Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

wysiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie.

0: SK.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle. Wokół cisza, wokół nas jest mgła.

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
5: I po reklamie.
6: SK Łomża News.
7: Startujemy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Żebłowska. Zapraszam. Wielkie powiatowe ćwiczenia pożarnicze, a w akcji ponad 200 strażaków z Łomży i regionu. W Lesie Jednaczewskim ponad 50 zastępów Straży Pożarnej przeprowadziło ćwiczenia pod nazwą Leśny Front. Plan był wymagający. Opanować pożar na blisko 30 hektarach lasu. O szczegółach akcji mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, Paweł Kopczewski.
8: Na odbiorze do 11.
9: Posłuchaj, siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu, zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór?
8: Zrozumiałem Cię prawidłowo. Dysponuję drugi odcinek bojowy na miejscu zdarzenia.
9: Mamy pożar wielkopowierzchniowy lasu. W tym momencie bronimy budynków, które znajdują się właśnie tutaj w miejscowości Jednaczewo. Jeżeli chodzi o obronę, już mamy ją utworzoną. Mamy znaczne siły i środki na miejscu, ale jednak pomimo wiatru i rozwoju sytuacji mamy do zadysponowania kolejny odcinek bojowy. W tym momencie na miejscu mamy około 20 zastępów Straży Pożarnej Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Bronimy działu leśnego numer 18 w leśnictwie Jednaczewo. Już mamy na miejscu grupę dronową. Za chwilkę utworzy się sztab, który będzie już działał w pełnym zakresie. Jeżeli chodzi o grupę dronową, bardzo usprawnia nam działanie, poprawia zlokalizowanie tego pożaru. Widzimy, gdzie front pożaru przedostaje się. Widzimy też również powietrze, ale czasami zarzewia ognia widoczne są również z góry, bardziej dostępne dla działań tutaj dowódcy. W tym momencie pracujemy na sprzęcie typu UTV, który ewentualnie może dowozić nam sprzęt. Zrzucamy wodę do specjalnego zbiornika, tutaj 13 metrów sześciennych, więc to jest bardzo duża pojemność. Za chwilkę będziemy tworzyć, już w tym momencie już jest w trakcie tworzenia punkt czerpania wody, który będzie na Łomżyce. Stamtąd będziemy czerpać tutaj wodę do tego właśnie pożaru, a wody musimy mieć nadmiar, nie może nam tej wody zabraknąć. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest w granicach 25-28 nawet hektarów. Mamy za zadanie okrążyć ten pożar na odcinku około 2,2 km. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń, po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań. To chcemy osiągnąć, współpracę z Państwową, z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja na właśnie takie pożary wielkopowierzchniowe lasów. Bardzo cieszymy się z tego, że jest taka właśnie znaczna grupa. My mamy naprawdę potężną siłę, jeżeli chodzi o powiat łomżyński. Mamy znaczne siły i środki. Większość jednostek z naszego powiatu przyjechały na te ćwiczenia. To są pierwsze ćwiczenia powiatowe z pożarów wielkopowierzchniowych na naszym terenie.
10: Będą kolejne?
9: Myślę, że w tak licznej grupie, jeżeli to wszystko wyjdzie zgodnie z planem, będziemy kontynuować w latach kolejnych.
10: A możemy jeszcze podsumować, czego dokładnie się uczycie podczas takich ćwiczeń?
9: Uczymy się organizacji działań gaśniczych. Usprawniamy tak naprawdę, uczymy się, ćwiczymy to, bo oczywiście strażacy mają bardzo dużą, bogatą już wiedzę, ale niestety trzeba ją usprawniać. Niestety, może stety. musimy usprawiać, musimy poprawiać wielokrotnie swoje działania, żeby później przyniosło to ten oczekiwany skutek.
7: W kilkugodzinnych ćwiczeniach wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt, w tym drony i system do poszukiwań, mówi Michał Poradowski ze Straży Pożarnej w Suwałkach.
0: Zostaliśmy zaproszeni na ćwiczenia, które organizuje komenda w Łomży. Przyjechaliśmy samochodem dowodzenia i łączności, który mamy na wyposażeniu. Wspomagamy tutaj sztab, który w zasadzie w tym momencie się będzie zawiązywał. Zorganizowaliśmy odcinki bojowe, w związku z powyższym jest potrzeba organizacji łączności. Mamy na samochodzie przemiennik radiowy, mamy dodatkowe anteny do łączności się z komendą tutaj w Łomży. Możemy również, dysponujemy dronem, którym możemy sprawdzić teren dookoła, także szereg rzeczy, które tutaj wykorzystujemy, ale przede wszystkim wykorzystujemy system SIRON. Jest to system do organizacji terenu działań. W zasadzie jest to aplikacja, która pomaga podczas poszukiwań ludzi zaginionych, ale my jako strażacy też wykorzystujemy podczas tego typu ćwiczeń, działań, manewrów, które pomaga jakby przy dużej liczbie osób zorganizować akcję. To jest jakby aplikacja, która w sposób przez mapę pokazuje, gdzie kto jest, bo każdy na tej mapie zostaje oznaczony, jaka jest, ile procent baterii ma jego telefon, z którym się łączy, gdzie jest, w którym miejscu. Można do niego wysłać informacje, przedysponować w inne miejsce, przekazać zdjęcie. Także jest to system, który pozwala nam zorientować się w sytuacji, gdzie jest dany odcinek bojowy, kto co robi i jakby wiemy na bieżąco, kto w którym miejscu jest i nawet jeśli by potrzebował pomocy, coś komuś by się stało, też w tej aplikacji jest możliwość kliknięcia takiego przycisku pomoc SOS i wtedy od razu na czerwono nam się wyświetla, że ktoś w tym miejscu potrzebuje pomocy i nie ma problemów z tym, żeby do niego trafić. Mi się wydaje, że to jest przyszłość, jeśli chodzi o w ogóle system.

0: doposażani. Myślę, że z tym jakby nie ma problemu i myślę, że strażacy sami, którzy użytkują to i mają ten sprzęt, że potwierdzą. Tak jakby przekazanie informacji, ich dokładność, sposób jest ważna. Wcześniej podczas akcji bazowane było na relacji od dowódcy przez radio, ta łączność była przerywana. W dzisiejszych czasach no, ważne jest, żeby to było przekazane bardzo dokładnie, co się dzieje, co się pali, na jakiej powierzchni, jaki jest rozwój tego pożaru, skąd wieje wiatr. Myślę, że właśnie w tym, podczas tych ćwiczeń chcemy to przećwiczyć, poprawić, pokazać może też nawet, żeby tego typu akcje duże, bo chodzi o duże akcje, żeby ten przebieg był jak najbardziej sprawny, żeby nie było jednostek, które gdzieś czekają, żeby wjechać do akcji pomóc, żeby dowódca wiedział, że gdzieś w odwodach jeszcze czeka jakaś pomoc, mógł wykorzystać ten samochód, albo żeby te jednostki, które gdzieś są w zagrożeniu, można było poinformować, że front pożaru idzie w ich kierunku, żeby mogli uciec, tak jak było to w Kuźni Raciborskiej. Tak? Myślę, że w obecnych czasach już czegoś takiego nie będzie miało miejsca, no bo już dowódca dobrze wie, gdzie, kto jest, w którym miejscu i co się dzieje.
1: Mówi komendant Łomżyńskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Obrycki.
2: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że jest pożar tutaj w leśnictwie Jednaczewo. Działania strażaków polegają na złapaniu tego pożaru. Niestety ze względu na silny wiatr ten pożar się rozprzestrzenia. No i trzeba zadysponować coraz większe siły i środki. Z jednej strony ograniczyć dostęp zabudowań, które się znajdują wzdłuż drogi, a jednocześnie no, złapać ten pożar w odpowiednim momencie. Około 50 zastępów, 50 samochodów pożarniczych i ponad 200 osób. Strażacy, którzy biorą udział, to są wszyscy z powiatu łomżyńskiego. Komendy Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych całego powiatu łomżyńskiego. Ćwiczenia służą przede wszystkim doskonaleniu ratowników, współpracy, bardzo dobrej współpracy między ratownikami PSP i OSP. Jak widać, to są bardzo duże ćwiczenia. To też jest praca nad konsolidacją tej grupy. Różne czynniki wchodzą w grę. Współpraca na działce łączności, tak? pomiędzy odpowiednimi odcinkami, współpraca samochodów, współpraca z dostarczaniem wody, dowożenie wody. Także ogólnie rzecz pojęta jakby współpraca między wszystkimi strażakami. No najważniejsze właśnie jest koordynacja tych działań, tak? Ze względu na to, że jeśli doszłoby do takiego pożaru wielkopowierzchniowego, jest to duży teren działań, no i trzeba skoordynować wszystkie siły i środki. I to właśnie te ćwiczenia mają na celu tą koordynację, pełną koordynację, żeby nie było na zasadzie takiej, że strażacy przyjeżdżają wszyscy w jedno miejsce i gdzieś powstaje korek i jakieś tam nie jest to odpowiednie działanie. I właśnie ku temu te ćwiczenia mają cel. Mieliśmy do czynienia, nasi strażacy tutaj z powiatu łomżyńskiego działali chociażby na pożarach tutaj, gdzie miały miejsce koło Moniek, odnośnie gdzie się paliły suche trawy w dolinie, tak? Także są takie pożary. Wiadomo, anomalie występują susze, silne wiatry, co powoduje, że no niestety musimy być gotowi na wszelkiego rodzaju anomalie czy pożary.
3: Jak jest duże zagrożenie, realne zagrożenie właśnie z tymi dużymi pożarami w naszym regionie?
2: Powiem tak, aktualnie nie ma tego zagrożenia, bo wiadomo, jest prawie jesień. Natomiast w okresie letnim jak najbardziej jest duże zawsze zagrożenie, ze względu na to, że pomimo opadów, deszczu, to zagrożenie występuje, bo są takie fragmenty, że nie wiem, dwa tygodnie nie pada i niestety wtedy ściółka w lesie, kto był, to wie, że jest jak kartka papieru. I do tego, mówię, dochodzi silny wiatr, gdzieś tam nieostrożność osób dorosłych, no powoduje to, że jest duże prawdopodobieństwo takich pożarów. Mieliśmy duży pożar albo bardzo duży pożar na styku Turośl z Bujna. I było tam, ja pamiętam, jeszcze pracowałem w Komendzie Powiatowej w Kolnie. Nie pamiętam ile, ale powiedzmy 6 hektarów, 8 hektarów, jak z tego co kojarzę, to miało takie miejsce pożar. A tak ostatnio mieliśmy w Śniadowej, nie wiem, w tamtym roku? W tamtym roku koło Śniadowa też około 2 hektarów lasu nam się spaliło i też dosyć, tak mówię, zagęszczenie było duże, leśne. No i trzeba było znacznych sił i środków użyć, nawet, mówię, wzywaliśmy na pomoc dromadery, także chyba dwa dromadery nam

0: tam zrzuty robiły, ze względu na to, że słuchasz powierzchni. Z jednej strony zgasimy ten pożar, ugasimy, przemieścimy się, jak nie będziemy przelewali, to ponownie jakby wiatr wznieci ten pożar. Każdy pożar jest inny, natomiast no, sama nazwa, jak mówi, pożar wielkopowierzchniowy, to jest ogrom terenu, no i trzeba tym zasobem ludzkim odpowiednio zarządzać, żeby z jednej strony ugasić pożar, z drugiej strony zabezpieczyć ratowników przed różnego rodzaju nieprzewidywanymi sytuacjami, tak? Chociażby na południu Europy, tak? Gdzie mówię, pożar potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością 100 na godzinę, 150 na godzinę. Niewyobrażalna prędkość, coś takiego może mieć miejsce, a ma, tak? Także tak to wygląda.
1: SK Łomża.
2: Około 60%. Na tyle szacuje się wykonanie prac w ramach drugiego etapu budowy łomżyńskich bulwarów. A z nowej infrastruktury rekreacyjnej mamy skorzystać za około rok. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
3: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporą część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza. Więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń, takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też, aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
4: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
3: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks no, będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
1: SK Łomża.
2: A teraz zaproszenie do obejrzenia jednej z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. O bursztynowej wystawie mówi Jerzy Jastrzębski.
5: Jest to wystawa Bursztyn w dorzeczu w Narwi. Kolekcja, która tworzona jest w okresie zaraz po II wojnie światowej przez Adama Chetnika. Oczywiście rozwijana i uzupełniana. I ta wystawa jest jakby taką prezentacją tak zwanego, podkreślam, tak zwanego bursztynu kurpiowskiego. Bursztyn powszechnie znany jest oczywiście z tego, że występuje nad morzem, ale gdybyśmy popatrzyli na to, jak dokładnie mówiąc genetycznie, to jest ten sam bursztyn, co bursztyn bałtycki. Bursztyn jako taki wywodzi się w zasadzie z północy Europy. Musielibyśmy się cofnąć jakieś 40 milionów lat temu. Tam były wtedy wielkie obszary zalesione z temperaturą dużo wyższą niż obecnie. To była taka puszcza tropikalna. Tam te drzewa, tak zwane bursztynodajne, rosły, padały. Woda je zalewała i pozostawały na miejscu. I dopiero z tamtego terenu, w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, lodowce zepchnęły te pokłady bursztynu na teren, który moglibyśmy określić nad Zatokę Gdańską, generalnie rzecz biorąc. I tam zostało osadzone. Tam się utworzyła taka duża delta rzeki, nazywana Eridian, gdzie te materiały, zarówno jeżeli chodzi o materiał drzewny, jak i wszystko to, co spłynęło rzeką, osadziło się. I w tym miejscu mamy właśnie te złoża bursztynu. Ale to nie koniec, bo następne zlodowacenia z kolei powodowały przesunięcie na południe jeszcze tych nawarstwień i tym sposobem bursztyn trafił właśnie w dolinę Narwi. Północna część ponad Narwią to są w zasadzie te najważniejsze złoża tego bursztynu. Polegało to na tym, że lodowiec spychający przed sobą te masy ziemi w pewnym momencie zaczął topnieć. Zaczął topnieć, wypływała spod niego woda. I ta woda wymywała także i te pokłady bursztynu, które osadzały się właśnie na brzegu. No wtedy to była potężna pradolina i to są tak zwane piaski zandrowe, to co w zasadzie jest na Kurpiach podstawową ziemią, prawda? Czyli piaski, karaski i to jest to środowisko, w którym ten bursztyn się tutaj zgromadził. No i potem oczywiście osadnictwo, przybyli ludzie, zaczęli najpierw spotykać go przypadkowo, w miarę rozwoju i zarówno techniki, jak i osadnictwa ten bursztyn zaczął być wydobywany. Powstały głównie w XIX wieku kopalnie. Oczywiście nie mówimy o tych kopalniach typu śląskiego, tylko to są kopalnie polegające na tym, że po prostu kopano doły. Doły w ziemi, a jeżeli była potrzeba, to je obudowywano drewnem. No, można było wtedy sięgnąć do głębszych pokładów. tym, że zawsze był tam problem z wodą, która podciekała, więc trzeba było się śpieszyć i uciekać, jeżeli ta woda napłynęła. A więc bursztyn jako surowiec najpierw. Potem ten bursztyn zaczął też w XIX wieku, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, funkcjonować już w kulturze materialnej. Oczywiście w kulturze materialnej w ramach kurpiowskiej Puszczy Zielonej, czyli kurpiów. I tutaj jakby stał się już pewnym elementem, który trafi głównie do ich stroju. Czyli te najbardziej znane to są oczywiście korale bursztynowe, które mają no, różne kształty, różną wielkość. Jakby najbardziej charakterystyczny element, ale oprócz tego także był wykorzystywany do takich ozdób wewnątrz chałupy, to jest pająk, kierec, taki stożkowa ozdoba. W przypadku stroju męskiego może mniej był używany, ale trafiał do klamerek na kapelusze, do guzików, do lejbzików, czyli do tych kamizelek kurpiowskich. I to jest ta część może związana ze strojem, ale oczywiście bursztyn jako no, pewna wartość materialna służył też jako pieniądz, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Za bursztyn można było kupić coś. Oczywiście był to handel wymienny. Dawało się określoną ilość bursztynu w zamian za określone towary. No, bursztyn też funkcjonował także w medycynie ludowej. Nim okadzano, jego używano już najbardziej znana nalewka bursztynowa, prawda, do smarowania, czy też nawet do innych czynności. I to jest ta tradycja, która na Kurpiach przez wiele lat była kontynuowana, tak praktycznie póki te zasoby się nie wyczerpały. Bo to, co jakby wykopano do pewnej głębokości, więc w tej chwili to są raczej na tym terenie przypadkowe znaleziska, a z drugiej strony, żeby móc wydobywać bursztyn, trzeba mieć koncesję, a to wiąże się już z dużo innymi, większymi problemami. Tu mamy już pewne wybrane zbiory, tak jak powiedziałem, no to już jest kilkadziesiąt lat zbierania i układ wystawy jest taki, że rozpoczynamy od tych takich elementów, które można właśnie spotkać. Poza tym są to też takie dosyć charakterystyczne fragmenty, które obrazują, jak powstawał ten bursztyn, czyli jeżeli to była żywica, wiadomo, że ona spływała, więc są sople, prawda, różnej wielkości. Tutaj są elementy, na których widać dziurki po igłach. Tu widać nawet fragment igły. To znowu wchodzimy w coś, co można jakby też dzielić na różne elementy wynikającego, w którym miejscu się żywica gromadziła. To, co spływało na zewnątrz, to były sople. To, co między korą się gromadziło, to mamy tutaj odciski właśnie tej kory, odciski drewna. Także w zależności od tego miejsca to zostało potem złożona, czyli ta żywica potem wydobyte ma swój określony kształt i określoną wielkość. No i to, co też jest ciekawe w przypadku bursztynu, to są tak zwane mikluzje, czyli coś, co zostało przez tą żywicę zalane. Mówimy tutaj zarówno o zwierzętach, no typu głównie małe owady, ale i to też inkluzjach roślinnych, które zresztą na Kurpiach określone są jako wścibki, czyli coś, co wścibiło się, weszło w ten bursztyn. Tu mamy właśnie przykłady różnego rodzaju tych wścibków, czy też tych elementów inkluzji. Ciekawą rzeczą są tak zwane bursztyn w bursztynie, czyli jeżeli był spływ jednej warstwy, prawda, to ona pewnie się zasychała. I to, co dało się tam zatem przykleić, prawda, jakieś drobne owady, były pokrywane drugą warstwą. I to jest tak zwana sklejka, czyli między tymi dwoma warstwami są właśnie zachowane na przykład zwierzęta, które w tym czasie na terenie tego lasu bytowały. Z tym, że oczywiście mówimy tu raczej o niewielkich owadach, chociaż w bursztynie na Bałtyckim znaleziono także jaszczurkę. Oczywiście nie jest to wielki okaz, no ale jednak została w ten sposób także zachowana dla potomności. No mamy tu przykłady różnych właśnie brył. Pewną ciekawostką i charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o ten tak zwany bursztyn kurpiowski, jest to, że ponieważ on był zgromadzony w ziemi i podlegał różnym wahaniom, zarówno temperatury, zarówno słońca, on pokrywa się tak zwaną koszulką, skorupką, warstwą zewnętrzną, która jakbyśmy w przypadku metalu powiedzieli rdza, prawda, to to jest coś takiego, co właśnie tworzy taką zewnętrzną warstwę i ona czasami właśnie wygląda tutaj taka krystaliczna, ale w innych przypadkach jest właśnie bardziej gładka. Zachowuje też fragment bursztynu. Tu wspomniałem właśnie o tym, że bursztyn był używany do leczenia. Są przykłady kawałków bursztynu, które służyły do leczenia chorób oczu. To wykorzystywano tutaj te właściwości bursztynu, który po potarciu rozgrzewa się i przyciąga na przykład papier. Prawda? W tym momencie wykorzystywano to poprzez przyciąganie, wyciąganie z oka na przykład jakichś tam elementów, które wpadły do oka i dało się w ten sposób to wyjąć. Czyli to są tak zwane właśnie leki. No inny przykład, który tutaj mamy w dalszej kolejności, to mamy przykłady narzędzi, które służyły do poszukiwania i dobywania. A kurpiak, oprócz tego, że bursztyn był, trzeba go było najpierw wydobyć. Żeby go wydobyć, trzeba mieć pewne umiejętności i także mieć narzędzia. Tu mamy przykłady tych narzędzi, które służyły do wydania, ponieważ to była zarówno rzeka, bagno, piasek, więc i te narzędzia też są różnorodne. Na przykład tu mamy narzędzia, które służyły do poszukiwania bursztynu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ta gleba, która tutaj była na kurpiach, głównie to był piasek sypki, więc te wszystkie narzędzia metalowe w postaci tych szpikulców dawały możliwość jakby dziobania w tą ziemię. Zakładając, że on w zasadzie powinien być bez żadnych wtrętów, typu kamienie i tak dalej, jeżeli gdzieś się tam dziobnęło i było jakiś opór, można było przewidywać, że tam jest bursztyn. Z kolei na glebach bardziej bagnistych używano tych narzędzi z takimi zadziorami. Po wbiciu i wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia, która tam się mieściła. I wtedy fachowcy, tak zwani majstrowie, potrafili na podstawie koloru ziemi określić, czy ten bursztyn jest, czy go nie ma. Tu mamy właśnie przykłady tych różnych tak zwanych ziem bursztynowych, które dawały możliwość określenia, że bursztyn jest i że warto kopać. Ale po wykopaniu ten bursztyn trzeba było obrobić, więc mamy tu cały zestaw obrabiarek. Oczywiście najprostszą metodą to było skrobywanie go, bo wyjmując bursztyn, tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Szczególnie jeżeli mówimy o tym bursztynie kupiowskim. W przypadku bursztynu bałtyckiego on w zasadzie nie ma tak dużej warstwy zewnętrznej. Można mieć rozpoznać jaki kolor. Za tym ruch piasku i wody powoduje, że jest szlifowany ciągle. A ten ma swoją skorupkę, więc trzeba go było, żeby dostać się do środka. Używano to wszystkich obrabiarek, które najpierw dawały możliwość zerwania tej zewnętrznej warstwy, a potem, jeżeli była taka potrzeba, zrobienia dziurki, oszlifowania, w zależności od potrzeb, do czego ten bursztyn miał być wykorzystywany. No i tu już mamy bursztyny, które pokazują swoje wnętrze, czyli kolor, przezroczystość bursztynu. Tak jak widzi pani, tu jest bardzo duża różnorodność, praktycznie rzecz biorąc, jest od przezroczystych bursztynów do bursztynów nieprzezroczystych, tak w środku tak zwany kościany, czyli zarówno struktura, jak i barwa nawiązuje tutaj do tego określenia. I przykłady też jakby wyrobów, rozpoczętych wyrobów, które potem były już używane w zależności od tego, jaka była potrzeba. No i w końcu wyroby, gdzie najbardziej charakterystyczne to są te naszyjniki, ale mamy tutaj różne klamerki, serduszka, wisiorki, różańce, spinki, bransoletki.
2: Łomża News. Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. Ornik przy ulicy Katyńskiej w Łomży przejdzie modernizację. Zaplanowano przebudowę ogrodzenia obiektu i piłkochwytów, wymianę nawierzchni boiska, a także wymianę kontenera sanitarno-technicznego i montaż magazynu sportowego. Miasto na ten cel dostało 500 000 zł. W sumie do Podlaskiego na ten cel trafią 4 000 000 zł, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: Bardzo ważny dzień dla województwa podlaskiego. Piękna pogoda, piękne miejsce, ale przede wszystkim bardzo dobre informacje ze strony Ministerstwa Sportu i pana ministra. Prawie 4 000 000 zł trafi do 8 podlaskich gmin, ale tak naprawdę do nas, do mieszkańców, po to, żeby modernizować infrastrukturę sportową. Program związany z modernizacją Orlików. Bardzo się cieszymy, że możemy sprawnie realizować ministerialne programy, bo one służą nam, wszystkim mieszkańcom, i to są bardzo dobre decyzje pana ministra, mocno wspierające nas, mieszkańców tego regionu, ale przyjazd pana ministra, konkretne pieniądze, które przywozi do naszego regionu, to także pretekst, żeby powiedzieć państwu o tym, jak ważne są te programy, które dotyczą sportu i aktywności fizycznej. Dzisiaj przejrzałem dane, które pokazują, że w Polsce, jeżeli chodzi o dzieci między 7 a 9 rokiem życia, 33% mierzy się z nadwagą, a 13% z otyłością. Nie ma lepszej metody na walkę z tymi wszystkimi problemami i wyzwaniami niż aktywność fizyczna. To jest najlepsza profilaktyka i po to są inwestycje w sport, ale tym samym inwestycje w dzieci i młodzież, żeby rozwiązywać tego rodzaju problemy. Panie ministrze, od ukonstytuowania się rządu pana premiera Donalda Tuska, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, województwo podlaskie otrzymało 65 milionów złotych. To są rekordowe pieniądze, ale to są pieniądze nie tylko w infrastrukturę i to jest w tym wszystkim najważniejsze. To są pieniądze w nas, mieszkańców tego regionu, bo to my z tej infrastruktury każdego dnia mądrze korzystamy. Bardzo dziękuję za tę wizytę, bardzo dziękuję za te programy i przede wszystkim bardzo dziękuję za przychylność do regionu i naszych mieszkańców.
2: Mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Robimy dobre rzeczy, to jest kluczowe. Patrzę na tego orlika i to, co powiedzieliśmy, dotrzymujemy słowa. Każdy orlik w Polsce, który potrzebuje wsparcia, zostanie odremontowany. Mówię to z wielką dumą, bo Polska jest w tej chwili największym placem budowy, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Proszę sobie wyobrazić, że każdego dnia, mniej więcej, każdego dnia w Polsce oddajemy wyremontowanego orlika albo nowego wybudowanego orlika. W tej chwili w procesie inwestycyjnym jest 1600 obiektów w całym kraju. Patrzę tutaj na państwa samorządowców i chcę wam bardzo podziękować za to, że traktujecie inwestycje w sport jako inwestycje w zdrowie nas wszystkich, a przede wszystkim naszych dzieciaków, bo bez nowoczesnej infrastruktury sportowej trudno jest przekonać młodzież, dzieciaki do uprawiania sportu. My musimy tworzyć takie przestrzenie. Patrzę tutaj na tego orlika, całkiem niezłej formie, ale on już potrzebuje tej zmiany. Każdy orlik, który ma już blisko 18 lat, bo pierwsze orliki właśnie już w tej chwili mają pełnoletność, one potrzebują zmiany. I to się w tej chwili dzieje, to jest wielka rewolucja infrastrukturalna. O tym mówił pan wojewoda. My, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, my się dopiero rozkręcamy. My dopiero będziemy z kolejnymi miesiącami, mam taką nadzieję, jestem co do tego przekonany, mieć kolejne bardzo dobre informacje. Dzisiaj program modernizacji orlików, kolejne 8 obiektów. Ale cały czas jeszcze jest tak, szanowni państwo, że są gminy, nie mało gmin, bo blisko 40% gmin w województwie podlaskim, które w ogóle nie ma orlika. Nie mówię to do was, panowie i panie, bo wy takie obiekty macie, ale mamy specjalnie dedykowany program budowy nowych orlików. Za chwileczkę też będzie tego rozstrzygnięcie, więc jestem przekonany, że będziemy mieć kolejne dobre informacje dla województwa, ale chcemy bardzo, abyśmy likwidowali te białe plamy. Chcemy, żeby w każdej gminie był taki obiekt, bo my musimy spełniać marzenia naszych dzieciaków. Nieważne, czy nasze dzieciaki są z dużego, pięknego miasta, czy z małej wsi. Naszym obowiązkiem jest to, aby realizować infrastrukturę sportową, realizować inwestycje w taki sposób, aby każdemu dać szansę. I bardzo się cieszę, że kolejne takie szanse za chwileczkę będą, bo będziemy remontować te piękne obiekty. Mówiłem o programie remontowym, budowie nowych orlików. Za chwileczkę rozstrzygnięcie dogrywki kolejnego programu Szatni na Medal, czyli programu remontowego. I za chwilę wielkie programy, o których rozmawialiśmy. Budowa hal sportowych. To będzie naprawdę bardzo duże wsparcie. Jestem przekonany, że też wiele takich obiektów tutaj na terenie województwa zrealizujemy. Rozmawiałem z panią starostą, patrzę na basen. Piękny obiekt. To jest rzadkość, żeby starostwo powiatowe taki basen prowadziło. Więc też na początku roku będziemy ogłaszać program budowy nowych basenów, ale też remontu istniejących. Działamy. Każdego dnia coraz więcej tych inwestycji jest realizowanych. Bardzo się cieszę, że już za chwileczkę na ręce samorządowców wręczę decyzję i też to, co powiedziałem. Orliki oprócz tego podstawowego swojego wariantu, który tutaj widzimy, boiska do gry w piłkę i boiska wielofunkcyjnego, one mogą się zmieniać w rodzinne strefy aktywności. Możemy dodawać fakultatywne rzeczy. możemy dodać skatepark, możemy dodać pump track, możemy dodać na przykład aktywny plac zabaw. Też taka tutaj jedna z dofinansowań jest. To jest bardzo ważne, żebyśmy dodatkowych tych funkcji dokładali. Jak przyjdę z synem na trening, to żona może i powinna mieć zajęcia obok z innego rodzaju sportu. O to nam chodzi. Bardzo się cieszę, że w województwie podlaskim tyle pięknych inwestycji powstaje, ale z taką drużyną parlamentarną, która przecież przede wszystkim zabiega o to, żeby Ministerstwo Sportu i Turystyki miało odpowiednie budżety, jeżeli chodzi o finansowanie infrastruktury sportowej, to wszystko jest możliwe. W przyszłym roku blisko 1 000 000 000 zł zainwestujemy w infrastrukturę sportową na terenie całego kraju. Jestem przekonany, że dużo tych milionów także trafi tutaj, do Was.
7: SK Łomża.
2: Mówi starosta powiatu monieckiego, Joanna Kitlas.
8: Jesteśmy na Orliku, czyli miejscu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Pan minister wręcza nam dofinansowanie na modernizację Orlików. I panie ministrze, drodzy parlamentarzyści, bardzo dziękuję za ten program dedykowany konkretnie na modernizację tych Orlików, bo nasz Orlik wybudowany został w 2009 roku. W następnym roku osiąga pełnoletność, tak jak już pan wspomniał. I cieszymy się bardzo, że właśnie na urodziny będzie zmodernizowany, będzie zupełnie nowa nawierzchnia. Te piłkochwyty, tak, które faktycznie straszą, będą zupełnie inaczej wyglądały. Wyremontujemy tu bramki, zmienimy nowe oświetlenie. Także podniesiemy komfort w ogóle jakości ćwiczenia dla naszych dzieciaków i też mieszkańców. Bo szanowni państwo, muszę powiedzieć, że ten Orlik jest wykorzystywany tak naprawdę maksymalnie. Jest wykorzystywany codziennie od godziny 8, a nawet czasami do godziny 22. W godzinach lekcyjnych ćwiczą tutaj oczywiście dzieciaki, tak jak państwo to widzą za nami. Natomiast później ćwiczą grupy zorganizowane, przychodzą tu mieszkańcy, ćwiczą też również kluby sportowe. I tak faktycznie naszych tych Orlików jeszcze brakuje, bo ja co prawda nie pracowałam jeszcze, jak ten Orlik był tutaj budowany, a pracowałam wówczas w jednej z gmin powiatu monieckiego i sama osobiście składałam wniosek na budowę Orlika i faktycznie te Orliki potrzebują już w tym momencie modernizacji. W naszym powiecie tych Orlików są tylko 3 Orliki, w 2 gminach i ten Orlik powiatowy. Także bardzo dziękujemy za to dofinansowanie. Dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wszystkich samorządowców, koleżanek, kolegów, ale przede wszystkim dziękuję w imieniu dzieciaków, młodzieży i osób wszystkich, którzy korzystają z tego Orlika. No i cóż, panie ministrze, boisko Orlik, strój sportowy, myślę, że jakiś mecz dzisiaj rozgramy.
2: Mówi wójt gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztof Marcinowicz.
9: Ja chciałem powiedzieć tak, bo my wyremontowaliśmy nawierzchnię, bo ona była w takim stanie, że musieliśmy to zrobić. W styczniu mieliśmy okazję się spotkać z panem ministrem w Suwałkach jako samorządowcy. Ja miałem wątpliwość, czy dostaniemy na pewno, te obietnice zostaną spełnione przez ministra, że każdy Orlik dostanie pieniądze na remonty. Myśmy już się raz starali, nie dostaliśmy. Miałem wątpliwość co do tego, ale pan minister powiedział, że dostaniemy. Mamy dzisiaj wrzesień, mamy pieniądze na modernizację Orlika w Klosinie. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za słowność i liczę na dalszą przychylność dla Juchnowca Kościelnego.
2: Mówi zastępca burmistrza Augustowa, Filip Chodkiewicz.
10: Ja chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę istotna kwestia, bo ta infrastruktura sportowa, to co powiedział pan minister, jak ona jest fantastyczna, świeża, dobrej jakości, to dużo łatwiej dzieciaki i młodzież zachęcić do tego, żeby być aktywnym. Augustów w ostatnich 2 kadencjach bardzo się sportowo rozwija, bo mamy bazy sportów wodnych, wiadomo, kajakarze, olimpijczycy z Augustowa, inwestujemy w to. Mamy też 2 nowe hale sportowe, które będą otwarte w tym roku. W powiecie augustowskim powiatowa sala sportowa w Augustowie i nasza miejska przy Szkole Dwójce. Mamy nowy stadion, który oddaliśmy właściwie 2 lata temu do użytku. No i panie ministrze, mamy też piękną pływalnię, na której już mamy projekt. Jesteśmy w gotowości do tego, żeby te współpracę zacieśniać.
11: To ciężkie tematy w tej chwili.
10: Ale to są tematy przyszłościowe. Wszystko chcemy też teraz budować jeszcze jedną salę gimnastyczną przy jedynej szkole w Augustowie, która ma taką malutką, więc przed nami, mam nadzieję, dobra współpraca i kolejne fantastyczne gesty ze strony ministerstwa i rządu. Także serdecznie dziękuję.
11: To ja tylko jeden mam apel, bo to jest najważniejsze tutaj do wszystkich samorządów. Trzeba przygotowywać projekt. W przyszłym roku będą ogłoszone programy właśnie budowy hal i to będzie bardzo duża kwota wsparcia. Myślę, że około 250 000 000 będziemy przeznaczać na program budowy hal. 12.24, 18.36 lub też 40.20. W ramach tych hal też będą tak zwane możliwość budowy hal do lekkiej atletyki. Całorocznych hal do lekkiej atletyki. Będziemy Państwa szkolić, będziemy to pokazywać, ale proszę szybko przygotowywać projekty.
2: Mówi burmistrz gminy Wasilków Adrian Łuckiewicz.
12: Uważam, że brakowało do tej pory wsparcia na orliki już istniejące. Ten orlik na terenie miasta Wasilkowa ma już 14 lat. Wymagał totalnej renowacji nawierzchni, wymiany piłkochwytów, stworzenia nowego oświetlenia. Jeszcze też uśmiecham się, bo czeka nasz wniosek na remont szatni, także liczę, że razem z tymi z tym remontem będziemy mieli naprawdę piękny, świetny obiekt, na który czekają wszyscy nasi mieszkańcy, który cieszy się już teraz olbrzymim obłożeniem.
2: Mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdeński.
3: Chcę tylko podziękować, bo naprawdę chcę podziękować w imieniu mieszkańców Łomży, panie ministrze, bo to jest kolejne dofinansowanie, które pozwoli wzmacniać naszą infrastrukturę, która jest naprawdę mocno eksploatowana i dziękujemy za to, że możemy korzystać ze środków ministerialnych i obiecuję, że będziemy je wykorzystywać w odpowiedni i skuteczny sposób. I gratuluję również wszystkim koleżankom, kolegom samorządowcom. Bardzo dziękujemy.
2: Mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
13: Tak ogromne środki płyną właśnie do naszych samorządów. To są miliony złotych z budżetu państwa polskiego, aby właśnie były nowoczesne boiska Orlik. One potrzebują już remontu, one potrzebują modernizacji i właśnie polski rząd wychodzi z inicjatywą i remontujemy te najbardziej potrzebne boiska dla naszych dzieciaków. Dziękuję, panie ministrze, no i liczymy na więcej pieniędzy dla województwa podlaskiego. Tutaj wspólnie
11: mamy poważne rozmowy.
13: Wspólnie z podlaskimi parlamentarzystami będziemy w budżecie na pewno o to zabiegać.
2: Mówi posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś.
14: Polska nie jest tylko o dużych miastach i to dzisiaj widać. Mamy samorządowców z mniejszych miejscowości, których mieszkańcy też zasługują na to, żeby ta infrastruktura sportowa była i budowana, i naprawiana, i remontowana. I powiem wam, państwo, szczerze, że trochę ze łzami w oczach, ponieważ sama jestem osobą, która zawalczyła z otyłością olbrzymią. Wiem, jak ta infrastruktura sportowa jest ważna, żeby te nawyki sportowe, ruchowe w sobie budować. I dziękuję za to, bo mamy pandemię, postępującą pandemię otyłości. Dzieci zasługują na to, żeby móc w komfortowych warunkach się spełniać na boisku czy w hali sportowej. Tak jak tu dzisiaj jesteśmy, widać, że są to obiekty wykorzystywane. Także bardzo się cieszę, gratuluję wszystkim samorządowcom tego, że sięgają po te środki, a panu ministrowi za to, że te środki są rekordowe dla naszego województwa. Mam nadzieję, tak jak Krzysztof i myślę Jacek i wszyscy, i Basia, że tych środków będzie, i Jacek też, że te środki będą jeszcze większe w kolejnych latach. Tego nam wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego życzę.
2: Mówi poseł Jacek Niedźwiecki.
15: Pan minister jest bardzo skromną osobą, ale zawsze podczas Komisji Sportu i Rekreacji podkreśla to, że zadanie ministerstwa, pana ministra, jest zamazywanie tych białych plam na mapie Polski, tam gdzie nie ma orlików. To jest apel do samorządowców. Jeżeli nie ma u państwa orlików, to proszę składać wnioski, bo jest duża pewność, że takie wnioski dostaną pozytywnie uwzględnione. Pamiętajmy również o halach sportowych. Dual use. Hala sportowa plus minus jeden ochrony ludności, pomieszczenia ochrony ludności. To jest bardzo ważne. Podczas niedawnej Komisji Sportu i Rekreacji otrzymaliśmy badania Akademii Wychowania Fizycznego dotyczące naszej sprawności naszych dzieci w klasach 1-4. Mamy przedostatnie miejsce w Europie.
11: Idziemy do przodu.
15: I to jest właśnie to, że takie boiska powstają i przyczyni się do tego, że będziemy drugie miejsce lub pierwsze miejsce w Europie.
2: Mówi posłanka Barbara Okuła.
16: My tak wiele teraz mówimy właśnie o zdrowym trybie życia, o aktywności fizycznej i to jest dowód na to, że my nie tylko mówimy, ale budowa takich, remont takich inwestycji będzie służyło właśnie młodym ludziom. Ja jako wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży cieszę się niezmiernie, że właśnie inwestujemy w dzieci, w młodzież, a to, że jest to w tych mniejszych miejscowościach, w gminach, to jest tym bardziej dobre, że właśnie zatrzymujemy też młodzież tutaj, że pokazujemy, że w ich gminach ta gmina się rozwija i za to też chciałabym właśnie samorządowcom podziękować, że korzystają z tych możliwości, bo to, że rząd tworzy te możliwości, to jedno, ale to, że właśnie jesteście tak zaradni i korzystacie z tego, składacie te projekty, to właśnie olbrzymie gratulacje, że dbacie o te swoje regiony. I za to właśnie chciałabym wam podziękować, za to, że dbacie o swoich mieszkańców już od najmłodszych lat.
11: Cześć, wyczerpaliśmy temat też do apelu Jacka. Mamy specjalnie dedykowany program budowy nowych orlików ze szczególnym uwzględnieniem gmin, które takiego orlika nie posiadają. Tam jest większe dofinansowanie, tam jest 60% kosztów inwestycji. Także w przyszłym roku oczywiście dalej ten program będziemy kontynuować. W tej chwili budujemy nowych orlików, nowych. Remontujemy 1600, a budujemy nowych 200. Za chwileczkę pewnie kolejna setka zostanie ogłoszona i mamy taką nadzieję, że też przy tym ogłoszeniu kolejne białe plamy w województwie będą zniwelowane, ale też zapraszam, proszę i apeluję do wszystkich samorządowców, tam gdzie takich przestrzeni nie ma, stwórzmy taką przestrzeń razem, nie ma nic piękniejszego, jak dzieciaki po prostu wybiegną i będą miały tego typu obiekt nie gdzieś tam w innej miejscowości, tylko obok siebie, bo też to co powiedzieliśmy, mówię to jako minister wychowany w bardzo małym miasteczku w Pniewach, że my musimy zrobić wszystko, a szczególnie tam, gdzie ta infrastruktura jest ograniczona, także proponując inny, lepszy model finansowy, żeby też tam takie inwestycje były realizowane, także pan wojewoda otrzyma listę wszystkich gmin, które takiego orlika nie mają, a panowie posłowie będą jeździć w terenie i panie poseł i będą bardzo mocno namawiać do tego, żeby takie wnioski składać.
7: SK Łomża.
2: Nocowanie w lesie to możliwe, ale nie wszędzie i nie zawsze bez zgody leśników. W wyznaczonych miejscach na terenie podłomżeńskich lasów można spokojnie spędzić noc. Jeżeli dobrze się przygotujemy, to jeszcze we wrześniu śmiało można to zrobić. A o tym, jak się przygotować do takiego pobytu i czego absolutnie robić nie wolno, mówi nadleśniczy Dariusz Kotlewski.
17: Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam państwo w zakładce turystyka znajdą właśnie dodatkową taką zakładkę za nocy w lesie. Tam myślę państwo uzyskają pierwsze niezbędne informacje do tego, gdzie, na jakich zasadach, kiedy można skorzystać właśnie z tego programu Zanocuj w lesie. Znajdą tam państwo mapkę o powierzchni około 1500 hektarów. Są to grunty leśne, które przeznaczyliśmy na tego typu, że tak powiem, działalność państwa, czy chęć odpoczynku w lesie. Są to grunty położone między miejscowością Podgórze, a Wygoda, jadąc w kierunku na Zabrów po prawej stronie. To jest duży kompleks leśny, tworzący jeden z większych kompleksów w nadleśnictwie Łomża, kompleks Czerwony Bór. Tam państwo będą mogli sobie spokojnie spędzić, oczywiście, jeżeli państwo uważają to za stosowne, noc w lesie. Jeżeli państwo by chcieli w większych grupach spędzić taką noc, powiedzmy w grupach powyżej 9 osób, no zobligowani są państwo poinformować nadleśnictwo i złożyć odpowiednią informację na stronie internetowej. Formularz taki znajduje się tam, jest dostępny i państwo bardzo prosto mogą go wypełnić. I jeżeli państwo trzymają takie potwierdzenie mailowe, oczywiście jest to wyrażenie zgody na pobyt większej grupy osób. Jeżeli państwo również by chcieli przebywać dłużej niż jeden dzień, czyli dwa dni, również proszę skorzystać z tego formularza. Oczywiście poruszając się w lesie musimy pamiętać o podstawowych zasadach, jak w lesie się poruszać. Zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy nocują w lesie, to nie będą tacy przygodni ludzie, którzy zupełnie nie mają do czynienia, nie wiem, z survivalem chociażby, czy w ogóle z pobytem na w dłuższym okresie czasu poza domem, więc myślę, że będą to ludzie przygotowani do tego typu rzeczy, ale oczywiście należy pamiętać o tym, że oczywiście w tym lesie nie jesteśmy sami i możemy spotkać, w zależności oczywiście od pory roku, zbieraczy jagód, grzybów, myśliwych, nie wiem, osoby poruszające się konno lub nawet spacerujące po tym lesie w godzinach, że wiem, popołudniowych, którzy również chcą korzystać z tego lasu. Także pamiętajmy o tym, żeby w tym lesie nie jesteśmy sami. Oczywiście musimy również zwracać uwagę na właściwe zachowanie, właściwy ubiór. W odpowiednich porach oczywiście przypominamy jakieś preparaty od komarów, od kleszczy, żeby o tym pamiętać. Również zasady zachowania się w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami, również powinniśmy o tych zasadach wszystkich pamiętać. Ale przede wszystkim, jeżeli nocujemy w lesie, pamiętajmy też o jednym, że musimy też być świadomi tego, że no, możemy się znaleźć nagle w takiej sytuacji, gdzie nie wiadomo jak się zachować, gdzie może nastąpić nasze, nawet nie wiem, zagrożenie naszego życia czy zdrowia, żebyśmy mogli szybko zareagować zareagować i szybko powiadomić innych. Oczywiście telefon komórkowy dzisiaj jest niezbędny. Tam również możemy sobie zgrać mapę z naszego z pobytu, żeby wiedzieć, gdzie się poruszamy. Musimy też pamiętać, że są strefy, w których nam wchodzić nie wolno. Czyli mogą odbywać się tam, nie wiem, chociażby prace jakieś pozyskaniowe, prace pielęgnacyjne. Mogą tam się, chociażby w danym czasie może odbywać się nawet polowanie organizowane przez myśliwych. Na tej stronie Państwo znajdą oczywiście odnośniki do koła łowieckiego, do numery telefonów, do leśniczych, z którymi w razie trudnej sytuacji będzie można szybko się skontaktować. Tam oczywiście na tej stronie Państwo również znajdą niezbędne artykuły, które warto ze sobą zabrać na taką podróż. Oczywiście pamiętajmy też o tym, że las to jest miejsce, gdzie bytują oczywiście dzikie zwierzęta, o których wspomniałem już, i należy szczególnie przy takich noclegach unikać miejsc przejść tych zwierząt. Zwierzęta też w lesie poruszają się jakby swoimi własnymi drogami, ale to nie jest tak, że poruszają się często bezładnie. Mają swoje trasy przejść i te trasy bardzo łatwo rozpoznać w lesie, jeżeli to jest to wąska, wydeptana ścieżka, wiadomo, że tędy często przychodzą zwierzęta. W tym miejscu starajmy się nie nocować. Unikajmy takich miejsc tych przejścia tych zwierząt. Oczywiście spotkanie ze zwierzęciem nie możemy traktować jako oczywiście przygodę, ale nie starajmy się podchodzić, głaskać, oczywiście dokarmiać tych zwierząt. To oczywiście to są działania jakby niezalecane w tym momencie. Ważne jest tutaj również to, że no, w lesie musimy pamiętać o tym, że musimy właściwie zachować się chociażby z ogniem otwartym. Dopuszczamy w tym momencie jedynie, jeżeli Państwo tam będą chcieli przenocować, dopuszczamy stosowanie kuchenek gazowych, tylko i wyłącznie. Żadnych rozpalania ognisk. Oczywiście też nie zalecamy takiej sytuacji, żeby ktoś pojechał w pobliżu lasu i nie wiem, stanął samochodem i 20 metrów od tego samochodu rozbił się z noclegiem. Myślę, że to nie o to chodzi. Myślę, że to jest właśnie generalnie dla ludzi, którzy lubią być, obcować z przyrodą tak, że tak powiem, vis-a-vis, bezpośrednio. Trochę zapomnieć o tej cywilizacji. Myślę, że to jest skierowane właśnie do takich osób, którzy chcą się oderwać trochę od sobie, zobaczyć jak to jest być, nie wiem, no może nie do końca z dziką przyrodą, ale w oderwaniu od tego trochę świata cywilizacji. Myślę, że to jest fajne przeżycie, z którego pewnie wiele osób by chciało skorzystać. Myślę, że warto, tak jak wcześniej wspomniałem, zapoznać, co musimy wziąć, jakie elementy musimy zabrać. Pamiętajmy oczywiście, żeby wziąć ze sobą przede wszystkim latarkę, bo dobrze być nawet w nocy, gdy jesteśmy, śpimy, dobrze być widocznym, czyli nawet dobrze ze sobą zabrać chociażby takie rzeczy jak telefon, numery telefonów, ale chociażby gwizdek zabrać z sobą, bo możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy próbowali wołać o tą pomoc, bo wiadomo, krzyczenie w lesie głos nam wysiądzie, więc taki gwizdek może często nam, że tak powiem, pomóc zwrócić na siebie uwagę, że coś się dzieje, że ktoś tam woła o tą pomoc. Takie elementy oczywiście warto jak mieć ze sobą, jak kurtkę przeciwdeszczową, cienką kurtkę, nie wiadomo jaka pogoda nas może zastać. W tej chwili świeci słońce, ale za 3-4 godziny, a gdy ta pobyt w lesie przedłuży się nam o kilka godzin, może być tak, że zastanie nas późny wieczór i zacznie padać deszcz, żebyśmy nie przemogli. Oczywiście warto wziąć z sobą coś konkretnego, że tak powiem, do zregenerowania naszego organizmu, chociażby tabliczkę czekolady. Myślę, że wspomoże nas w takiej sytuacji podbramkowej, powiedzmy. Także o takich elementach trzeba pamiętać. Oczywiście wygodne buty w lesie, no to podstawa. O tym chyba nie muszę pamiętać, że żadne sandały. To muszą być buty no, mocne, na grubej podeszwie. Trampki również, myślę, że tu się nie przydadzą, bo w przypadku rosy, no niestety, będzie nam chlupać, że tak powiem, w skarpetkach. Więc takie elementy podstawowe, o tym trzeba się zapoznać. Myślę, że wtedy te spędzenie tego wieczoru, czy tego pobytu w lesie sprawi na frajdę, a nie odstraszy nas od przyszłych przygód, że tak powiem, w tym terenie. Myślę, że o takich rzeczach powinniśmy pamiętać, że się numery kontaktowe do leśniczych. Trzeba zorientować się o tym, jak las jest zbudowany, gdzie główne szlaki, w którym kierunku mamy najbliższą miejscowość. Może kompas w tym momencie również. Nowoczesne telefony mają nawet ten kompas, że tak powiem, wbudowany, ale jeżeli nie, warto sobie taki kompas mieć, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść, bo oczywiście można poruszać się po gwiazdach, można poruszać się po słońcu. Jeżeli znamy te podstawowe zasady, a warto się z nimi zapoznać, gdzie jest gwiazda północna, nie wiem, wielka, mała niedźwiedzica, te podstawowe, że tak powiem, konfiguracje gwiazd warto znać. Oczywiście, gdzie jest północ, południe, zawsze oczywiście po słońcu też rozpoznamy, ale jeżeli będzie niebo zachmurzone, możemy sobie rzeczywiście mieć z tym problemy i trudności. Więc pewne elementy oczywiście musimy poznać pobytu w lesie. Jeżeli znajdziemy biały słupek oddziałowy w lesie, co to jest, co on oznacza, po nim też możemy poznać kierunki, stronę świata. I z drugiej strony też możemy poznać, w jakim kierunku będziemy się poruszać, możemy też stwierdzić. Z drugiej strony pozwoli nam to w trudnych sytuacjach zlokalizować się, gdzie jesteśmy, a nawet zadzwonić do, nie wiem, do leśniczego, którego telefon wcześniej z naszej strony internetowej spiszemy, i zadzwonić i powiedzieć: jestem tu i tu, przy takim słupku oddziałowym o numerze takim a takim. Już, że tak powiem, zlokalizowanie tej osoby jest już bezproblematyczne. Wiemy, gdzie ta osoba się znajduje, wiemy, że ewentualnie w tej chwili, nie wiem, potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy, bo no, mimo tego, że próbowała tego kontaktu z przyrodą, jednak te, że tak powiem, przeceniła swoje siły. I to nam pomoże. Oczywiście też mówię, jeżeli stwierdzimy w lesie tablica, ostrzeżenie, zakaz wejścia, pamiętajmy o tym, że wtedy w te tereny wchodzić nie wolno. Mogą być to również strefy, które, że tak powiem, ochronne, gdzie tam przybywają ostoje zwierząt. Tam też nie powinniśmy wchodzić. Warto też zajrzeć też oczywiście na naszą stronę przed wyjściem, zobaczyć, czy ze względu na piękną pogodę, która utrzymuje się przez dłuższy czas, nie powstało zagrożenie pożarowe w lesie. Warto się z takimi informacjami zapoznać. Myślę, że przydadzą się Państwu, że tak powiem, w bezpiecznym przede wszystkim przebywaniu w tym lesie na łonie natury. W tym lesie jesteśmy gościem. Pamiętajmy, że oczywiście to jest miejsce, to jest dom zwierząt, dom roślin, i tutaj powinniśmy się tak zachować. Nieodzownym elementem, o którym już zapomniałem Państwu powiedzieć, jest zabranie ze sobą przede wszystkim woreczka na śmieci. Jeżeli przebywamy w tym lesie, pamiętajmy, że taki woreczek dobrze ze sobą mieć, bo przecież opakowanie, nie wiem, po zjedzonym batonie, chociażby po tej czekoladzie, o której wspomniałem, czy jakimś kanapce, żeby wrzucić do tego woreczka i sobie spokojnie tam spakować, wrzucić do plecak. Myślę, że plecak w ogóle w lesie jest takim elementem, bo w lesie przydają się nam wolne ręce, żeby nie musieli trzymać tam, nie wiem, chociażby tego telefonu, latarki, czy jakiegoś innego elementu, którym zabraliśmy ze sobą. Warto taki mały chociażby plecak zaopatrzyć i sobie nieść. A w tym plecaku na pewno znajdzie się miejsce na taki mały woreczek na śmieci, w którym zabierzemy swoje elementy, że jak za rok, za miesiąc, za dwa lata wrócimy do tego miejsca, również będziemy się cieszyli czystą, piękną przyrodą, niezmąconą niestety tym, co wytwarza człowiek najczęściej, a są to śmieci. Pamiętajmy o tym, żeby zostawić to miejsce takie, jakie zastaliśmy. I myślę, i zostawmy tą naturę taką, jaką jest. Nie ingerujmy zbyt intensywnie. Cieszmy się tym, co przyroda okaże nam, pokaże i zdradzi nam swoje tajniki. Myślę, że takie przeżycia warto oczywiście sobie gdzieś tam aparatem telefonicznym czy aparatem fotograficznym gdzieś tam sobie uwiecznić, bo to na pewno będzie pamiątka i myślę, że do tego oczywiście namawiam jak najbardziej, ale nie podchodźmy do zwierząt. Również oczywiście szczepionki na lisy, to właśnie też jest taki element, żeby te lisy nie chorowały na tą wściekliznę, a takie przypadki czasami niestety się zdarzają, więc jeżeli takie dzikie zwierzę od nas nie ucieka, chociażby lis i tak dalej, albo próbuje się gdzieś tam, nie wiem, podejść do nas, albo nawet jeżeli rzucimy mu jakoś kawałek kanapki, on podejdzie, nie ucieknie, to świadczy o tym, że to zwierzę nie zachowuje się naturalnie. Generalnie zwierzę, jak mówiłem, unika kontaktu z człowiekiem i taki lis, jeżeli podchodzi do nas, to lepiej unikajmy, bo rzeczywiście może być chory. I myślę, że niebezpieczeństwo zakażenia jest, no, jest jakby na tyle wysokie, żeby lepiej po prostu unikać, bo zdrowe zwierzę na pewno będzie od nas uciekało, będzie z nami unikało, jeżeli uda nam się zaobserwować. Tylko dzięki, jeżeli będziemy się w tym lesie zachowywać spokojnie, cicho i bezszelestnie, wtedy rzeczywiście możemy spotkać bezpiecznie zwierzę, obserwować je, pooglądać. Jeżeli będziemy zachowywać się głośno, będziemy hałasować, będziemy się tam zachowywać właśnie w taki sposób, to na pewno te zwierzęta ich nie zobaczymy, bo będą unikały z nami kontaktu. Pamiętajmy oczywiście, że tą przyrodę trzeba szanować. Nie łamy jakichś na szałas sobie gałęzi, nie wycinajmy, nie zbierajmy gdzieś tam chuj i tak dalej pod ściółkę. Bardzo dobrym pomysłem jest na nocnych w lesie jest powiedzmy rozbijanie hamaku między dwoma drzewami. Wówczas, jak to mówią, nie ciągnie nam wilgoć od ziemi, wisimy gdzieś tam w powietrzu, jest dużo cieplej. Jeżeli się przykryjemy, myślę, że bezpiecznie wtedy w ten sposób przymocujemy. Oczywiście postawienie namiotu również chodzi w rachubę, nie ma przeciwwskazań, ale oczywiście pamiętajmy o tym, żeby starać się to miejsce zachować, nie niszczyć przyrody, nie niszczyć, nie łamać gałęzi, tak jak mówiłem, nie zbierać chu, bo jest to ten element przyrody, który powinien zostać w takiej samej postaci, w jakiej go zastaliśmy wchodząc do tego lasu. Oczywiście możemy zbierać grzyby, jagody, w tym zakresie to wszystko jest oczywiście dozwolone, ale pamiętajmy o tym, że najpierw się upewnić, po pierwsze, czy te jagody, czy te grzyby są jadalne, bo od tego trzeba zacząć. Powtórę, czy nie są objęte ochroną prawną, bo oczywiście możemy spotkać różne gatunki roślin i grzybów, które są objęte ochroną prawną i niszczyć nam nie wolno, więc warto posiadać tą wiedzę na ten temat, żeby się właściwie, że to powiem, zachować i nie narażać się na niebezpieczeństwo.
18: SK Łomża News.
2: czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Łomży mogą głosować online albo stacjonarnie w ratuszu, w Akademii Łomżyńskiej, w Mansie albo w Parku Wodnym. Można wybrać nie więcej niż 2 zadania, po jednym w każdej kategorii. O szczegółach mówią prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.
18: Kolejna już 14. edycja budżetu obywatelskiego. Budżetu, który kształtuje nasze miasto. Dzięki środkom, które wygospodarowujemy z roku na rok w budżecie miasta na tak zwany budżet partycypacyjny, możliwe są realizacje inwestycji, wielu ciekawych, które dzisiaj możemy też doświadczyć i cieszymy się z tego, że w naszej przestrzeni miejskiej pojawiają się inwestycje, które sami mieszkańcy od początku, można powiedzieć, tworzą, bo na początku jest pomysł, później oczywiście tutaj w Urzędzie Miasta staramy się weryfikować te pomysły i jeżeli jest on możliwy do zrealizowania i uzyska oczywiście odpowiednią liczbę głosów w budżecie obywatelskim, wówczas jest on realizowany. Ja serdecznie zapraszam mieszkańców naszego miasta do głosowania, które właśnie rozpoczyna się dzisiaj do aktywności, bo z jednej strony projekty, które są przedstawione przez mieszkańców, a teraz oczywiście te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, będą miały możliwość realizacji. Tak jak widzimy w tych propozycjach, które zostały zgłoszone przez naszych mieszkańców, jest szereg zadań infrastrukturalnych, ale też znajdziemy szereg zadań osiedlowych, które głównie dotyczą tej sfery rekreacyjnej. Jak widzimy, w ostatnich latach pikniki organizowane przez rady osiedla są bardzo pozytywnie postrzegane przez naszych mieszkańców, duża frekwencja i w tym roku również szereg takich inicjatyw zostało zgłoszonych przez naszych mieszkańców. Głosowanie rozpoczynamy dzisiaj, można głosować elektronicznie, można też w 4 miejscach w Urzędzie Miejskim w Łomży, w Parku Wodnym i na Akademii Łomżyńskiej i też na również drugiej Akademii, czyli na Mansie. Serdecznie zapraszam mieszkańców naszego miasta do głosowania.
19: Tak jak pan prezydent powiedział, na liście zadań, zarówno jeśli chodzi o zadania ogólnomiejskie, ale również zadania osiedlowe, jest bardzo dużo ciekawych projektów, zadań. Myślę, że każdy z naszych mieszkańców znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj rozpoczynamy głosowanie. Głosowanie będzie trwało do 2 października. Ostateczne wyniki poznamy pod koniec października, 25 października, więc w tym momencie bardzo zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w głosowaniu. Z tego, co już widzimy, jest duże zainteresowanie, więc to też jest dobry sygnał, że w tej edycji wzorem lat poprzednich weźmie udział duża liczba mieszkańców, do czego bardzo zachęcamy. Po ubiegłorocznych edycjach widzimy, że jest dużo ciekawych zadań realizowanych, pikniki, ale również zadania inwestycyjne, twarde, więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić wszystkich naszych mieszkańców do głosowania. Pan prezydent oddał pierwszy głos, ja oddam ten drugi. Poszło! Także zachęcam wszystkich do czynnego udziału w głosowaniu i już teraz zapraszam wszystkich do obserwowania tego, które inwestycje, które działania będą realizowane w przyszłym roku. Oczywiście głosowanie może odbywać się w sposób tradycyjny. Tu mamy 4 punkty. Jest to Urząd Miejski, Park Wodny oraz siedziby 2 naszych uczelni, Akademii Łomżyńskiej oraz Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Tutaj nasi mieszkańcy mogą w sposób tradycyjny przyjść i zagłosować, a również jest przygotowana specjalnie dedykowana do tego strona, gdzie również można głosować. Zachęcam wszystkich naszych mieszkańców do tego, żeby brać udział w głosowaniu. Naprawdę warto. Widzimy po poprzednich edycjach, że każda z osób, która głosowała, zmieniła w jakiś sposób otoczenie, swoje bliskie otoczenie, więc nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do tego, żeby czynnie wziąć udział w tej edycji budżetu obywatelskiego.
4: Jak oddać ważny głos?
19: Jeśli chodzi, oczywiście trzeba wpisać adres zamieszkania łomżyński. I trzeba pamiętać o tym, że w zadaniach ogólnomiejskich możemy zaznaczyć jedno działanie, jak również w działaniach osiedlowych. Nie można oddać więcej głosu, ponieważ wtedy głos będzie nieważny.
7: SK Łomża.
2: Pijany 16-latek hulajnogą wjechał w pieszą. 42-letnia kobieta trafiła do szpitala na badania. Na szczęście jedynie z powierzchownymi obrażeniami. Do zdarzenia doszło wczoraj na ulicy Sikorskiego. 16-latek miał prawie promil alkoholu w organizmie i kierował bez uprawnień. O szczegółach mówi Urszula Brunińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
20: Wczoraj po godzinie 15 na ulicy Sikorskiego w Łomży wezwany został patrol ruchu drogowego do zdarzenia z udziałem nastolatków na hulajnodze elektrycznej i pieszej. Na miejscu okazało się, że kierujący hulajnogą nie był w stanie wyhamować pojazdu i w trakcie mijania się z idącą chodnikiem 42-latką uderzył w nią. Kierujący

0: bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami.
1: W Nowogrodzie pod Łomżą szykują się duże drogowe inwestycje. Chodzi o remont ulic Miastkowskiej i 11 listopada. Remonty będą kosztować ponad 13 milionów złotych. O tym, jak potrzebne są te remonty, mówi burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.
2: Jest to kręgosłup naszego miasta. Tutaj codziennie dzieci przemierzają tą drogą do szkoły, do kościoła. Praktycznie całe życie, które opiera się w naszej gminie, tak naprawdę opiera się o tą drogę. Sama droga to jest aspekt przede wszystkim bezpieczeństwa, komfortu. Dzieci nie będą musiały chodzić przy krawędziach chodników przy ogrodzeniach, aby nie być ochlapanym przez samochody, które przejeżdżają. Samochody muszą zjeżdżać na środek jezdni, żeby ominąć kałuże. Kiedy pada deszcz, jest tutaj wręcz ekstremalnie niebezpiecznie. Więc to jest, myślę, że ta droga jest takim też symbolem, przynajmniej w moim odczuciu, symbolem zaufania mieszkańców do tego, że taka inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Z drugiej strony też wyrazem cierpliwości, bo ja tutaj pracuję od 20 lat. Już 20 lat temu pan burmistrz Piątek czynił starania, aby tą drogę wybudować i tak jak pan starosta mówił, nigdy nie było na to środków. W 2017 roku nabrało to dosyć dużego tempa, też została przeorganizowany pomysł, jak ta droga miałaby wyglądać. No i dzisiaj kształt drogi jest naprawdę wspaniały. Wydaje mi się, że mieszkańcy będą zadowoleni z tego, jaki kształt ostatecznie ta droga będzie miała. Przede wszystkim będzie bezpiecznie, będzie komfortowo, ale z drugiej strony my jako samorząd Nowogrodu widzimy też inne korzyści. Odprowadzimy wody opadowe z dużej części miasta, bo te wszystkie wody wręcz spływały właśnie ulicą 11 listopada. Odprowadzimy w sposób bezpieczny do rzeki. Będzie wykonany duży kolektor w ulicy Poległych, dzięki czemu też będziemy mieli kolejny temat i problem rozwiązany, ale również cała infrastruktura w ziemi, która na co dzień służy mieszkańcom, czyli przebudowa wodociągu, który jest w bardzo złym stanie i jednocześnie również budowa kanalizacji sanitarnej. Oczywiście to w ramach odrębnego zadania gminy. Już dzisiaj gmina dokonała wyboru wykonawcy robót sanitarnych. Będzie to firma pana Marcina Smolińskiego, firma Smolta, z której też usług nasza gmina korzystała, więc jesteśmy przekonani, że bez większych problemów realizacja będzie zadania przebiegała. Liczę na to, że przy otwarciu drogi, a droga będzie dosyć szeroka, bo minimum to będzie 7 metrów, miejscami będzie 7,5 metra, więc jestem przekonany, że te wszystkie osoby, które swoją cegiełkę dołożyły, przekornie powiem, że zmieszczą się przy przecięciu wstęgi. Myślę, że wszyscy wiedzą, że może nie jestem zwolennikiem przecinania wstęg na tego typu inwestycjach. Chociaż tutaj uważam, że jest to bezwzględnie potrzebne. Wiele osób było zaangażowanych w to, aby można było zrealizować inwestycje. Tylko pewnie ja i pan starosta wiemy, jak dużo osób nam pomagało, żeby zrozumieć problemy tej drogi powiatowej, problemy mieszkańców i osób, które odwiedzają Nowogród. Mamy tutaj to szczęście, że jest z nami, oprócz pana starosty, pana dyrektora, pracowników zarządu powiatowych, mamy 3 radnych, więc liczymy na wsparcie w zakresie przebudowy ulicy Poległych i oraz drogi, kontynuacji drogi do Szablaku. Dalej może kiedyś w przyszłości do Jednaczewa. Myślę, że potrzeba jest bardzo duża. Tutaj wszyscy, jak stoimy, radni obecnej kadencji. Jest pan Wiktor, który również wspierał działania podczas poprzedniej pracy rady. Naprawdę mamy wspaniałą, zgodną i radę, i mieszkańców do tego, żeby wspierać powiat w działaniach. A świadczy choćby o tym to, że nasza gmina dokłada również 50% środków najczęściej do zadań, które są realizowane przez powiat na infrastrukturze drogowej. I myślę, że tutaj ja oraz nasi radni, myślę, że możemy zadeklarować, że gotowość do tego, aby współuczestniczyć w kosztach, do tego, aby poprawić komfort życia mieszkańców, ale również sprawić, żeby Nowogród był jeszcze bardziej atrakcyjny, a dzięki takiej nowoczesnej infrastrukturze na pewno tak będzie.
3: SK Łomża.
1: A teraz na historyczny spacer po ulicach Łomży zabierze nas łomżyński przewodnik Wojciech Pinko.
4: Zdaniem bardzo wielu mieszkańców Łomży
3: W naszym mieście jest bardzo mało co do zobaczenia, tak? Ja oczywiście już od kilku lat staram się to zmieniać, ponieważ moim zdaniem miasto nasze, dodajmy, które leży na historycznym Mazowszu, jest miastem cudownym i bardzo przyjaznym dla takiej turystyki slow, tak? Czyli my tutaj się nigdzie nie musimy śpieszyć. Bardzo wielu turystów, zwłaszcza turystów z zewnątrz, docenia, że jest miasto czyste, to jest bardzo ważne. Jest ciekawe architektonicznie, bo widać, że tu taki jest spokój w centrum miasta. Jest taki właśnie taki spokój architektoniczny. Mamy parę bardzo ciekawych zabytków, tak? Nawet więcej niż parę. Pewnie tych zabytków by się znalazło prawie 40, z których być może najbardziej znana jest kościół obecny katedralny. Mamy też stary rynek, który w wielu ludziach budzi kontrowersje, ale jednocześnie też wielu turystów z Polski zwłaszcza docenia, że jest taki stary rynek i mówią, że u nich są takie same rynki stare, ale u nas jeszcze ten stary rynek kryje tajemnice i to tajemnice kilkusetletnie, dlatego że pod jego w trakcie remontu robiono prace archeologiczne, no i tam między innymi znaleziono fundamenty ratusza sprzed 500 lat. Mamy też fundamenty zachowane wieży ratuszowej. Mamy w końcu makietę, która jest vis-a-vis ratusza, która przedstawia obraz starego rynku z dwudziestolecia międzywojennego. No i mamy przede wszystkim przecudowne założenie miejskie, bo musimy wiedzieć, że stary rynek plus te 8 ulic, czyli po dwie wychodzące z każdego rogu rynku, to jest założenie miasta na prawie chełmińskim i jako takie to jest zabytek. A co w związku z tym? Żadna dosłownie litera w nazewnictwie tych ulic nie ma prawa być zmieniona, bo podlega po prostu ochronie prawnej. Żeby tak prawdę oddać historii naszego miasta, to tak, wrzesień 39, drastyczne bombardowanie w czasie, oczywiście na samym początku wojny, przez eskadry niemieckie. 70% Łomży, ówczesnej oczywiście Łomży, która jest trochę mniejsza wtedy była, po prostu legła w gruzach, tak? To, czym teraz możemy cieszyć oko, to jest tylko te 30%. I mimo tego, że zostało nam 30%, to ja zawsze przewrotnie mówię tak. Substancję materialną można zbombardować, ale historii nie da się zbombardować. Dlatego dla mnie każda ulica to jest historia, tak? Żeby tak minimalny zakres, żeby cokolwiek powiedzieć o historii właśnie naszego miasta, a zwłaszcza naszej starówki, parę uliczek jednocześnie zwiedzając, chodząc po tych uliczkach, czyli taki spacer historyczny, plus jeszcze różne takie zachowane zabytki, to w najdelikatniejszym wymiarze to jest 2,5 do 3 godzin. Czy zdaje się, że to jest przecież, tu nie ma co oglądać, tak? Co jeszcze warto zobaczyć, to oczywiście jest klasztor i kościół kapucynów, tak? Miejmy też świadomość, że nasza katedra, która ma 500 lat, ona nie była 500 lat katedrą, tylko 100 lat jest katedrą. Kościół staje się katedrą wtedy, kiedy staje się kościołem rezydencjalnym biskupa. A my biskupa mamy łomżyńskiego, instytucję oczywiście religijną biskupa, mamy od 1925 roku, a pierwsze 400 lat ten kościół był faro. Tak na ogół nazywano, zwłaszcza na Mazowszu, stare kościoły. Musimy wiedzieć też, że ta fara ma niesamowite historie, dlatego że kościół jest tak naprawdę żywą historią naszego miasta, ponieważ w zasadzie do końca XX wieku no może nie do końca, ale do połowy XX wieku, czyli ubiegłego wieku, to był jedyny kościół w obrębie kilkudziesięciu kilometrów, bo wtedy w Łomży nie było kościołów innych, tak? A przez to jego archiwa są przebogate, zawierają niezwykłą wiedzę na temat naszych rodów łomżyńskich, tak? A sam kościół przez te setki lat przeżywał różne swoje okresy i bardziej wspaniałe i oczywiście trudne okresy związane chociażby z potopem szwedzkim, potem z bombardowaniami w trakcie II wojny światowej. Ostatecznie przecież kościół został cudem w zasadzie ocalony dzięki Stanisławowi Kostka-Łukomskiemu, czyli takiemu biskupowi, który był aż do 1948 roku, kiedy zginął w tajemniczym wypadku, został ocalony, tak, bo miał być wysadzony przez Niemców w powietrze. Czyli cóż, fundowany przez księżnę Annę Mazowiecką z domu Radziwiłł rodzono ciotkę królowej Polski Barbary Radziwiłłówny, tak? I jej dwóch synów, ostatnich książąt mazowieckich, Janusza III i Stanisława. Warto powiedzieć, że na starówce łomżyńskiej i starostowie łomżyńscy, przepraszam, nie starostowie, ale książęta mazowieccy, a potem jak wygasła dynastia książąt mazowieckich i była epoka królewska, no to tu był dwór, najpierw książęcy, potem dwór królewski. I ta cała historia do dzisiaj jest i są miejsca, które możemy śmiało pokazywać, nawiązywać do nich. W katedrze chociażby, oczywiście, która wtedy się nazywana była farą, odbywały się sejmiki szlacheckie. W czasach królewskich czasami gośćmi na mszy była para królewska, po której to pamiątka do dzisiaj jest na prezbiterium, taka tajemnicza loża mazowiecka, która, no, jak się na to patrzy, to nie każda osoba wie, to jest po lewej stronie prezbiterium za ambono, tak? I tam kiedyś po prostu siadywały pary książęce i królewskie, tak? Starostowie łomżyńscy, którzy mają nagrobki, kaplica Matki Boskiej Pięknej Miłości, mówiąc starostowie łomżyńscy, którzy bardzo wielkie role polityczne odgrywali właśnie na historycznej ziemi łomżyńskiej, czyli za czasów królewskich. Kościół kapucynów z kolei, klasztor kapucynów, tak? A przed tym kościołem mamy niepozorny, powiedzmy sobie, utwardzony teren, tak zwane wejście, tak, do kościoła ogrodzone i tam pod tym na terenie tego przedsionka umownego mamy goradorem wykryte pamiątki w postaci fundamentów po pierwszym kościele w ogóle. Ciekawe. Dlatego, że ten kościół był jeszcze przed farą. A i ten kościół właśnie był po dziedzińcu, w którym się wchodzi do kościoła kapucynów, tak? Mamy też miejsce, w którym stał potężny kościół, który został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. I on był początkowo budowany, początek XVII wieku w ogóle. Najpierw był zbudowany przez jezuitów, potem w nim sprawowali swoje funkcje religijne pijarzy, a za czasów guberni łomżyńskiej, bo Łomża była też stolicą guberni łomżyńskiej, był to kościół ewangelicki. Domek pastora, słynny domek pastora na Krzywym Kole, który jest miejscem jedynym tego typu o takiej nazwie w Polsce, to jest nic innego jak plebania tej ostatniej fazy tego kościoła, który został wysadzony nomen nomen przez Niemców, jak się wycofywali z Łomży w 1944 roku, dlatego, że wtedy ten kościół świętego Kostki był ewangelicki, tak? A plebania, a domek pastora był plebanią zbudowano przez wybitnego pastora Kacpra Mikulskiego. Łomża ma wiele tajemnic. Jedną z tych tajemnic jest to, że na domku pastora wisi tablica poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu. Jaki ma związek marszałek Piłsudski z plebanią nomen nomen Kościoła Ewangelickiego. Otóż dwa razy tam bywał marszałek Piłsudski, Józef Piłsudski, i to w czasach dla siebie jeszcze, kiedy nie był tym wielkim marszałkiem, a potem, jak już był tym wielkim marszałkiem i żeby historie miłosne miał niezwykłe marszałek Piłsudski, i między innymi część o tej historii jest to, że w tym kościele, którego już teraz nie ma, bo został wysadzony przez Niemców, dla łomżyniaków i turystów powiem, że zajmował cały olbrzymi teren przed dzisiejszym hotelem Gromada. Otóż on dokonał w 1899 roku konwersji wyznania rzymskokatolickiego na ewangelicko-wzburskie i tego dokonał właśnie w Łomży. Tak? Mamy w końcu kamienne schodki, tak? Kamienne schodki z ulicy Krzywe Koło, które prowadzą nas w świat żydowski, tak? Ja zawsze umownie mówię, że dla mnie kamienne schodki to jest granica dwóch światów. Dlatego, że mieliśmy świat chrześcijański, który był na górze Łomży i do roku tam mniej więcej 1810 Żydzi nie mieli prawa mieszkać w Łomży. Oni mieli prawo mieszkać tylko jako społeczność na osiedlu Rybaki, które ciągnęło się wzdłuż Narwi po obu stronach ulicy dzisiejszej Rybaki. I właśnie ulica Kamienne Schodki były takim łącznikiem pomiędzy tymi dwoma światami, czyli chrześcijańskim na górze, przez setki lat tak było, i tym żydowskim na dole. Mógłbym tu naprawdę jeszcze mówić mnóstwo faktów historycznych, przy czym dlatego, że historia Łomży jest czymś, co niesłychanie, zresztą co chwila wypływają nowe źródła wiedzy, nowe jakieś są potwierdzenia faktów. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, czy takie mamy hasło, zasmakuj w Łomży, i ja to hasło rozumiem, że nie chodzi tylko o smakowanie właśnie w sensie dosłownym, czyli gastronomicznym, tylko naprawdę w Łomży można się zasmakować. I zresztą ja też prowadząc, czy współprowadząc punkt informacji turystycznej w Hali Kultury, powiem, że odnotowuję wielokrotnie powroty do Łomży. Wielokrotnie, dlatego że zwłaszcza o dziwo mamy największe grono takich właśnie stabilnych turystów, którzy wracają, bo nie mogą się tak jakby nacieszyć tym naszym takim, tym tą łomżyńską architekturą, tym naszym otoczeniem, Narwią chociażby, która jest jedną z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Mazowieckie województwo tu przoduje, ale też powiem, że Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, naprawdę w tej chwili tak jakby obserwujemy, ponieważ prowadzimy statystyki, że turystyka w Łomży zaczyna, że tak powiem, rozszerzać się i rozkwitać, jak gdyby coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że no, grzechem jest ominąć Łomżę, czy to w drodze na Mazury, czy wracając chociażby z Mazur do siebie. Sezon turystyczny w Łomży też musimy znać swoje miejsce na mapie, tak? My nie mamy w Łomży takiego turystycznego wow, jak to się mówi, tak? Czyli wow to jest taki obiekt, w którym jest, no, w wielu miastach Polski są takie wow, i to wtedy jest miejsce, które generuje samo siebie wielki, że tak powiem, przyciąganie, tak, turystów, ponieważ po angielsku to się mówi must have, tak? My tak naprawdę czekamy, jak gdyby, bo mamy pewne propozycje, ponieważ jeszcze działa tutaj Rada Turystyki Społeczna, prezydent, który powołał. Mamy swoje pomysły, ale jeżeli chodzi o sezon turystyczny, to musimy powiedzieć sobie, że zaczyna się w Łomży w maju, a kończy się tak naprawdę nawet do połowy października. Tak? On ma troszeczkę inny skład, bo tam często wtedy seniorzy na przykład jesienią chętniej podróżują, bo jest mniej gorąco, ale taki prawdziwy sezon turystyczny to jest tak około 8 miesięcy, tak? My prowadzimy w punkcie informacji turystycznej ścisłe statystyki, wiemy skąd, pytamy się zawsze, kto skąd przyjechał, strukturę na przykład, czy to jest kobieta, mężczyzna, mniej więcej wiek nawet określamy, dalej, bo chcemy mieć jak gdyby świadomie kierować takie zaproszenia do Łomży właśnie w niektóre województwa, tak, czy na przykład posługując się Facebookiem, do niektórych grup wiekowych, tak? Dlatego nam na tym zależy. I przykładowo w tamtym roku ludzi, którzy potwierdzili swoją obecność, znaczy pobytem w punkcie informacji turystycznej, było ponad 4 tysiące. Zdaje się, to było 4300 osób. Przy czym miejmy też świadomość, że Łomża turyści to nie tylko wszyscy przychodzą do punktu informacji turystycznej. Dlatego, że mamy trzygwiazdkowy hotel Gromada, mamy parę pensjonatów, które są też odwiedzane, mamy olbrzymi zakres turystyki na prawo jazdy, tak? Kłopot dla mieszkańców Łomży, znaczy dla turystów, dlatego, że mamy kłopoty z miejscami noclegowymi. Polska to cały zakres, od Szczecina do Krakowa, bo Łomża ma takie dosyć przyjazne warunki dla tych, co się uczą, bo ma prosty układ komunikacyjny, nie ma właśnie tych utrudnień takich, co w dużych miastach i jest stosunkowo łatwa do zdania jeżeli chodzi o egzamin. Ale też chcę powiedzieć, że budzi to takie utrudnienia, że w zasadzie w sezonie jest wielki kłopot z miejscami noclegowymi, tak? Ponieważ no mamy bazę, jaką mamy, tak? Mamy oczywiście tych parę pensjonatów, podstawą tego jest hotel Gromada, ale nie ukrywajmy, rotacja miejsc jest mała, tak? Także no, ludzie się ratują tym, że często to są przejazdy takie właśnie jednodniowe w umowie kilkugodzinne, a jeżeli ktoś już przyjeżdża na przykład na weekend albo na dłużej, to bardzo wiele przypadków odnotowujemy w agroturystykach, mieszka w okolicy. Tak? My się chcemy chwalić tym, co jest najpiękniejsze, tak? W naszym regionie. Nie widzimy wąsko tego naszego regionu. Ziemia łomżyńska jako historyczna ziemia na Mazowszu była największą spośród 10 ziem historycznego Mazowsza. Ona była dosyć rozległa i najlepszą pamiątką po niej jest województwo łomżyńskie, które w 90 roku do 90 roku funkcjonowało. Nazwę to tak, że mamy bardzo wysoki potencjał turystyczny i z tego korzystajmy, zapraszajmy. Ja wierzę, że nie jestem w ogóle zdania, że należy, jeżeli chcemy zapraszać i mieć świadomość, że chcemy być atrakcyjni, to musimy szeroko jak gdyby traktować to właśnie nasze miejsce na ziemi, tak? Czyli jeżeli chcemy zapraszać do Łomży, to owszem, jako baza i wypadowa w pewnym sensie i na Kurpie, i na Podlasie, ale mamy też taką wiedzę i takie materiały przede wszystkim promocyjne, gdzie możemy kierować i w trochę dalsze regiony, łącznie do Suwałk. Także nasz punkt informacji turystycznej, na chwilę do niego wracając, jest taką trochę ambasadą, tak? Ambasadą w cudzysłowie dużym województwa podlaskiego, ale jednocześnie i województwa mazowieckiego. Dlatego, że tak się złożyło, że Kurpie Zielone, historyczne Kurpie Zielone, leżą do dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego.
1: Łomża News. Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. A magazyn zaczynamy od budowy mediateki. Prace budowlane mają ruszyć już niebawem. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać podpisana umowa z wykonawcą, który na budowę obiektu będzie miał czas do końca lutego 2028 roku. O tym, a także o tężni solankowej mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
4: Na jakim etapie jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o budowę mediateki?
5: Jesteśmy już na zaawansowanym etapie związanym z wyborem wykonawcy. Wybraliśmy już wykonawcę, z którym 23 września podpiszemy umowę na roboty budowlane. Jest to firma Texom z Krakowa, która będzie miała do 29 lutego 2028 roku wykonać cały zakres związany z robotami budowlanymi. Umowa ta będzie opiewała na 32 612 tysięcy złotych, a po wykonaniu tego zamówienia zostanie ogłoszone odrębne postępowanie na wyposażenie, dostawę i zakup i dostawę wyposażenia obiektu, i cały ten proces związany z projektem ma zakończyć się do 30 czerwca 2028 roku.
4: Jest szansa, że te prace ruszą jeszcze w tym roku?
5: Tak, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Ten już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Liczę na to, że też zostanę zaangażowany tutaj być lokalne firmy, które często jako podwykonawcy są zaangażowani w wykonanie konkretnych branż, i to zawsze też jest dodatkowy impuls gospodarczy dla naszego miasta, ale tak czy inaczej to już będzie po stronie wykonawcy, kierownika budowy, a tak aby uzgodnić kwestie związane z skompletowaniem odpowiednich sił do realizacji tego zakresu. My ze swojej strony na pewno dopełnimy wszelkich formalności, obowiązków. Będzie wyznaczony inspektor nadzoru, inspektorzy branżowi, którzy będą nadzorowali z ramienia Urzędu Miejskiego poszczególne etapy i zakresy tych robót. Ponad 30 milionów złotych. Dofinansowanie to będzie około 80% kosztów realizacji tej inwestycji. Dofinansowanie było nawet większe niż faktyczna umowa, natomiast w wyniku przetargu oferty były niższe niż przewidywał kosztorys inwestorski. Przede wszystkim Mediateka ma zastąpić miejską bibliotekę publiczną, ma pełnić funkcję właśnie biblioteki, centrum edukacyjnego, przestrzeni do rozwoju kultury oraz miejsca pracy z nowymi technologiami. Jej taka multifunkcyjność będzie powodowała, że będzie to obiekt dostosowany do potrzeb ludzi w każdym wieku, od tych najmłodszych po najstarszych. Znajdą się tam biblioteki, czytelnie, wypożyczalnie, zarówno dedykowane dorosłym, jak i dzieciom. Bardzo duży nacisk w tym obiekcie został położony na akustykę. Ma to zapewnić odpowiednie warunki zarówno do spokojnej pracy i czytania, jak też prowadzenia zajęć oraz nagrań czy wydarzeń, które będą mogły być realizowane, ponieważ przypomnę, że znajdą się tam również sale nagrań wideo i audio, sale gier, pracownie plastyczne, strefy kreatywności. Będzie też sala wystaw, w której będą mogły odbywać się na przykład spotkania autorskie, ale również klub o kawiarnia, która również na pewno spowoduje, że ten obiekt będzie bardziej przystępny dla ludzi, otwarty, i no, mamy ogromną nadzieję, bo że ten ogromny potencjał tego miejsca będzie mocno wykorzystywany przez mieszkańców Łomży i gości, którzy odwiedzają nasze miasto.
4: Właśnie, czy liczycie na to, że to miejsce będzie tętniło życiem? No bo wiemy, że miejska biblioteka no, nie do końca jest miejscem takim tłumnie odwiedzanym.
5: Myślę, że na pewno trzeba liczyć się z tym, że kiedy już ten obiekt zostanie otwarty, no to skala tej inwestycji, jedna z największych takich inwestycji kulturalnych w historii Łomży, z pewnością przyciągnie wiele osób, które będą chciały zobaczyć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, i bardzo nam zależało, projektując ten obiekt, aby on był już był nowoczesny, odpowiadający współczesnym standardom, też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby był w pełni dostępny, niezależnie od wieku, niezależnie od sytuacji zdrowotnej też, i tutaj kwestie te wszystkie zostały przewidziane, ale też właśnie nowoczesne technologie, które też zostały zaimplementowane do tego projektu, więc mamy nadzieję, że nie tylko ten pierwszy zainteresowanie spowoduje obecność wielu naszych mieszkańców, ale że to będzie taka stała, dobrze funkcjonująca placówka. Wiele będzie oczywiście zależało od załogi, kadry miejskiej, która dzisiaj funkcjonuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale znając tych państwa, ich kreatywność i to myślę, że naprawdę bardzo długo czekali na to, żeby ten obiekt powstał. Też oni jako oddani pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, też oddani swoim czytelnikom i na pewno już w ich głowach tętni wiele pomysłów, które chcieliby wdrożyć w tym nowym obiekcie i zrobią wszystko, aby je wdrożyć, wcielić w życie już po otwarciu bram tego obiektu.
4: Co z naszą tężnią? Miała zacząć działać w wakacje, ale no właśnie, tak się nie stało. Na jakim etapie jesteśmy i kiedy ta tężnia w końcu rusza?
5: Jesteśmy już po odbiorze zakresu, który wykonała firma realizująca budowę samego obiektu tężni, natomiast obecnie rozpoczynają się roboty budowlane realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej związane z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, bo bardzo istotne jest to, aby powstały tam alejki doprowadzające do tego miejsca, nowe nasadzenia, obiekty małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie, tak aby również to miejsce było dobrze skomunikowane, bezpieczne i funkcjonalne. Spodziewam się, że te roboty mogą potrwać do listopada bieżącego roku. Myślę, że jest jeszcze szansa, że w tym roku będzie uruchomiona, natomiast trzeba się nastawić, że dopiero ten przyszły sezon będzie w pełni takim pierwszym wykorzystującym już potencjał tego nowego miejsca do spędzania wolnego czasu.
4: W ostatnim czasie pojawiły się takie doniesienia o czystości, a raczej braku czystości takich miejsc. No właśnie, jak miasto będzie dbało o ten stan sanitarny?
5: Przez 3 lata, zgodnie z umową, z wykonawcą, utrzymanie, serwisowanie, uzupełnianie solanki i wszelkie kwestie związane właśnie z takim funkcjonowaniem, za to będzie odpowiedzialna firma, która wykonywała tę tężnię. Natomiast pracownicy MPGKiM również są przeszkalani do tego, aby mieć wpływ na to, jak ta tężnia będzie funkcjonowała i żeby później płynnie już przejąć odpowiedzialność za funkcjonowanie tego obiektu. To na pewno będzie musiało być eksploatowane w sposób bezpieczny dla mieszkańców. To jest dla nas bardzo ważne. My będziemy robili wszystko, aby funkcjonowanie tego obiektu odbywało się zgodnie ze sztuką związaną z jego funkcjonowaniem. Mamy tutaj doświadczenia już innych samorządów. Wiemy, że na pewno musi to być wykonywane z należytą starannością. To musi być na bieżąco serwisowane, musi być badane tak, aby było to zgodnie z przepisami sanitarnymi, bezpieczne dla zdrowia ludzi, którzy będą spędzali tam czas.
6: SK Łomża.
1: A teraz rozmowa z Witoldem Długozimą.
7: Pan Witold Długozima, założyciel Teatrzyku Żywego Słowa Logos, jest dziś w moim studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Zbliża się kolejna edycja konkursu recytatorskiego Uśmiechnięte Strofki. Zanim porozmawiamy o konkursie, no to chciałabym zapytać, czym są tak właściwie uśmiechnięte strofy i skąd w ogóle pomysł na ten konkurs?
8: Pomysł narodził się w 1986 roku. Był moment, że pandemia COVID-a nam przerwała, więc musieliśmy się troszeczkę na nowo gdyby organizować, ale 20 lat już mija i 20. edycja będzie właśnie w tym roku. Konkurs jest adresowany do tych najmłodszych mieszkańców, czyli tych, którzy lubią wędrować z plecakiem poezji po ścieżkach dzieciństwa i dlatego też uśmiechnięte strofki. Z tego powodu, że ten utwór poetycki, ten wierszyk ma jak gdyby pomóc dziecku pokonać te bariery współczesnego, rozpędzanego świata. Oni muszą się po prostu wrócić do pięknej polskiej klasyki, do pięknych utworów naszych, takich jak Tuwim, jak Brzechwa, Staw, czy Jachowicz, czy nawet Bełza. To są przesympatyczne wspomnienia. Między innymi kilka miesięcy temu, jakoś tak tuż przed rozpoczęciem wakacji, jedna z pań z przedszkola zapytała, proszę pana, no już naprawdę tych uśmiechniętych strofek nie będzie? Ja mówię, będą. Na pewno jeszcze ich, chociaż jedna edycja, ale będą. No i to mnie skusiło, że po prostu znalazłem życzliwych, bardzo życzliwych ludzi, Udało mi się zdobyć tomiki poetyckie, wierszyki dla dzieci, dla każdego małego aktora, więc każdy dostanie dyplom honorowy, tomik właśnie wierszy. No i specjalne podziękowanie, natomiast wszyscy najlepsi recytatorzy otrzymają jeszcze dodatkowo jakieś tam drobiazgi. Nazbierałem tego.
7: Czy myśli pan, że młodzi ludzie nadal w dzisiejszych czasach potrafią zachwycać się poezją?
8: To znaczy jest jedna rzecz, która po prostu takie przyjazne słowo skierowane do dziecka więcej znaczy, jak jest najdroższym prezentem, jaki możemy jemu ofiarować. I myślę, że to jest właśnie ważne, że starajmy się temu dziecku dać to, co jest ciepłe, życzliwe, pełne takie życzliwości ludzkich. Dziecka nie można ustawiać. Można z nim razem współpracować, wędrować. I to jest, ja wiem z przykładu własnego wnuczka, który jak ten dziadek, chodź sobie, posłuchamy czegoś albo po wierszyki poopowiadamy. Jest to bardzo, bardzo ciepłe. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z tego powodu.
7: No właśnie, a co cieszy pana najbardziej, kiedy widzi pan młodych ludzi wychodzących na scenę i mówiących wiersze?
8: To znaczy, bardzo mi cieszy u nich, że jest to takie, mówią ten tekst, czy w ogóle jak bawią się tą poezją na scenie, mówią całym sobą. Są tacy zafascynowani tym, co robią, że to naprawdę aż gdzieś tam człowiek buja w obłokach razem z tym małym recytatorem.
7: Uśmiechnięte strofy. Tutaj właśnie sama nazwa wskazuje na to, na bardzo pogodne podejście do wierszy, do poezji. No właśnie, czy poezja rzeczywiście może być sposobem na poprawę humoru?
8: Tak. Dlatego, że ja wiem z obserwacji tych młodych ludzi, tych małych jeszcze, przepraszam, tak też nazywam, nie lubię słowa dzieciaków, bo mnie to denerwuje, ale dzieci albo mali aktorzy, jak biorą udział w konkursach, po prostu jest to o tyle ciekawe, że jest, jak oni wędrują po tej poezji, można z nimi zawsze nawiązać przyjazne słowo. Można się jak gdyby znaleźć wspólny język, a to jest ważne, bo ja myślę, że współczesna literatura troszeczkę się rozpędziła i zapomnieliśmy o tym, że mamy dzieci, że mamy im dać materiał, który im w życiu się przyda, a nie tylko ćwiczyć, szkolić, ćwiczyć i tak dalej. To nie tędy droga. Po prostu zgubimy to najmłodsze, kochane społeczeństwo.
7: A jakie wiersze najczęściej wybierają uczestnicy konkursu? Czy młodzi mają swoje jakieś ulubione teksty, czy raczej sięgają po rzeczy, które podsuną im nauczyciele?
8: Zdarza się tak, że korzystają z pomocy swoich opiekunów, nauczycieli, ale dzieci mają swoich wybranych autorów. Bardzo często sięgają do poezji, z czego się zdziwiłem, bo ona dla dzieci mało pisała, ale Ludmiła Mariańska. To była taka poetka bardziej religijna, ale teksty ma przesympatyczne. Bardzo piękne teksty są Jachowicza, chociażby o tym chorym kotku. Także też Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Ostatnio właśnie Juliana Tuwima dyskutowaliśmy z książki nad wierszykiem Idzie Grześ przez wieś. To się bardzo podobało. Ja i dziadko się tym tekstem bawiliśmy. Także to są... Ale jest i Maria Konopnicka, i jest Konstanty Gałczyński. Także jest... Dzieci sięgają raczej do klasyki.
7: Czy zdarzyło się panu usłyszeć podczas konkursu jakąś interpretację wiersza, która szczególnie zapadła panu w pamięć, bądź też zupełnie pana zaskoczyła?
8: Tak, powiem szczerze, jedno z dzieci mówiło tekst Jak Krasnal sprzedał tęczę. To właśnie tekst pana Franciszka Kobryńczuka. I tekst się kończy takim momentem: wraca Krasnal z lasu, ten głośno strzela z bicza. Dokąd to tak jedziesz? Na targ do Łowicza. I później to ten piękna łowiczanka, tamtą melodię ostatnią zwrotkę śpiewa. Gdzie podziałeś tęczę? Bo kupiły na ulicę, łowiczanki kupiły ją na spódnicę. Tak mówię, bo tak autentycznie, bo dlatego, że dokładnie tekstu nie pamiętam. Ale i to dziecko tak wspaniale zatańczyło to ten łowicki walc, czy tam polonez, że mnie się to strasznie podobało i dziewczynka dostała ogromne brawa. I to jest takie coś, że dzieci jednak... I pytam się, kto ci podpowiedział? Sama. To było takie bardzo, bardzo ciepłe. Także no, są takie momenty, że no, wzruszają. On gdzieś to się mówiło, że takie teksty szczypatielne. Ale rzeczywiście tak, zresztą nie ukrywam, że ja bardzo często lubię wrócić też do literatury dziecięcej. Pamiętam tekst przedszkola jeszcze z zakładu w Laskach Warszawskich, gdzie uczyłem się wierszyka o jak to Małgosi, która wracała, szła do przedszkola w majowy poranek i to już tyle lat, a jednak się pamięta.
7: No właśnie, Teatr Żywego Słowa Logos działa już od lat.
8: W 81 roku przepraszam, bo już datę pomyliłem. W 80 roku, 15 lutego, przy ognisku pracy pozaszkolnej powstał pomysł stworzenia Teatrzyku Żywego Słowa Logos. On się najpierw biesiadował i zajmował pomieszczenia w szkole numer 4 podstawowej. Dzięki wspaniałej, cudownej osobie, którą wspominam, pani Zosi Napiórkowskiej, ówczesnej dyrektor. No i ta pani była rzeczywiście też pochłonięta poezją. Później się przyniosłem do klubu wojskowego
7: I
8: na razie korzystam ze spotkań, z koncertów, organizuję tam konkursy, bo to jest druga placówka w Łomży, która jest życzliwa, jeśli chodzi o stałe takie zajęcia, bo tak to bardzo mile mi się współpracuje z Miejskim Domem Kultury, z panem dyrektorem, w ogóle z ekipą, bo są mi bardzo pomocni w wielu rzeczach i ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę. Także Miejska Biblioteka Publiczna, która też tam wspomaga mnie czasami i jurorem, i jakimś tomikiem poetyckim. Także no, są no i życzliwi sponsorzy, których po prostu cenię sobie bardzo, że jednak poezja jest bliska sercu, a bardzo dużo łatwiej wędruje się z poezją przez życie, bo człowiek zapomina o tych problemach, które nas czasami przygniatają.
7: A jak wyglądają na co dzień spotkania z poezją w Teatrzyku Żywego Słowa Logos?
8: Znaczy, staram się, żeby na takie spotkanie przygotować konkretny materiał. Na przykład, czy wracamy do wspomnień takich biograficznych, a więc poezja, czyli chociażby naszych tu rodzimych poetów, pana Leszka Czyża z Lemana, czy pana Jarka Choromańskiego, czy ostatnio odkryłem Andrzeja Cholewickiego. I staram się szukać to, co takich młodych ludzi interesuje. Ja nie narzucam nigdy repertuaru. Także po prostu kilka dni temu odkryłem materiały poetyckie pani Wiesi Czartoryskiej. Powiem szczerze, że zachwycony byłem tymi opisami, ujętym tak delikatnie w tą poetycką strofę, ubarwione takim opisem, tym pejzażem. Może pani powie, że ja się w pewnym momencie w tych kamedułach znajdowałem nad rzeką Narew, bo było to bardzo, bardzo takie sympatyczne. Także no i myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby nie narzucać tematu, a żeby przybliżyć, ewentualnie ukierunkować, bo narzucanie nic to nie, dlatego że kiedyś ktoś powiedział, że z niewolnika nie ma rola.
7: A czego scena uczy młodego człowieka?
8: To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim kontakt z widzem, kontakt z drugim człowiekiem, bo to jest bardzo ważne, umiejętność posługiwania się prawdziwym, poetyckim, polskim językiem. Poza tym poznawanie literatury. To jest najważniejsza rzecz, jaka może być dla tych młodych ludzi, dlatego że oni nie siedzą na komputerze, nie siedzą cały czas na gierkach, a starają się szukać jakiegoś ciepła ujętego w strofy poetyckie. To jest właśnie dobre.
7: Czego możemy spodziewać się podczas tegorocznych uśmiechniętych strofek?
8: No ja to bym życzył wszystkim tym milusińskim, tym małym aktorom, żeby byli głównymi laureatami, ale myślę, że jak zawsze wynoszę z tego konkursu dużo, dużo radości. Mnie to jak gdyby po prostu dodaje skrzydeł i staram się, jak zawsze się zawziąłem, że to jest ostatnia impreza, więcej nie będzie. Ale jak przychodzi czas, jak jest to takie piękne, szkoda z tego zrezygnować. I to jest właśnie chyba, ma taką wartość, którą trzeba po prostu, tym bardziej, że szczególnie teraz powinniśmy budować ten nasz ojczysty język. Nie możemy posługiwać się tymi różnymi, ja to nazywam stylem językowym, tak zwanymi parobkami obcojęzycznymi, bo mnie to denerwuje, bo nasz piękny, kulturowy, ojczysty język jest naprawdę, ma wartość ponadświatową i powinniśmy go pielęgnować i być na co dzień i uczyć się tego piękna i go szanować.
7: To teraz terminy. Uśmiechnięte Strowki. Kiedy? Czy trwają zgłoszenia? Do kiedy te zgłoszenia?
8: Zgłoszenia są do 9 października. Konkurs odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, area regionu 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Mam już jury, skład jury, ale niestety nie zdradzę. Jest taki zwyczaj. No natomiast jest dużo pytań dotyczących jak gdyby repertuaru. Czy na przykład mogą być takie teksty jak jeszcze Jemickiewicz i tej Słowacki? Ja mówię, oczywiście, to jest ta gama tych utworów poetyckich jest otwarta i dziecko szuka tego, z czym będzie mogło się dobrze czuć na scenie. Także mam nadzieję, że to będzie po prostu. Natomiast można korzystać ja w tym informatorach, który przekazałem do przedszkoli. Jest strona internetowa, jest telefon. Jeśli ktoś był zainteresowany jakąś bliższą informacją dotyczącą repertuaru, jestem do dyspozycji, nie ma sprawy.
7: Czyli zgłoszenia dotyczą przedszkolaków?
8: Zgłoszenia dotyczą przedszkolaków. Tam napisałem w regulaminie, że z naszego miasta, ale jak się mi zgłosi recytator ze Śniadowa, z innych okolic, nie ma sprawy, miejsce się znajdą w tej ojczyźnie poezji znajdzie.
7: Przedział wiekowy, czy to te starsze przedszkolaki, czy
8: nie,
7: bez
8: to jest, zeszłego roku były nawet 3-latki. Także i 6-latki to chyba ten oddział, jak to zero się nazywa, ja nie wiem, bo się pogubiłem w tych przedszkolnych oddziałach, ale i to jest dla przedszkolaków, dlatego, że to dziecko, tak jak już wspomniałem wcześniej, popisuje się na scenie, w tym słowie popisuje pozytywnie, chcę powiedzieć, całym sobą. On jest, gdyby błądzi w tej krainie poezji, a to jest piękne. Opiekunem konkursu, jak gdyby honorowy patronat nad tym Uśmiechniętymi Strofkami, objęła pani Bernadeta Krynicka, pani dyrektor MOCIR-u w Łomży i radna sejmiku województwa podlaskiego. To ona jest jednym z głównych sponsorów upominków i nagród książkowych. Za to bardzo serdecznie dziękuję.
7: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdyby mógłby pan przekonać jakiegoś naszego słuchacza do tego, żeby wziął udział w konkursie, to jakby pan to zrobił?
8: Ja myślę, żeby po prostu za wszelką cenę otworzył sobie zbiory w domu, w którym, bo w każdym domu jest dom z książkami, to jest taka świątynia, więc w każdym domu znajduje się coś, co dziecko dla siebie znajdzie. Ja myślę, że jak sobie poszuka, powędruje, to się zaciekawi, to go wzbudzi, to zainteresowanie i będzie chciał się pokazać w tym koncercie finałowym, a to jest bardzo ważne, dlatego, że wtedy dziecko, gdyby zaczyna wchodzić w ten inny świat. Świat, nawet to, ośmielę się mówić słowo, artystyczny, bo chyba to jest też dobrze. Ja mam trójkę bodajże aktorów, którzy chodzili do mojego zespołu kilka lat, kilkanaście, a dzisiaj są na scenach Opola, Krakowa czy Wrocławia. Także no, miło to.
7: No właśnie, a czy ma pan informacje o losach pana podopiecznych?
8: Staram się czasami z nimi nawiązywać kontakty, ale aktor to jest takie po prostu, jak się powiedział, jeden z chłopców, że mówi, proszę pana, aktor to się zajmuje swoją rolą, tak jak rolnik, jakby zaczyna się wiosna i musi być cały czas w swoim żywiole.
7: Czyli raz jeszcze przypomnijmy, Uśmiechnięte Strowki. Kiedy, gdzie, dla kogo?
8: Uśmiechnięte Strowki dla przedszkolaków z Grodu nad Narwią. Finał odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, ale Legionów 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Zapraszamy serdecznie. Już dziś czekam na wszystkich tych małych, milusińskich, kochanych aktorów.
6: SK Łomża.
1: A teraz Wędrówka przez wieki. To jedna z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, którą w każdej chwili można obejrzeć. A o tym, co ciekawego znajdziemy na wystawie, mówi Magdalena Bilewicz z muzeum.
9: Bardzo ciekawe rzeczy mamy na naszej stałej wystawie. To, co jest najciekawsze tak naprawdę, co wszystkich interesuje, to jest rekonstrukcja grodziska, które znajduje się w Starej Łomży. I to jest bardzo ciekawa makieta, przy której właściwie wszyscy się zatrzymują, ponieważ ona przedstawia ostatnią fazę funkcjonowania tego niezwykle ważnego i ciekawego grodziska, które jest bardzo blisko nas. Tam na tym grodzisku były prowadzone wykopaliska w latach 60. i 80. Teraz do tego wróciliśmy i można zobaczyć zabytki, które zostały tam odkopane. eksponaty, które znajdują się na tej wystawie, zostały przekazane nam właśnie po wykopaliskach albo nadzorach archeologicznych podczas prowadzenia prac w Łomży i w Starej Łomży. Także to są zabytki, które dotyczą naszego miasta i okolicy. To jest bardzo duże założenie. To jest jedno z największych założeń, jedno z największych grodzisk północno-wschodniego Mazowsza. Więc to już jest interesujące. Poza tym jego ostatnia faza funkcjonowania, jego budowa jest bardzo niezwykła. Myślę, że kolejne wykopaliska odpowiedzą nam na wiele pytań, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi, ale właśnie ta wielkość tego założenia i nietypowy kształt tak naprawdę tego założenia. Niestety bardzo niewiele wiemy na ten temat, ponieważ tak jak grodzisko na przykład, mamy grodzisko w Wiźnie i ono po informacje pisane na temat tego założenia, że funkcjonowało grodzisko w Wiźnie, mamy w dokumentach pisanych, natomiast na temat Starej Łomży nic nie mamy, żadnych doniesień, a to grodzisko jest dwa razy większe niż to, które było w Wiźnie, co znaczy, że ono było dużo ważniejsze. Natomiast nie mamy żadnych informacji pisanych na ten temat, dlatego tylko wykopaliska mogą nam przynieść jakieś informacje na temat jego znaczenia, kto tutaj mieszkał, w jakim okresie, jak tutaj żyli ludzie, czym się zajmowali, co jedli i tego typu informacje. Pierwsze hipotezy już mamy z lat 60. z wykopalisk profesora Żurawskiego. Później z lat 80. te jego hipotezy zostały częściowo potwierdzone, że były trzy fazy tak naprawdę funkcjonowania. Były dwa grodziska. Wcześniej było w IX wieku mniej więcej, zakłada się, że była tutaj osada. W XI wieku powstało pierwsze grodzisko cyplowe, potem ono zostało zniszczone i druga faza to jest mniej więcej druga połowa XII wieku. Powstało drugie grodzisko, które zostało zniszczone mniej więcej pod koniec XIII albo na początku XIV wieku i już nie zostało odbudowane. Także to prawdopodobnie tak funkcjonowało, ale tak jak mówię, dopiero po ponownych wykopaliskach, po zyskaniu próbek, które będą mogły zostać przebadane, tak naprawdę będziemy wiedzieli o prawdziwej chronologii tego stanowiska. I Łomża, i Stara Łomża również świadczą o tym, że tutaj było bogaci mieszkańcy tak naprawdę byli tych terenów. Oczywiście nie wspomniałam jeszcze o wzgórzu Świętego Wawrzyńca, gdzie zostały odkopane fundamenty kościołów. Natomiast te zabytki, które zostały pozyskane z wykopalisk ze Starej Łomży, świadczą o bogactwie tak naprawdę mieszkańców, którzy tutaj żyli, ponieważ na przykład zawieszka brakteatowa z okolic Gotlandii, która tutaj została znaleziona, misa śląska, świadczą o tym, że kogoś było stać na to, żeby kupić taką ozdobę, która na pewno była bardzo droga. Poza tym też świadczy o bardzo szerokich kontaktach handlowych, więc na pewno świadczy to o tym, że to miejsce było bardzo znaczące, było na szlaku handlowym, szlakach handlowych tak naprawdę, ponieważ tutaj się krzyżowały szlaki handlowe. I kupcy, którzy tutaj przybywali z bardzo odległych terenów, co znaczy, że było warto tutaj się zatrzymywać. Mamy również bardzo ciekawy skarb, który został odkopany, akurat nie w Starej Łomży, tylko na Górze Strękowej. On został przekazany w latach 80. do naszego muzeum, ale to też świadczy, że tutaj to były tereny, gdzie przebiegały szlaki handlowe. Jakiś kupiec, który miał bardzo drogie rzeczy, tędy się przemieszcza, co znaczy, że po raz kolejny dowodzi, że szlaki handlowe, które tutaj funkcjonowały, były bardzo ważne. Eksponatów jest mnogość, mamy też zabytki, które zostały na przykład pozyskane z wykopalisk, które odbywały się na Starym Rynku, nie ostatnich, tylko poprzednich. Tutaj został odkopany na przykład warsztat szewski. Możemy tutaj zobaczyć podkówki, które były wykorzystywane do budowy butów. Mamy tutaj fragmenty skór, z których wytwarzano właśnie buty, ale mamy tutaj też piękne ozdoby, które zostały znalezione i na grodzisku w Starej Łomży, czyli kabłączki skroniowe. Mamy tutaj również przedmioty, takie zwykłe przedmioty codziennego użytku. Warto zobaczyć, że na przykład nóż, który był używany 2000 lat temu, ma dokładnie taki sam kształt, jaki w tej chwili jest używany. Wystarczy tylko przymocować rączkę i on dokładnie ma taki sam kształt jak 2000 lat temu. Dokładnie tak samo jest na przykład ze sprzęczkami od pasa. W czasach wpływów czasów rzymskich, czyli też mniej więcej 2000 lat temu, sprzączki od pasa wyglądały dokładnie tak samo jak w tej chwili. Bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę jest tutaj dużo ciekawych zabytków do obejrzenia.
10: SK Łomża News.
1: Czas na kolejne magazyny reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. 18. Dywizja Zmechanizowana świętowała dziś w Łomży. To z okazji 8 urodzin. Za nami uroczysty apel, defilada i piknik dla mieszkańców. Mówi generał Dariusz Lewandowski, dowódca dywizji.
11: 18. Dywizja jest jednym z młodszych związków taktycznych i formowana tak naprawdę od 2018 roku. Ale naszą taką złotą zasadą, ideą był najpierw ludzie, ich wyszkolenie, później sprzęt, a później dopiero infrastruktura, bo nic nie zastąpi wyszkolonego żołnierza. Tak? Uczyliśmy się od najlepszych, przyjęliśmy w swoje strukturę dwie istniejące już brygady, tutaj, które były widoczne, czyli 21. Brygada Strzelców Podkrańskich, którą wtedy miałem przyjemność dowodzić, i 1. Brygadę Pancerną. I to stanowiło te dwie takie bardzo silne, stare brygady z tradycjami, stanowiły dla nas siłę, stanowiły dla nas, można powiedzieć, bazę szkoleniową i także bazę dla kadry. 18. Dywizja dzisiaj to jest ponad 18 tysięcy żołnierzy. Rozlokowani jesteśmy od przepięknej Łomży, w której się dzisiaj spotykamy, i mojego miasta rodzinnego, no, tak naprawdę, praktycznie do Nowego Sącza. Cała wschodnia granica Polski, 70% to jest 18. Dywizja. 18. Dywizja to jest też kilka tysięcy systemów różnego rodzaju uzbrojenia. Widzimy tutaj z tyłu za mną czołgi Abrams, SEP-3, czyli M2, to są najnowsze. Tylko Polska i Stany Zjednoczone posiadają te czołgi. Mają ich ponad 300. To są także KTO Rosomak, które widzieliśmy z ZSSW. Tych KTO będziemy mieli prawie 600 sztuk. Mamy bardzo dużo systemów artyleryjskich, ponad 300 różnego rodzaju systemów z możliwościami rażenia do 300 km. Ale tak naprawdę to ludzie. Ten sprzęt jest sprzętem z jednej strony łatwym, ale także wymagającym perfekcyjnego wyszkolenia, żeby jego możliwości były wykorzystane w 100%. Po to jesteśmy żołnierzami, szczególnie 18. Dywizji, Żelaznej Dywizji, żeby zapewnić w miarę możliwości swoich oczywiście ochronę dla Rzeczpospolitej, społeczności, dla całego narodu, także dla naszych rodzin. Nam na tym zależy. Nasze rodziny są na wschodzie, więc przede wszystkim bronimy swoich rodzin, co też jest atutem. Nie jesteśmy dywizjami z zachodu, które gdzieś przyjdą walczyć na terenie dla siebie nieznanym. My znamy ten teren, doskonale go rozumiemy, świetnie znamy specyfikę i kulturę Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, więc dla nas jest to naturalne nasze środowisko. My tu się urodziliśmy, mamy stąd rodziny, nasze dzieci tutaj dorastały i chyba nie może być większej motywacji jak dla żołnierza, jak obrona swojego gniazda, tak jak dla ptaka. Dobrych ludzi, przede wszystkim ludzi społeczeństw lokalnych, w szczególności, którzy rozumieją armię. Jeżeli nie rozumieją, to po prostu niech ją wspierają. Armia jest specyficzna, tak jak każdy inny specjalistyczny zawód, ale przede wszystkim armia to jest grupa ludzi, którzy się wzajemnie szanuje i rozumie. I tego wymagamy od poszanowania, od naszych przełożonych, od naszych partnerów społecznych i od wszystkich, którzy patrzą w kierunku armii. Bywam w Łomży, bo odwiedzam mamę, a tak na marginesie. Natomiast w Jedwabnem byłem kilka lat temu ostatnio na grobie dziadków. Niestety moja służba jest trudna od żagania przez Przemyśl, Rzeszów, więc trudno mi tutaj jest w Łomży bywać. Rzadko prywatnie jestem, ale tak wam powiem coś na marginesie. Z tego miejsca 37 lat temu i 14 dni, czyli dokładnie 1 września 1987 roku, wsiadłem w autobus do Łomży, do Warszawy, jako cywil. I nigdy nie wróciłem już jako cywil, zawsze jako żołnierz. Ten autobus zawiózł mnie do Warszawy, z której pojechałem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Cieszę się, że tu jestem. Nie jestem jedynym generałem z Łomży pochodzącym, nie jedynym żołnierzem. Cieszę się też, że w Łomży jest pułk logistyczny, że jest to jednostka 18. Dywizji. I życzę nam wszystkiego dobrego.
1: Mówi pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
12: Dzisiaj Łomża stała się stolicą 18. Dywizji Zmechanizowanej. W zasadzie to, co pan generał mówi w przemówieniu, przeszłość połączyła się z teraźniejszością i powiedzmy przyszłością. 18 Łomżyński Punkt Logistyczny jest integralną częścią dywizji. Tutaj na Placu Apelowym mieliście Państwo możliwość zobaczenia pocztów sztandarowych jednostek, więc jest ich wiele, od praktycznie Przemyśla po Łomżę. I dzisiaj jest wielkie święto, tak? Rocznica 8. Ja wiążę również swoją rocznicę dzisiaj, bo 7 lat temu na rynku w Łomży otrzymywałem decyzję od ówczesnego ministra odnośnie zadania formowania pułku. Pułk dzisiaj jest, myślę, że integralną częścią dywizji, szerokim zadań rezerwowanych, które mamy na co dzień, ale też rozwojem samej jednostki w sobie, co na co dzień widać również naocznie przy Alei Legionów. Mówimy o dywizji ze względu na to, że przełożony zawsze układa możliwość zrealizacji święta. Święto ogólnie rzecz biorąc w innym terminie wypada 5 września, natomiast w związku z tym, że szereg zadań było w tym okresie, to święto zostało ustanowione tutaj. Tak jak jest to w planie przedsięwzięć, dzisiaj jest tutaj uroczysty apel, jutro jest gala i część też również jest dzień otwarty koszar już w garnizonie Siedlca. Jeżeli można powiedzieć, to jest to ogromne wyróżnienie ze względu na to, że jest to, tak jak powiedziałem, dywizja jest kolebka dywizji jest tutaj. I to dla miasta tradycjami jest ogromny zaszczyt i dla mnie jako dowódcy jednostki, ale również dowódcy garnizonu Łomży.
13: Przyjechał tutaj do nas taki nasz mały przyjaciel, to jest syn mojego brata i chcieliśmy mu po prostu pokazać, jak wygląda Wojsko Polskie.
14: No właśnie, podoba ci się?
15: Tak.
14: Co widziałeś?
15: Widziałam żołnierzy, mundur, zrobiłem 25 wysiadów.
14: Okej, a powiedz mi, czy ty myślisz o tym, żeby kiedyś zostać żołnierzem?
15: Tak.
14: A dlaczego?
15: Bo chcę.
14: Interesuje cię to?
15: Tak.
14: Co pan myśli o takich piknikach, tak? Że wojsko wychodzi do ludzi, pokazuje to, co ma, jaki ma sprzęt, jak to wszystko wygląda?
13: No myślę, że dobrze jest pokazać społeczeństwu, jak to wszystko wygląda. Czy, no może nie tyle, czy jesteśmy przygotowani, ale...

0: on się techniką militarną interesuje, więc jestem tutaj też dla syna.
1: Przyszły żołnierz?
2: Nie.
1: Nie, zdecydowanie nie, ale zainteresowania.
2: Tak,
1: nie.
2: Lubię czołgi, pojazdy pancerne ogólnie.
1: Co panowie myślą o tym, że właśnie wojsko wychodzi do ludzi, tak? Pokazuje ten sprzęt, pokazuje to, co ma, co być może kiedyś będzie nas bronić.
0: Bardzo dobrze, że wojsko wychodzi do ludzi, natomiast ja uważam, że powinno być jeszcze więcej, powinno być ogólnie wzmocniony potencjał obrony społeczeństwa, przyzwyczajenie społeczeństwa do zagrożeń wynikających z możliwych konfliktów.
3: No, zainteresowałam się tym wydarzeniem, przejeżdżając tu ostatnio rowerem. Dowiedziałam się, że będzie tutaj taka uroczystość. No i myślę, że w tych czasach warto się pointeresować troszeczkę, zainteresować się wojskiem, obroną. Jestem zadowolona, że tu przyjechałam, bo przyjechałam rowerem, byłam na wycieczce rowerowej. No i ten swój czas poświęciłam właśnie tutaj.
1: A myśli pani, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie wojsko wychodziło do ludzi, pokazywało ten sprzęt, pokazywało te pojazdy?
3: Myślę, że tak, jak najbardziej. Należy tego tematu dotknąć blisko, ponieważ ja też jakby na co dzień nie mam z tym do czynienia. No fajnie, że tutaj przyszłam, bo dla mnie to jest nowość. Tylko oglądałam to w filmach czasami, a tutaj panowie są bardzo mili, wszystko opowiadają. Może nie na wszystkim się znam do końca, ale fajny sprzęt.
1: No właśnie, te pojazdy robią wrażenie?
3: Robią wrażenie. I co mnie tak jako kobietę przykuło tutaj uwagę, że wszystkie te sprzęty są takie czyste. Myślałam, że one z garażu są wyciągnięte. No niestety, ale... Muszą się prezentować i oni muszą o to dbać, żeby to tak ładnie wyglądało.
1: Dlaczego pani dzisiaj tutaj jest?
4: No, słyszałam, że jest święto właśnie tutaj pułku z Łomży, że zjeżdża się dużo jednostek, że będzie defilada, no i że malutki cokolwiek zobaczył, więc też mamy wolne. Stwierdziliśmy, że nawet w środku tygodnia, ale to nikomu nie przeszkadza, więc odwiedziliśmy, żeby pooglądać. No i bardzo ciekawie, można wiele rzeczy się dowiedzieć ze stanowisk, które tutaj się porozstawiały, każdej po prostu pod dywizji, nie wiem. Każda czymś innym tam dowodzi, więc można się od nich coś dowiedzieć. Jest grupa saperów, tak? Jest też pan ratownik, który jest w budce, więc można sobie poćwiczyć pierwszą pomoc. Bardzo ciekawe dla dzieci, więc nawet rodzinką przyjść. Tutaj z tego, co widziałam, można jeszcze zjeść, także grochóweczkę. Także bardzo fajnie zrobione, jakieś zdjęcia można porobić, właśnie tak jak tutaj jeszcze widać na horyzoncie dla dzieciaków, bardzo fajny żołnierzyk na tle, na ściance, żeby móc sobie zrobić zdjęcia, więc uważam, że bardzo super pomysł przyjść tutaj. Myślę, że możemy czuć się troszeczkę bezpiecznie, dlatego że po prostu widzimy ten mundur, widzimy ten sprzęt, który mamy, że to nie jest tak, że nic nie ma, że wszystko jest w ukryciu i my mamy, ale tak naprawdę wy nie wiecie, co my będziemy mieć, tak? Więc fajnie, że można właśnie zobaczyć, pozwiedzać, w ogóle wejść, zobaczyć ludzi, którzy wiedzą, co robią i poczuć się tak właśnie bezpieczniej.
5: SK Łomża.
6: 45 tysięcy złotych, 2000 dolarów i złotą biżuterię straciła 72-latka z gminy Grabowo. Kobieta została oszukana metodą na wnuczka. O szczegółach mówi Ewa Gołąbek z kolneńskiej policji.
7: Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę i poinformowała, że weszła wraz z mamą na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kobieta, która jechała samochodem, by ją ominąć, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Następnie została zabrana karetką do szpitala, gdzie zmarła. Według relacji rozmówczyni na miejscu obecny był również prokurator, który zaproponował kaucję w wysokości 125 tysięcy złotych w zamian za uniknięcie kary więzienia. Następnie seniorka w słuchawce telefonu usłyszała głos innej kobiety, która z kolei podała się za policjantkę z kolneńskiej komendy. Rzekoma funkcjonariuszka wywierała presję na 72-latce i ciągle ją pospieszała. W trakcie dalszej rozmowy została poinstruowana, by pieniądze, które posiada, spakowała do foliowej reklamówki i wyniosła przed dom. Po ich odbiór zgłosił się mężczyzna podający się za policjanta z Kolna, któremu seniorka przekazała 45 tysięcy złotych, 2000 dolarów oraz złotą biżuterię. Po upływie około 15 minut do 72-latki ponownie zadzwoniła nieznana jej kobieta, która potwierdziła, że pieniądze dotarły, a prokurator zwolni jej córkę i wnuczkę tuż przed północą. Dodała, że po zwolnieniu policjantka z Kolna odwiezie je do domu i poleciła, by w tym czasie seniorka do nikogo nie dzwoniła. Zgodnie z poleceniem 72-latka dopiero następnego dnia zadzwoniła do swojej wnuczki i wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa, bo żaden wypadek z ich udziałem nie miał miejsca.
6: Jak chronić dziedzictwo, aby zachować je dla przyszłych pokoleń i jednocześnie odpowiadać na nowe wyzwania? To główne tematy ogólnopolskiej konferencji Przyszłość przeszłości, która odbędzie się w

0: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Będzie również mowa o przyszłości skansenu kurpiewskiego w Nowogrodzie koło Łomży. Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
1: Witam wszystkich Państwa oczywiście w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, w naszym muzeum na wolnym powietrzu, które, jak Państwo pamiętają, kilka dni temu obchodziło dziesięciolecie swojego funkcjonowania. To było bardzo duże wydarzenie, ważne wydarzenie dla tego muzeum i muzeum to również kontynuuje następne dzieło, w którym jest też partnerem. Drodzy Państwo, 25 i 26 września w muzeum w Ciechanowcu, to jest muzeum imieniem księdza Krzysztofa Kluka, Muzeum Rolnictwa, odbędzie się duża konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Co to są Europejskie Dni Dziedzictwa, to zaraz Panie opowiedzą. I będzie to przedsięwzięcie, którego partnerami będą trzy nasze muzea należące do Samorządu Województwa Podlaskiego, tak zwane muzea na wolnym powietrzu. To jest Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka, to główny gospodarz, tam będzie się to wszystko zostanie zorganizowane. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, tak jak wcześniej powiedziałem, i trzecie nasze, najmniejsze można powiedzieć, ale bardzo urocze muzeum, to jest Muzeum Kurpiowskie imieniem Adama Chętnika w Nowogrodzie. Do tego dołącza się oczywiście Instytut Kronenberga i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, gdzie całe przedsięwzięcie jest zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa. Czego dotyczy? Drodzy Państwo, chcemy stworzyć taką płaszczyznę dyskusji na temat naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, ale zwłaszcza ochrony dziedzictwa szeroko pojętej architektury drewnianej, która zresztą dominuje właśnie w muzeach na wolnym powietrzu. Jak Państwo doskonale wiedzą, Samorząd Województwa Podlaskiego stara się utrzymać te trzy jednostki na wysokim poziomie. Do tego są oczywiście potrzebne inwestycje, dodatkowe środki finansowe. To się wszystko dzieje, ale nad mechanizmami i usprawnianiem funkcjonowania tychże właśnie muzeum i zachowania dziedzictwa, które w nich mamy, więc architektury drewnianej, będziemy na tej konferencji dyskutować. Dyskutantami będą oczywiście pracownicy i dyrekcja tych instytucji, ale nie tylko z naszego województwa, ale z wielu innych muzeów w Polsce. Zapraszamy też cały świat samorządowy, a więc głównie tych przedstawicieli samorządów, którzy są właścicielami tego typu instytucji, tego typu muzeów czy architektury drewnianej. Zapraszamy oczywiście świat naukowy, nauki z całej Polski. Kilka uniwersytetów tam będzie miało swoje wystąpienia. I zapraszamy oczywiście cały świat organizacji pozarządowych do tego przedsięwzięcia i też instytucje rządowe, głównie przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Tam będziemy właśnie dyskutować, w jaki sposób stworzyć mechanizmy ochrony zabytków drewnianych. Myślę, że będą bardzo ciekawe wnioski z tej dyskusji, które też być może zamienią się na odpowiednią publikację. Wierzę, że tak będzie. Drodzy Państwo, chciałbym wszystkim organizatorom, czyli naszym paniom dyrektorkom, które stoją za mną, pani dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i szefowi Instytutu Kronenberga, serdecznie podziękować za takie dobre partnerstwo. Oczywiście samorząd województwa podlaskiego wspiera to przedsięwzięcie finansowo. Wierzę, że jakieś, znaczy nie jakieś, na pewno dobre wnioski z tego wyciągniemy, które będziemy później mogli zastosować w rozwoju naszych trzech muzeów na wolnym powietrzu, które są w województwie podlaskim.
0: Mówi dyrektor Departamentu Kultury Agata Michałowska.
2: Szanowni Państwo, konferencja, o której dzisiaj mówimy, odbywa się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przyszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest przekazywanie historii, tradycji, kultury, ale również dbanie o budowanie więzi i relacji w naszych małych ojczyznach. To również, drodzy Państwo, okazja, żeby pokazywać, przypominać, szanować, ale również przekazywać to nasze dziedzictwo kolejnym pokoleniom. W ramach tej konferencja odbywa się w ramach większej inicjatywy, ponieważ w naszym województwie podlaskim w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się jeszcze wiele innych wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, muzea oraz organizacje społeczne. Są to wydarzenia takie jak warsztaty, prelekcje, pokazy historyczne. Nasze Muzeum Podlaskie również organizuje takie wydarzenia. Zapraszam do śledzenia relacji w naszych mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o informacje dotyczące wydarzeń organizowanych zarówno w naszym województwie, jak również w całej Polsce, informacje zamieszczane są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez nasze jednostki kultury, będą one zamieszczane na naszych mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, tak jak wybrzmiało tutaj wcześniej, konferencja odbędzie się w Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, które niewątpliwie jest perłą kultury naszego dziedzictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w wydarzeniach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz do udziału w konferencji, która odbędzie się w formule online.
0: Mówi prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki.
3: Gdy myślimy o dziedzictwie, rodzi się potrzeba określenia tego wydarzenia, które w tej chwili zapowiadamy, takim oto słowem: zjednoczeni wspólną troską. Ale też można powiedzieć zjednoczeni wspólnym duchem. Te dwa cytaty mają to do siebie, że są również zobowiązani. Bo jeżeli jesteśmy tutaj w tak zacnym gronie z udziałem pana marszałka, to musimy sobie zdawać sprawę, że rodzi się współpraca. Po raz pierwszy bowiem w Białymstoku, na Podlasiu, trzy muzea zawiązały sojusz na rzecz tego, co się nazywa rozmowa. Jeżeli szukamy wspólnych rozwiązań, wspólnym językiem będziemy operowali, to musimy sobie zdać sprawę, że to, co nas łączy, jest wartością. I musimy o tym mówić, musimy o tym wspominać, musimy to nazywać. Rzecz nie nazwana jest niczym, zatem powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiemy tytuł naszej konferencji: Przyszłość przeszłości, dziedzictwo zagrożenia. Ktoś powie: bardzo poważny. Tak, bo sytuacja jest poważna, wymagająca reakcji, przygotowania na różnego rodzaju konflikty, które być może, oby nie, nas czekają. Zagrożenie to nie tylko punkt zwrotny, ale to również coś, co powinno nas łączyć w poszukiwaniu tego, co nas chronić będzie. Co będzie chronić nasze wartości, co będzie chronić nasze dziedzictwo, zarówno te materialne, architekturę zbudowaną, jak i te niematerialne. Proszę Państwa, chciałbym, aby wybrzmiało tutaj podczas tej konferencji takie oto zestawienie czterech słów: przyszłość, autentyzm, drewno i zarządzanie. Każdy z tych elementów jest cząstką tego, o czym będziemy rozmawiać. Pierwszą sesję, która będzie poświęcona przede wszystkim przyszłości. Co dalej, z kim dalej, w jaki sposób dalej. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że nasze spotkanie z tym tematem to jest nasza obietnica, że będziemy współpracować. Chciałbym podkreślić tutaj, kończąc moje wystąpienie, że w naszą koncepcję uwierzyły następujące instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Narodowy Instytut Muzeów, wielkie dwie organizacje międzynarodowe, ICOM i ICOMOS. Ktoś powie, w jaki sposób do Białegostoku zjeżdżają, do Ciechanowca zjeżdżają tak wybitni reprezentanci tak wybitnych instytucji. Bo jest taka potrzeba, bo nam zaufano. I pierwsza sesja poświęcona będzie właśnie tego, co się nazywa dziedzictwo, ale w kontekście, jakim ono jest kapitałem regionu, jakim jest kapitałem Polski i co powinniśmy uczynić, aby to, co się nazywa nasze dziedzictwo, było w naszych sercach.
0: Mówi dyrektor skansenu w Nowogrodzie, Anna Szynkiewicz.
2: Druga sesja jest to sesja poświęcona autentyzmowi, którym zajmiemy się w wielu wymiarach. Dokładny tytuł to autentyzm jako kryterium wzorowej ekspozycji muzealnej. I tutaj referaty programowe wygłoszą profesor doktor habilitowana Dorota Folga-Januszewska, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oraz pan profesor doktor habilitowany Jan Święch, muzeolog, etnolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas panelu dyskusyjnego, którego będę moderatorem, zajmiemy się autentyzmem w odniesieniu do rzeczy, które nas otaczają, które tworzymy, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Ale też będziemy mówić o autentyzmie w wymiarze współczesnym, czyli wykorzystaniu nowych technologii AI. Powiemy sobie o tym, czy one rzeczywiście mogą być autentyczne.
4: SK Łomża.
0: Mówi dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Katarzyna Ancipiuk.
5: Tak jak powiedział pan marszałek Jacek Piorunek, oczywiście jesteśmy w tym roku jubileuszowym dziesięciolecia i też z tej okazji Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał nam środki na przeniesienie kościoła z Seroczyna, gdzie trwają intensywne właśnie budowa tego kościoła. I mi w zaszczycie wypadło mówić w panelu trzecim o architekturze drewnianej jako żywej części naszego dziedzictwa, która wymaga wyjątkowego podejścia między surowcem a turystą. Chciałabym zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy, a mianowicie powiedzieć o pozyskiwaniu, konserwacji i udostępnianiu. Celem jest połączenie wiedzy eksperckiej i praktycznej, by dać drewnianym obiektom nowe życie. Oczywiście dwa wykłady wprowadzające będą mieć pan doktor inżynier architekt Marcin Górski oraz doktor inżynier architekt Włodzimierz Witkowski. W panelu udział weźmie pani Agata Michałowska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pan Filip Gawliński, pan Mirosław Grzyb, profesor doktor habilitowany, inżynier architekt Jerzy Uścinowicz. Moderatorem będę tego panelu ja.
0: Mówi dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Dorota Łapiak.
6: Mnie akurat w udziale przyszedł do moderowania panel sesji czwartej, która odbędzie się 26 września, więc już w sobotę. Tytuł tej sesji to jest zarządzanie i nowe technologie w muzeum na wolnym powietrzu. Głównym takim punktem wyjścia do dyskusji będzie rola dyrektora muzeum jako muzealnika i menedżera. Ale pomyślimy też o tym, jaka rola przypada organizatorowi, który naszym zdaniem powinien właśnie dążyć i prowadzić regionalną politykę muzealną. A więc w tej sesji będziemy też rozmawiali o problemach, o wyzwaniach, jakie stają dzisiaj przed wszystkimi muzeami w Polsce. Więc zastanowimy się nad takimi pytaniami, jak na przykład wprowadzanie nowych technologii, a jednocześnie też zachowanie autentycznego dziedzictwa. Zastanowimy się nad pytaniem, czy podołamy właśnie wymogom prawnym. Chciałabym tutaj nadmienić, że muzea są zobowiązane do przestrzegania 17 ustaw i chyba kilkudziesięciu aktów wykonawczych, więc no, można w tym trochę się zagubić. Muzea mają też problemy, może nie problemy, ale na pewno trudności finansowe, a więc chcielibyśmy porozmawiać też o skutecznych sposobach pozyskiwania zewnętrznych środków, jak też o samej właśnie problematyce prowadzenia muzeum, zarządzania muzeum w tych nowych okolicznościach, w nowych warunkach, w nowych wyzwaniach. Te i tego typu pytania, zagadnienia będą właśnie tematem czwartej sesji. Sesja, zresztą cała konferencja będzie też prowadzona online, a więc zachęcam wszystkich do włączenia się, do uczestniczenia w tej sesji. No i cóż, zapraszam też do Ciechanowca. Myślę, że tyle na dzisiaj możemy powiedzieć, ale Państwo też mogą zapoznać się z informacjami na temat sesji, wchodząc właśnie na stronę internetową naszego muzeum i myślę, że też strony internetowe pozostałych skansenów również mogą przekierować Państwa do tej zakładki. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i cieszę się, że to nasze właśnie pierwsze spotkanie i pomysł realizacji zadań naszego województwa, pomysł na to, żebyśmy właśnie zaczęli działać wspólnie. My co prawda już do tej pory pewne takie zadania, pomysły czy też wydarzenia staraliśmy się organizować, aczkolwiek myślę, że ta konferencja będzie, no głównym jej jakby zadaniem będzie też to, abyśmy mogli wypracować markę muzeów województwa podlaskiego.
0: SK Łomża News. Startujemy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Szybułowska. Zapraszam. Wielkie powiatowe ćwiczenia pożarnicze, a w akcji ponad 200 strażaków z Łomży i regionu. W Lesie Jednaczewskim ponad 50 zastępów Straży Pożarnej przeprowadziło ćwiczenia pod nazwą Leśny Front. Plan był wymagający. Opanować pożar na blisko 30 hektarach lasu. O szczegółach akcji mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, Paweł Kopczewski.
7: Na odbiorze do 11.
8: Posłuchaj, siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy las. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór?
7: Zrozumiałem Cię prawidłowo. Dysponuję drugi odcinek bojowy na miejscu zdarzenia.
8: Mamy pożar wielkopowierzchniowy lasu. W tym momencie bronimy budynków, które znajdują się właśnie tutaj w miejscowości Jednaczewo. Jeżeli chodzi o obronę, już mamy ją utworzoną. Mamy znaczne siły i środki na miejscu, ale jednak pomimo wiatru i rozwoju sytuacji mamy do zadysponowania kolejny odcinek bojowy. W tym momencie na miejscu mamy około 20 zastępów Straży Pożarnej Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Bronimy działu leśnego numer 18 w leśnictwie Jednaczewo. Już mamy na miejscu grupę dronową. Za chwilkę utworzy się sztab, który będzie już działał w pełnym zakresie. Jeżeli chodzi o grupę dronową, bardzo usprawnia nam działanie, poprawia zlokalizowanie tego pożaru. Widzimy, gdzie front pożaru przedostaje się. Widzimy też również powietrze, ale czasami zarzewia ognia widoczne są również z góry, bardziej dostępne dla działań tutaj dowódcy. W tym momencie pracujemy na sprzęcie typu UTV, który ewentualnie może dowozić nam sprzęt. Zrzucamy wodę do specjalnego zbiornika, tutaj 13 metrów sześciennych, więc to jest bardzo duża pojemność. Za chwilkę będziemy tworzyć już w tym momencie, już jest w trakcie tworzenia punkt czerpania wody, który będzie na Łomżyczce. stamtąd będziemy czerpać tutaj wodę do tego właśnie pożaru, który, a wody musimy mieć nadmiar, nie może nam tej wody zabraknąć. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest w granicach 25-28 nawet hektarów. Mamy za zadanie okrążyć ten pożar na odcinku około 2,2 km. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń, po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań. To chcemy osiągnąć, współpracę z Państwową, z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja na właśnie takie pożary wielkopowierzchniowe lasów. Bardzo cieszymy się z tego, że jest taka właśnie znaczna grupa. My mamy naprawdę potężną siłę, jeżeli chodzi o powiat łomżyński. Mamy znaczne siły i środki. Większość jednostek z naszego powiatu przyjechały na te ćwiczenia. To są pierwsze ćwiczenia powiatowe z pożarów wielkopowierzchniowych na naszym terenie.
9: Będą kolejne?
8: Myślę, że w tak licznej grupie, jeżeli to wszystko wyjdzie zgodnie z planem, będziemy kontynuować w latach kolejnych.
9: A możemy jeszcze podsumować, czego dokładnie się uczycie podczas takich ćwiczeń?
8: Uczymy się organizacji działań gaśniczych, usprawniamy tak naprawdę, uczymy się, ćwiczymy to, bo oczywiście strażacy mają bardzo dużą, bogatą już wiedzę, ale niestety trzeba ją usprawniać. Niestety, może stety. Musimy usprawiać, musimy poprawiać wielokrotnie swoje działania, żeby później przyniosło to ten oczekiwany skutek.
0: W kilkugodzinnych ćwiczeniach wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt, w tym drony i system do poszukiwań, mówi Michał Poradowski ze Straży Pożarnej w Suwałkach.
10: Zostaliśmy zaproszeni na ćwiczenia, które organizuje komenda w Łomży. Przyjechaliśmy samochodem dowodzenia i łączności, który mamy na wyposażeniu. Wspomagamy tutaj sztab, który w zasadzie w tym momencie się będzie zawiązywał. Zorganizowaliśmy odcinki bojowe. W związku z powyższym jest potrzeba organizacji łączności. Mamy na samochodzie przemiennik radiowy, mamy dodatkowe anteny do łączności się z komendą tutaj w Łomży. Możemy również, dysponujemy dronem, którym możemy sprawdzić teren dookoła, także szereg rzeczy, które tutaj wykorzystujemy, ale przede wszystkim wykorzystujemy system SIRON. Jest to system do organizacji terenu działań. W zasadzie jest to aplikacja, która pomaga podczas poszukiwań ludzi zaginionych, ale my jako strażacy też wykorzystujemy podczas tego typu ćwiczeń, działań, manewrów, które pomaga jakby przy dużej liczbie osób zorganizować akcję. To jest jakby aplikacja, która w sposób przez mapę pokazuje, gdzie kto jest, bo każdy na tej mapie zostaje oznaczony, jaka jest, ile procent baterii ma jego telefon, z którym się łączy, gdzie jest, w którym miejscu. Można do niego wysłać informacje, przedysponować w inne miejsce, przekazać zdjęcie. Także jest to system, który pozwala nam zorientować się w sytuacji, gdzie jest dany odcinek bojowy, kto co robi i jakby wiemy na bieżąco, kto w którym miejscu jest i nawet jeśli by potrzebował pomocy, coś komuś by się stało, też w tej aplikacji jest możliwość kliknięcia takiego przycisku pomoc SOS i wtedy od razu na czerwono nam się wyświetla, że ktoś w tym miejscu potrzebuje pomocy i nie ma problemów z tym, żeby do niego trafić. Mi się wydaje, że to jest przyszłość, jeśli chodzi o w ogóle systemy IT plus drony bardzo pomagają w zorientowaniu się, jakby tak, dlatego dowódcy akcji, co się dzieje, gdzie są potrzebne siły i środki większe, gdzie można je zluzować i podczas organizacji takiej akcji jest to no, istotne moim zdaniem. No i idziemy w tym kierunku, tak, żeby coraz lepiej móc się zorganizować na tym miejscu. My jesteśmy z Suwałk i u nas jest doposażenie duże. Już widać zresztą, jak strażacy mają coraz nowsze samochody. Myślę, że tutaj jest tak samo, tak? Zresztą przychodziliśmy przez plac i strażacy dostają nowy sprzęt, są doposażani. Myślę, że z tym jakby nie ma problemu i myślę, że strażacy sami, którzy użytkują to i mają ten sprzęt, że potwierdzą. Tak jakby przekazanie informacji, ich dokładność, sposób jest ważna. Wcześniej podczas akcji bazowane było na relacji od dowódcy przez radio. Ta łączność była przerywana. W dzisiejszych czasach no, ważne jest, żeby to było przekazane bardzo dokładnie, co się dzieje, co się pali, na jakiej powierzchni, jaki jest rozwój tego pożaru, skąd wieje wiatr. Myślę, że właśnie w tym, podczas tych ćwiczeń chcemy to przećwiczyć, poprawić, pokazać może też nawet, żeby tego typu akcje duże, bo chodzi o duże akcje, żeby ten przebieg był jak najbardziej sprawny, żeby nie było jednostek, które gdzieś czekają, żeby wjechać do akcji pomocy, żeby dowódca wiedział, że gdzieś w odwodach jeszcze czeka jakaś pomoc, mógł wykorzystać ten samochód, albo żeby te jednostki, które gdzieś są w zagrożeniu, można było poinformować, że front pożaru idzie w ich kierunku, żeby mogli uciec, tak jak było to wcześniej Raciborskie, tak? Myślę, że w obecnych czasach już czegoś takiego nie będzie miało miejsca, no bo już dowódca dobrze wie, gdzie, kto jest, w którym miejscu i co się dzieje.
0: Mówi komendant Łomżyńskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Obrycki.
11: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że jest pożar tutaj w leśnictwie Jednaczewo. Działania strażaków polegają na złapaniu tego pożaru. Niestety ze względu na silny wiatr ten pożar się rozprzestrzenia. No i trzeba zadysponować coraz większe siły i środki. Z jednej strony ograniczyć dostęp zabudowań, które się znajdują wzdłuż drogi, a jednocześnie no, złapać ten pożar w odpowiednim momencie. Około 50 zastępów, 50 samochodów pożarniczych i ponad 200 osób. Strażacy, którzy biorą udział, to są wszyscy z powiatu łomżyńskiego. Komendy Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych całego powiatu łomżyńskiego. Ćwiczenia służą przede wszystkim doskonaleniu ratowników, współpracy, bardzo dobrej współpracy między ratownikami PSP i OSP. Jak widać, to są bardzo duże ćwiczenia. To też jest praca nad konsolidacją tej grupy. Różne czynniki wchodzą w grę. Współpraca na działce łączności, tak? pomiędzy odpowiednimi odcinkami. Współpraca samochodów, współpraca z dostarczaniem wody, dowożeniem wody. Także ogólnie rzecz pojęta jakby współpraca między wszystkimi strażakami. No najważniejsze właśnie jest koordynacja tych działań, tak? Ze względu na to, że jeśli doszłoby do takiego pożaru wielkopowierzchniowego, jest to duży teren działań, no i trzeba skoordynować wszystkie siły i środki. I to właśnie ma, te ćwiczenia mają na celu tą koordynację, pełną koordynację, żeby nie było na zasadzie takiej, że strażacy przyjeżdżają wszyscy w jedno miejsce i gdzieś powstaje korek i jakieś tam nie jest to odpowiednie działanie. I właśnie ku temu te ćwiczenia mają cel. Mieliśmy do czynienia, nasi strażacy tutaj z powiatu łomżyńskiego działali chociażby na pożarach tutaj, gdzie miały miejsce koło Moniek, odnośnie, gdzie się paliły suche trawy w dolinie, tak? Także są takie pożary. Wiadomo, anomalie występują susze, silne wiatry, co powoduje, że no niestety musimy być gotowi na wszelkiego rodzaju anomalie czy pożary.
12: Jak jest duże zagrożenie, realne zagrożenie właśnie z tymi dużymi pożarami w naszym regionie?
11: Powiem tak, aktualnie nie ma tego zagrożenia, bo wiadomo, jest prawie jesień. Natomiast w okresie letnim jak najbardziej jest duże zawsze zagrożenie, ze względu na to, że pomimo opadów, deszczu, to te zagrożenie występuje, bo są takie fragmenty, że nie wiem, dwa tygodnie nie pada i niestety wtedy ściółka w lesie, kto był, to wie, że jest jak kartka papieru. I do tego, mówię, dochodzi silny wiatr, gdzieś tam nieostrożność osób dorosłych, no powoduje to, że jest duże prawdopodobieństwo takich pożarów. Mieliśmy duży pożar albo bardzo duży pożar na styku Turośl z Bujna. I było tam, ja pamiętam, jeszcze pracowałem w Komendzie Powiatowej w Kolnie. Nie pamiętam ile, ale powiedzmy 6 hektarów, 8 hektarów, jak z tego co kojarzę, to miało takie miejsce pożar. A tak ostatnio mieliśmy w Śniadowie, nie wiem, w tamtym roku? W tamtym roku koło Śniadowa też około 2 hektarów lasu nam się spaliło i też dosyć, tak mówię, zagęszczenie było duże, leśne, no i trzeba było znacznych sił i środków użyć, nawet mówię, wzywaliśmy na pomoc dromadery, także chyba 2 dromadery nam tam zrzuty robiły, ze względu na to, że suchość powierzchni, z jednej strony zgasimy ten pożar, ugasimy, przemieścimy się, jak nie będziemy przelewali, to ponownie jakby wiatr wznieci ten pożar. Każdy pożar jest inny, natomiast no sama nazwa, jak mówi, pożar wielkopowierzchniowy, to jest ogrom terenu, no i trzeba tym zasobem ludzkim odpowiednio zarządzać, żeby z jednej strony ugasić pożar, z drugiej strony zabezpieczyć ratowników przed różnego rodzaju nieprzewidywanymi sytuacjami, tak? Chociażby na południu Europy, tak? Gdzie mówię, pożar potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością 100 na godzinę, 150 na godzinę, niewyobrażalna prędkość, coś takiego może mieć miejsce, a ma, tak? Także tak to wygląda.
4: SK Łomża.
0: Około 60%. Na tyle szacuje się wykonanie prac w ramach drugiego etapu budowy łomżyńskich bulwarów. Z nowej infrastruktury rekreacyjnej mamy skorzystać za około rok. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
13: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporo część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza. Więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń, takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też, aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
12: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
13: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
4: SK Łomża.
0: A teraz zaproszenie do obejrzenia jednej z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. O bursztynowej wystawie mówi Jerzy Jastrzębski.
14: Jest to wystawa Bursztyn w dorzeczu Narwi. Kolekcja, która tworzona jest w okresie zaraz po II wojnie światowej przez Adama Chetnika. Oczywiście rozwijana i uzupełniana. I ta wystawa jest jakby taką prezentacją tak zwanego, określam to zwanego bursztynu kurpiowskiego. Bursztyn powszechnie znany jest oczywiście z tego, że występuje nad morzem, ale gdybyśmy popatrzyli na to, jak tak ładnie mówiąc, genetycznie, to jest ten sam bursztyn, co bursztyn bałtycki. Bursztyn jako taki wywodzi się w zasadzie z północy Europy. Musielibyśmy się cofnąć jakieś 40 milionów lat temu. Tam były wtedy wielkie obszary zalesione z temperaturą dużo wyższą niż obecnie. To była taka puszcza tropikalna. Tam te drzewa, tak zwane bursztynodajne, rosły, padały. Woda je zalewała i pozostawały na miejscu. I dopiero z tamtego terenu, w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, lodowce zepchnęły te pokłady bursztynu na teren, który moglibyśmy określić nad Zatokę Gdańską, generalnie rzecz biorąc. I tam została osadzona, tam się utworzyła taka duża delta rzeki, nazywana Eridian, gdzie te materiały, zarówno jeżeli chodzi o materiał drzewny, jak i wszystko to, co spłynęło rzeką, osadziło się. I w tym miejscu mamy właśnie te złoża bursztynu. Ale to nie koniec, bo następne zlodowacenia z kolei powodowały przesunięcie na południe jeszcze tych nawarstwień i tym sposobem bursztyn trafił właśnie w Dolinę Narwi. Północna część ponad Narwią to są w zasadzie te najważniejsze złoża tego bursztynu. Polegało to na tym, że lodowiec spychający przed sobą tę masę ziemi w pewnym momencie zaczął topnieć. Zaczął topnieć, wypływała spod niego woda. I ta woda wymywała także i te pokłady bursztynu, które osadzały się właśnie na brzegu. No wtedy to była potężna pradolina i to są tak zwane piaski zandrowe, to co w zasadzie jest na kurpiach podstawową ziemią, prawda? Czyli piaski, karaski i to jest to środowisko, w którym ten bursztyn się tutaj zgromadził. No i potem oczywiście osadnictwo, przybyli ludzie, zaczęli najpierw spotykać go przypadkowo, w miarę rozwoju i zarówno techniki, jak i osadnictwa ten bursztyn zaczął być wydobywany. Powstały głównie w XIX wieku kopalnie. Oczywiście nie mówimy o tych kopalniach typu śląskiego, tylko to są kopalnie polegające na tym, że po prostu kopano doły. Doły w ziemi, a jeżeli była potrzeba, to je obudowywano drewnem. No, można było wtedy sięgnąć do głębszych pokładów. Z tym, że zawsze był tam problem z wodą, która podciekała, więc trzeba było się śpieszyć i uciekać, jeżeli ta woda napłynęła. No więc bursztyn jako surowiec najpierw. Potem ten bursztyn zaczął też w XIX wieku, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, funkcjonować już w kulturze materialnej. Oczywiście kulturze materialnej w ramach Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, czyli Kurpiów. I tutaj jakby stał się już pewnym elementem, który trafi głównie do ich stroju, czyli te najbardziej znane to są oczywiście korale bursztynowe, które mają no, różne kształty, różną wielkość. Jakby najbardziej charakterystyczny element, ale oprócz tego także był wykorzystywany do takich ozdób wewnątrz chałupy, to jest pająk, kierec, taki stożkowa ozdoba. W przypadku stroju męskiego może mniej był używany, ale trafiał do klamerek na kapelusze, do guzików, do lejbzików, czyli do tych kamizelek kurpiowskich. I to jest ta część może związana ze strojem, ale oczywiście bursztyn jako no, pewna wartość materialna służył też jako pieniądz, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Za bursztyn można było kupić coś. Oczywiście był to handel wymienny. Dawało się określoną ilość bursztynu w zamian za określone towary. No, bursztyn też funkcjonował także w medycynie ludowej. Nim okadzano, jego używana już najbardziej znana nalewka bursztynowa, prawda, do smarowania, czy też nawet do innych czynności. I to jest ta tradycja, która na Kurpiach przez wiele lat była kontynuowana, tak praktycznie póki te zasoby się nie wyczerpały. Bo to, co jakby wykopano do pewnej głębokości, więc w tej chwili to są raczej na tym terenie przypadkowe znaleziska, a z drugiej strony, żeby móc wydobywać bursztyn, trzeba mieć koncesję, a to wiąże się już z dużo innymi, większymi problemami. Tu mamy już pewne wybrane zbiory, tak jak powiedziałem, no to już jest kilkadziesiąt lat zbierania i układ wystawy jest taki, że rozpoczynamy od tych takich elementów, które można właśnie spotkać. Poza tym są to też takie dosyć charakterystyczne fragmenty, które obrazują, jak powstawał ten bursztyn, czyli jeżeli to była żywica, wiadomo, że ona spływała, więc są sople, prawda, różnej wielkości. Tutaj są elementy, na których widać dziurki po igłach. Tu widać nawet fragment igły. To znowu wchodzimy w coś, co można jakby też dzielić na różne elementy wynikającego, w którym miejscu się żywica gromadziła. To, co spływało na zewnątrz, to były sople. To, co między korą się gromadziło, to mamy tutaj odciski właśnie tej kory, odciski drewna. Także w zależności od tego miejsca to zostało potem złożona, czyli ta żywica potem wydobyte ma swój określony kształt i określoną wielkość. No i to, co też jest ciekawe w przypadku bursztynu, to są tak zwane mikluzje, czyli coś, co zostało przez tą żywicę zalane. Mówimy tutaj zarówno o zwierzętach, no typu głównie małe owady, ale i to też inkluzjach roślinnych, które zresztą na Kurpiach określone są jako wścibki, czyli coś, co wścibiło się, weszło w ten bursztyn. Tu mamy właśnie przykłady różnego rodzaju tych wścibków, czy też tych elementów inkluzji. Ciekawą rzeczą są tak zwane bursztyn w bursztynie, czyli jeżeli był spływ jednej warstwy, prawda, to ona pewnie się zasychała. I to, co dało się tam zatem przykleić, prawda, jakieś drobne owady, były pokrywane drugą warstwą. I to jest tak zwana sklejka, czyli między tymi dwoma warstwami są właśnie zachowane na przykład zwierzęta, które w tym czasie na terenie tego lasu bytowały. Z tym, że oczywiście mówimy tu raczej o niewielkich owadach, chociaż w bursztynie na Bałtyckim znaleziono także jaszczurkę. Oczywiście nie jest to wielki okaz, no ale jednak została w ten sposób także zachowana dla potomności. No mamy tu przykłady różnych właśnie brył. Pewną ciekawostką i charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o ten tak zwany bursztyn kurpiowski, jest to, że ponieważ on był zgromadzony w ziemi i podlegał różnym wahaniom, zarówno temperatury, zarówno słońca, on pokrywa się tak zwaną koszulką, skorupką, warstwą zewnętrzną, która jakbyśmy w tym przypadku metalu powiedzieli rdza, prawda? To tu jest coś takiego, co właśnie tworzy taką zewnętrzną warstwę i ona czasami właśnie wygląda tutaj taka krystaliczna, ale w innych przypadkach jest właśnie bardziej gładka. Zachowuje też fragment no jakby tego bursztynu. Tu wspomniałem właśnie o tym, że bursztyn był używany do leczenia. Są przykłady kawałków bursztynu, które służyły do leczenia chorób oczu. To wykorzystywano tutaj te właściwości bursztynu, który po potarciu rozgrzewa się i przyciąga na przykład papier. W tym momencie wykorzystywano to poprzez przyciąganie, wyciąganie z oka na przykład jakiś tam element, który wpadł do oka i dało się w ten sposób to wyjąć. Czyli to są tak zwane właśnie leki. No inny przykład, który tutaj mamy w dalszej kolejności, to mamy przykłady narzędzi, które służyły do poszukiwania i wydobywania. Bo na kurpiach, oprócz tego, że bursztyn był, trzeba go było najpierw wydobyć. Żeby go wydobyć, trzeba mieć pewne umiejętności i także mieć narzędzia. Tu mamy przykłady tych narzędzi, które służyły wydania, ponieważ to była zarówno rzeka, bagno, piasek, więc i te narzędzia też są różnorodne. Na przykład tu mamy narzędzia, które służyły do poszukiwania bursztynu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ta gleba, która tutaj była na kurpiach, głównie to był piasek sypki, więc te wszystkie narzędzia metalowe w postaci tych szpikulców dawały możliwość jakby dziobania w tą ziemię. Zakładając, że on w zasadzie powinien być bez żadnych wtrętów, typu kamienie i tak dalej, jeżeli gdzieś się tam dziobnęło i było jakiś opór, można było przewidywać, że tam jest bursztyn. Z kolei na glebach bardziej bagnistych używano tych narzędzi z takimi zadziorami. Po wbiciu i wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia, która tam się mieściła. I wtedy fachowcy, tak zwani majstrowie, potrafili na podstawie koloru ziemi określić, czy ten bursztyn jest, czy go nie ma. Tu mamy właśnie przykłady tych różnych tak zwanych ziem bursztynowych, które dawały możliwość określenia, że bursztyn jest i że warto kopać. Ale po wykopaniu ten bursztyn trzeba było obrobić, więc mamy tu cały zestaw obrabiarek. Oczywiście najprostszą metodą to było skrobywanie go, bo wyjmując bursztyn, tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Szczególnie jeżeli mówimy o tym bursztynie kurpiowskim. W przypadku bursztynu bałtyckiego on w zasadzie nie ma tak dużej warstwy zewnętrznej. Można mieć rozpoznać jaki kolor. Za tym ruch piasku i wody powoduje, że szlifowany ciągle. A ten ma swoją skorupkę, więc trzeba go było, żeby dostać się do środka. Używano to wszystkich obrabiarek, które najpierw dawały możliwość zerwania tej zewnętrznej warstwy, a potem, jeżeli była taka potrzeba, zrobienia dziurki, oszlifowania, w zależności od potrzeb, do czego ten bursztyn miał być wykorzystywany. No i tu już mamy bursztyny, które pokazują swoje wnętrze, czyli kolor, przezroczystość bursztynu. Tak jak widzi pani, tu jest bardzo duża różnorodność, praktycznie rzecz biorąc jest od przezroczystych bursztynów do bursztynów nieprzezroczystych, tak w środku tak zwane kościany, czyli zarówno struktura, jak i barwa nawiązuje tutaj do tego określenia. I przykłady też jakby wyrobów, rozpoczętych wyrobów, które potem były już używane w zależności od tego, jaka była potrzeba. No i w końcu wyroby, się najbardziej charakterystyczne to są te naszyjniki, ale mamy tutaj różne klamerki, serduszka, wisiorki, różańce, spinki, bransoletki.
15: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
16: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
15: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmieni, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK, a Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9, jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny Dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsaniem głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: I ona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ściemanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest TSK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niejadków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Marta Żabołowska. Już od nowego tygodnia w Teatrze Lalki Aktora w Łomży można będzie oglądać nowe przedstawienie. Przed nami premiera spektaklu pod tytułem Cukierku, tył o buzie. A cukierek jest kotem, który nie uznaje nudy. I będzie to opowieść o spotkaniu człowieka z kotem. Jesteście ciekawi? No to premiera już najbliższą sobotę. A dzień wcześniej, w piątek, będzie można wymienić odpady na sadzonkę. Kolejna akcja Ekologia za sadzonkę odbędzie się przy Parku Wodnym, a start o godzinie 15.
9: Muzyką się żyje.
10: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
11: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
12: od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
11: Tak. Bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Michael, na pewno, a potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Je, niespokojnie, spokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: pracując na tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej wtotka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
4: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
5: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
10: I po reklamie.
11: My heart is a ghost.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszercy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi, nie wiem, tak tylko rzucam.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
16: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
17: Co czujesz?
16: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
17: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
16: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
17: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
16: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
15: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja, na szczęście nie wokalnie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
5: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to niedziela, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.
13: Łomża na czasie.
14: Jeżeli nie macie jeszcze planów na ostatnią niedzielę września, no to mamy propozycję. Regionalny Dzień Folkloru. Impreza już po raz drugi odbędzie się na łomżyńskich bulwarach. To wydarzenie dla tych, którzy kochają tradycyjną muzykę i regionalne smaki. Na scenie wystąpią kapele, zespoły śpiewacze i grupy taneczne. I ten event to nie tylko muzyka i przysmaki. Na miejscu będą czekać różne zajęcia i stoiska z rękodziełem. A na koniec dla chętnych potańcówka na ludową nutę. Start w niedzielę o godzinie 11.
15: Muzyką się żyje.
16: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
17: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
16: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś, Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło na Błysk. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmierzynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych numer 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
10: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z zaportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
10: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
9: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na media.

0: Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
6: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie. Łomża na czasie.
12: Marta Szabłowska. Co prawda do tego wydarzenia czasu jeszcze sporo, ale warto sobie to zanotować. Usłysz, poczuj, eksperymentuj. 15 października w łomżyńskiej strefie odkrywania, wyobraźni i aktywności odbędzie się Laboratorium Dźwięku. Wydarzenie dla dzieciaków, młodzieży i też dorosłych. Dźwięk można będzie nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, poczuć i zbadać. Będą pokazy naukowe i różne stanowiska interaktywne. Wszystko ruszy o 17, 15 października.
13: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
14: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
13: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
15: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
13: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
16: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
16: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
18: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera, tak wam gramy w Radiu SK, dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał, halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
9: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
11: Bardzo nam się podoba.
12: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
9: A patronem turnieju było Radio SK.
13: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kajka i go 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
1: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Nasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.
16: Łomża na czasie.
17: Marta Żabołowska. Już od nowego tygodnia w Teatrze Lalki Aktora w Łomży można będzie oglądać nowe przedstawienie. Przed nami premiera spektaklu pod tytułem Cukierku, tył obuzie. A cukierek jest kotem, który nie uznaje nudy. I będzie to opowieść o spotkaniu człowieka z kotem. Jesteście ciekawi? No to premiera już najbliższą sobotę. A dzień wcześniej, w piątek, będzie można wymienić odpady na sadzonkę. Kolejna akcja Ekologia za sadzonkę odbędzie się przy Parku Wodnym, a start o godzinie 15.
18: Minęła 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
19: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
18: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
20: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wtorek jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
1: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
2: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: pracy.
1: I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. Mamy niedzielę, mamy hit na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: O! To Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Łomża na czasie.
19: Jeżeli nie macie jeszcze planów na ostatnią niedzielę września, no to mamy propozycję. Regionalny Dzień Folkloru. Impreza już po raz drugi odbędzie się na łomżyńskich bulwarach. To wydarzenie dla tych, którzy kochają tradycyjną muzykę i regionalne smaki. Na scenie wystąpią kapele, zespoły śpiewacze i grupy taneczne. I ten event to nie tylko muzyka i przysmaki. Na miejscu będą czekać różne zajęcia i stoiska z rękodziełem. A na koniec dla chętnych potańcówka na ludową nutę. Start w niedzielę o godzinie 11:00.
20: Zbliża się 18:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
0: So tough.
10: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
20: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK. Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
14: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Cherry Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Budujesz wymarzony dom i szukasz solidnego wykonawcy? Klimatyzacja. Tylko Klimamet. Pompa ciepła? Oczywiście Klimamet. Ogrzewanie podłogowe? Zaufaj Klimamet. Instalacje wodno-kanalizacyjne? Kto jeśli nie Klimamet? Z nami twój dom będzie gotowy na każdą porę roku. Klimamet. Z nami budowa domu to czysta przyjemność. Klimamet. Stary Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja córka kocha ruch i sport? Chcesz, żeby rozwijała pasję, zdobywała nowe umiejętności i świetnie się bawiła? Zapisz ją do UKS 4 Łomża. Prowadzimy nabór dziewczynek z Łomży i okolic na zajęcia z koszykówki. Zapraszamy wszystkie roczniki od 2010 do 2020. Treningi odbywają się popołudniami w szkołach podstawowych nr 4 i 9, w drugim liceum ogólnokształcącym oraz zespole szkół mechanicznych. Zadzwoń pod numer 515 424 551 i zapisz ją już dziś.
8: I po reklamie.

0: SK Łomża.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu. Dealer Chery Best Auto. Ulica Wojska Polskiego 163A. Łomża.
8: I po reklamie.

0: Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. To jedna z największych inwestycji w historii polskiej kolei. Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Rail Baltica Białystok-Ełk. To kolejny ważny odcinek, który przybliża mieszkańców regionu, również subregionu łomżyńskiego, do szybkiego połączenia Polski z Litwą, Łotwą i Estonią, mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
2: To historyczny dzień dla polskiej oraz podlaskiej i warmińsko-mazurskiej kolei. Dzisiaj PKP PLK podpisze rekordowy kontrakt na budowę linii Rail Baltica Białystok-Ełk. 94 km nowoczesnej kolei, 94 km szybkiej kolei, 94 km kolei bezpiecznej. I o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy, aby ogłosić tą dobrą wiadomość dla naszego kraju. Linia Białystok-Ełk

0: Zaczynamy!
1: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malewczak.
0: Trzeci raz w tym roku w Białymstoku. Oczywiście cele kolejowe, oczywiście tradycyjnie pociągiem. Przyjechałem, odjadę pociągiem. I też warto mówić o tym, co się dzieje w infrastrukturze, bo dzisiaj faktycznie rekord, jeśli chodzi o kontrakt PKP PLK, taki kontrakt z jednym konsorcjum, z jednym wykonawcą, to jest nasz nowy rekord na poziomie 5 miliardów złotych. Nie mieliśmy jeszcze kontraktu o tak dużej wartości, ale też inwestycja zacna i bardzo ważna z perspektywy kraju, z perspektywy Podlasia, z perspektywy połączeń międzynarodowych. I taki jest nasz cel, żeby sumą wielu różnych działań podnosić rangę kolei, znaczenie miejscowości, znaczenie miasta, znaczenie regionów i żeby za infrastrukturą szła oferta dla pasażerów. I taka ciekawostka też związana z Białymstokiem, z Podlasiem. Nowy rekord w liczbie przewozów na trasie Warszawa-Białystok staje się faktem. W tym roku zrobimy tylko na tej trasie i tylko w tej relacji 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są wartości zupełnie rekordowe. To są skoki na poziomie 100% w 3 lata. I to pokazuje, jak warto rozwijać kolej, gdzie infrastruktura jest wypełniona pociągami, jest wypełniona pasażerami i po to ją tworzymy. Infrastruktura nie jest celem samym w sobie, jest niezbędnym elementem do tworzenia oferty dla pasażerów i znaczenia kolei w regionie, w kraju, w wielu różnych aspektach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego podpisania. Z panią prezes mamy różne dyskusje o różnych kwestiach. Dzisiaj można powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy kilka też innych dodatkowych spraw, które troszeczkę nam się odsuwają, ale finalnie idą w dobrym kierunku. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili i życzę wykonawcy sprawnej, szybkiej roboty. Liczę też tutaj, że będą społeczni inspektorzy nadzoru oczywiście, bo takich też potrzebujemy, żeby patrzeć, jak postępują prace. Cieszę się z tego efektu, który planujemy. 55 minut do Ełku. Chociaż najszybsze pociągi, jak będzie już prędkość 200 km na godzinę, pojadą nawet w okolicach 45 minut. 2,5 godziny do Olsztyna, poniżej 5 godzin do Gdańska. I przede wszystkim rozwój, jeszcze raz rozwój. Rozwój rozumiany jako, podkreślam to jeszcze raz, suma różnych, bardzo różnych działań. W tym roku mamy jeszcze pewne niespodzianki dla Podlasia. Spotkamy się zapewne pod koniec roku, a może nawet trochę wcześniej, żeby jeszcze na Podlasiu trochę kolejowo powiedzieć o kolejnych sprawach, ale dzisiaj cieszmy się z tego aspektu naprawdę w wymiarze i wojewódzkim, i krajowym, i nawet międzynarodowym rekordowej inwestycji. Życzę sprawnej roboty.
1: Mówi wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
2: Kolej, panie ministrze, jest bardzo ważnym krwiobiegiem całego kraju, całej Europy, województwa podlaskiego. Jest to dla nas Podlasian bardzo, ale to bardzo wyczekiwana przez długie lata inwestycja i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, firmom zaangażowanym w jej realizację. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zależy nam na tym, żeby te połączenia były jak najszybsze, bezpieczne mieszkańcom Białegostoku, okolicznych miejscowości i sąsiadującym z nami województwa warmińsko-mazurskiego. Kolej łączy, ale również daje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla turystów podróżujących z całymi rodzinami, ale również nie zapominajmy o tym, że mamy coraz większe nasycenie jednostek wojskowych na terenie województwa podlaskiego i bez kolei byśmy sobie nie poradzili. Coraz więcej ciężkiego sprzętu, nie chcemy niszczyć dróg, które powstają, także ta kolej jest bardzo, ale to bardzo wyczekiwana i cieszy fakt, że możemy się tutaj spotkać i ta realizacja będzie realizowana i po 30 miesiącach będziemy mogli tą koleją jeździć. Robicie dużą konkurencję dla motocyklistów. Sam jestem motocyklistą, 40 minut do Ełku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście zgodnie z przepisami. Także cieszymy się bardzo, panie ministrze, i te niespodzianki, które jeszcze pan powiedział przed chwilą, będą dla Podlasia. Bardzo je wyczekujemy. Trzeci przyjazd do Białegostoku, a dopiero mamy wrzesień. Także jeszcze cały kwartał, panie ministrze, przed nami. Czekamy na dobre wieści, wiadomości.
1: Mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Tomasz Klim.
3: To rozwój kolei to jest przede wszystkim również rozwój regionu i rozwój

0: miasta, w związku z czym bardzo serdecznie dziękujemy zarówno spółce PKP PLK, jak i panu ministrowi Malewszakowi i całemu ministerstwu za to, że ten przetarg, że ta umowa w końcu została podpisana. Między innymi dzięki temu, że ta linia zostanie zmodernizowana, ta linia powstanie w Białymstoku, również będzie się działo dzięki tej dobrej współpracy między miastem Białystok a spółką PKP PLK. Powstaną nowe dworce kolejowe, ale przy dworcach również musi powstawać infrastruktura, w związku z czym już teraz, tak jak zapowiadaliśmy, również możemy powiedzieć, że przy dworcu Zielone Wzgórza zaczniemy robić nowe parkingi, stworzy się nowa pętla autobusowa i mam nadzieję, że już na koniec tego lub na początku przyszłego roku rozpoczniemy stosowne przetargi, ponieważ dokumentację już mamy, aby ten dworzec niejako domknąć i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców miasta. Ale to są również, to będzie również szereg inwestycji wzdłuż tej linii. Oczywiście kończąc dworcem na Bacieczkach, gdzie również już szykujemy się z dokumentami. Są one praktycznie gotowe, a cała inwestycja będzie robiona równolegle ze spółką PKP. Bardzo cieszymy się jako miasto Białystok, że ta inwestycja rusza. Cieszymy się z tego, że PKP się rozwija i tak jak mówił pan minister Malewszak, kolej rośnie, liczba pasażerów rośnie, a dzięki temu rośnie również znaczenie i regionu, i miasta.
1: SK Łomża.
2: Mówi prezes PLK Piotr Wyborski.
3: Polskie Linie Kolejowe podpisują dzisiaj umowę na modernizację odcinka od Białegostoku do Ełku. Jest to największa jednostkowa umowa, która jest podpisywana na prace inwestycyjne przez Polskie Linie Kolejowe. Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku. W ramach tej inwestycji całkowicie zmodernizujemy linię. Ona będzie w standardzie dwutorowym, umożliwiająca jazdę prędkością do 200 km na godzinę. Na całej trasie zmodernizujemy 8 stacji, 10 przystanków. Powstaną 32 przejazdy dwupoziomowe kolejowo-drogowe. Jest to pierwszy kontrakt, pierwszy przetarg, na którym zastosowaliśmy zasadę, że dopuszczamy do uczestnictwa w niego wyłącznie podmioty z krajów Unii Europejskiej lub z innych krajów, które są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Umowę zrealizuje konsorcjum, którego liderem będzie firma Traktek Construction. W ramach konsorcjum są również spółki Unibep, Intop i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczne Torowe, które jest spółką z grupy Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację prac, czyli koniec kontraktu to grudzień 2029 roku. W okresie początkowym przez najbliższe miesiące będą prowadzone prace nie wpływające na ruch torowy. Na początku przyszłego roku pierwsze ograniczenia w prowadzeniu pojawią się pomiędzy Ełkiem a Grajewem, a w drugiej połowie roku prace przejdą na odcinek od Białegostoku do Grajewa.
2: Mówi członek zarządu PLK Marcin Mochocki.
4: Przede wszystkim nareszcie. Nareszcie doszło do dnia, w którym podpisujemy umowę na projekt Białystok-Ełk. Przetarg ogłoszony kilkanaście miesięcy temu zdecydowanie za długo trwały wszelkie procedury administracyjne, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Mierzyliśmy się z precedensowymi przypadkami protestów wykonawców, z bardzo długo trwającym procesem rozpatrzenia tych protestów przez właściwe sądy, ale znów nareszcie doszło dzisiaj do podpisania umowy. Wierzę, że lektura, badanie tego przypadku, tego przetargu będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak można dalej usprawniać proces przetargowy w Polsce. Wielokrotnie mówiłem, że rok 2025 był rokiem przetargów PKP Polskich Liniach Kolejowych. Rok 2026 to rok podpisywania umów. Od pierwszego kwartału 2024 roku do dzisiaj podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 55 miliardów brutto. Przetargi o wartości mniej więcej 14 miliardów brutto dalej w toku. Wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 8 o wartości blisko 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj umowa o wartości blisko 5 miliardów złotych. Jak wspomniał prezes Wyborski, chciałem też jeszcze dodatkowo przypomnieć, że te kilkanaście miesięcy temu, jak zaczynaliśmy to postępowanie, po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy podmiot w Polsce, jako jeden z pierwszych w Europie, wykorzystaliśmy nowe możliwości dane przez prawo ustanowione na poziomie europejskim i wykluczyliśmy wszystkie firmy z pozaeuropejskiego obszaru gospodarczego w uczestnictwa w tym postępowaniu. Tak się potoczyły losy tego przetargu, że dzisiaj podpisana umowa jest dobrym ucieleśnieniem zasady local content, zasady właśnie wdrożonej przez wyrok TSUE, który umożliwił wykluczenie firm z pozaeuropejskiego obszaru gospodarczego, który wtedy jeszcze nie był w polskim prawie. Na bazie przykładu, który zastosowała PKP Polskie Linie Kolejowe, wdrożono zmiany w polskim prawie zamówień publicznych i ta zasada obowiązuje już dzisiaj powszechnie. Dzisiaj pozostaje życzyć nam wszystkim, i wykonawcom, i nam, powodzenia w realizacji tego trudnego, bardzo dużego projektu, ale projektu, który przyniesie cywilizacyjną zmianę dla dużych obszarów Podlasia i pogranicza województwa warmińsko-mazowskiego.
2: Mówi prezes zarządu Traktak Construction Marita Szustak.
1: My też bardzo cieszymy się, że procedura wyboru wykonawcy dobiegła szczęśliwie do końca, że dzisiaj podpiszemy kontrakt jako polskie konsorcjum polskich firm reprezentowanych przez UNIBEP, INTOP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Traktek Construction, który jest liderem tego konsorcjum i który mam zaszczyt reprezentować. Tak, to historyczny kontrakt z wielu względów. Kontrakt największy w historii PLK-i, największy w Polsce. Pewnie nie ostatni, ale na pewno pierwszy tak duży kontrakt. Ale jest to też kontrakt wymagający. To jest kontrakt wymagający wiedzy, doświadczenia i potencjału, i to konsorcjum te wszystkie wartości reprezentuje, ale wymagający też współpracy. Współpracy wykonawcy, zamawiającego, inżyniera kontraktu, ale też współpracy z państwem, z władzami lokalnymi, bo tylko tak jesteśmy w stanie osiągnąć wspólny sukces. Chciałabym też przeprosić wszystkich mieszkańców, bo zapewne będziemy w wielu momentach państwu przeszkadzać, ale takie są reguły prowadzenia budowy, a zwłaszcza budowy kolejowej. Ale liczymy na państwa wyrozumiałość, bo wiem z doświadczenia, że taką wyrozumiałość, a nawet większą, macie dla wykonawców wykonujących budowę dróg. Więc mam nadzieję, że będziecie dla nas równie tolerancyjni, dlatego że my to budujemy dla was, dla pasażerów. I tu nie chodzi tylko o to, że będzie krócej, szybciej, bezpieczniej, ale będzie też bezpieczniej dla użytkowników dróg, dla kierowców, ponieważ jest to kontrakt, gdzie likwidujemy przejazdy w poziomie szyn, o których teraz tak głośno w ostatnich dniach było.
2: SK Łomża News. Startujemy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Żebłowska. Zapraszam. Wielkie powiatowe ćwiczenia pożarnicze, a w akcji ponad 200 strażaków z Łomży i regionu. W Lesie Jednaczewskim ponad 50 zastępów Straży Pożarnej przeprowadziło ćwiczenia pod nazwą Leśny Front. Plan był wymagający. Opanować pożar na blisko 30 hektarach lasu. O szczegółach akcji mówi dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży, Paweł Kopczewski.
5: Na odbiorze do 11.
6: Posłuchaj, siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór?
5: Zrozumiałem Cię prawidłowo. Dysponuję drugi odcinek bojowy na miejscu zdarzenia.
6: Mamy pożar wielkopowierzchniowy lasu. W tym momencie bronimy budynków, które znajdują się właśnie tutaj w miejscowości Jednaczewo. Jeżeli chodzi o obronę, już mamy ją utworzoną. Mamy znaczne siły i środki na miejscu, ale jednak pomimo wiatru i rozwoju sytuacji mamy do zadysponowania kolejny odcinek bojowy. W tym momencie na miejscu mamy około 20 zastępów Straży Pożarnej Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Bronimy działu leśnego nr 18 w leśnictwie Jednaczewo. Już mamy na miejscu grupę dronową. Za chwilkę utworzy się sztab, który będzie już działał w pełnym zakresie. Jeżeli chodzi o grupę dronową, bardzo usprawnia nam działanie, poprawia zlokalizowanie tego pożaru. Widzimy, gdzie front pożaru przedostaje się. Widzimy też również powietrze, ale czasami zarzewia ognia widoczne są również z góry, bardziej dostępne dla działań tutaj dowódcy. W tym momencie pracujemy na sprzęcie typu UTV, który ewentualnie może dowozić nam sprzęt. Zrzucamy wodę do specjalnego zbiornika, tutaj 13 metrów sześciennych, więc to jest bardzo duża pojemność. Za chwilkę będziemy tworzyć już, w tym momencie już jest w trakcie tworzenia punkt czerpania wody, który będzie na Łomżyczce. Stamtąd będziemy czerpać tutaj wodę do tego właśnie pożaru, a wody musimy mieć nadmiar, nie może nam tej wody zabraknąć. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest w granicach 25-28 nawet hektarów. Mamy za zadanie okrążyć ten pożar na odcinku około 2,2 km. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń, po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań. To chcemy osiągnąć, współpracę z Państwową, z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja na właśnie takie pożary wielkopowierzchniowe lasów. Bardzo cieszymy się z tego, że jest taka właśnie znaczna grupa. My mamy naprawdę potężną siłę, jeżeli chodzi o powiat łomżyński. Mamy znaczne siły i środki. Większość jednostek z naszego powiatu przyjechały na te ćwiczenia. To są pierwsze ćwiczenia powiatowe z pożarów wielkopowierzchniowych na naszym terenie.
7: Będą kolejne?
6: Myślę, że w tak licznej grupie, jeżeli to wszystko wyjdzie zgodnie z planem, będziemy kontynuować w latach kolejnych.
7: A możemy jeszcze podsumować, czego dokładnie się uczycie podczas takich ćwiczeń?
6: Uczymy się organizacji działań gaśniczych. Usprawniamy tak naprawdę, uczymy się, ćwiczymy to, bo oczywiście strażacy mają bardzo dużą, bogatą już wiedzę, ale niestety trzeba ją usprawniać. Niestety, może stety. Musimy usprawiać, musimy poprawiać wielokrotnie swoje działania, żeby później przyniosło to ten oczekiwany skutek.
2: W kilkugodzinnych ćwiczeniach wykorzystywany był specjalistyczny sprzęt, w tym drony i system do poszukiwań, mówi Michał Poradowski ze Straży Pożarnej w Suwałkach.
8: Zostaliśmy zaproszeni na ćwiczenia, które organizuje komenda w Łomży. Przyjechaliśmy samochodem dowodzenia i łączności, który mamy na wyposażeniu. Wspomagamy tutaj sztab, który w zasadzie w tym momencie się będzie zawiązywał. Zorganizowaliśmy odcinki bojowe. W związku z powyższym jest potrzeba organizacji łączności. Mamy na samochodzie przemiennik radiowy, mamy dodatkowe anteny do łączności się z komendą tutaj w Łomży. Możemy również, dysponujemy dronem, którym możemy sprawdzić teren dookoła, także szereg rzeczy, które tutaj wykorzystujemy, ale przede wszystkim wykorzystujemy system SIRON. Jest to system do organizacji terenu działań. W zasadzie jest to aplikacja, która pomaga podczas poszukiwań ludzi zaginionych, ale my jako strażacy też wykorzystujemy podczas tego typu ćwiczeń, działań, manewrów, które pomaga jakby przy dużej liczbie osób zorganizować akcję. To jest jakby aplikacja, która w sposób przez mapę pokazuje, gdzie kto jest, bo każdy na tej mapie zostaje oznaczony, jaka jest, ile procent baterii ma jego telefon, z którym się łączy, gdzie jest, w którym miejscu. Można do niego wysłać informacje, przedysponować w inne miejsce, przekazać zdjęcie. Także jest to system, który pozwala nam zorientować się w sytuacji, gdzie jest dany odcinek bojowy, kto co robi i jakby wiemy na bieżąco, kto w którym miejscu jest i nawet jeśli by potrzebował pomocy, coś komuś by się stało, też w tej aplikacji jest możliwość kliknięcia takiego przycisku pomoc SOS i wtedy od razu na czerwono nam się wyświetla, że ktoś w tym miejscu potrzebuje pomocy i nie ma problemów z tym, żeby do niego trafić. Mi się wydaje, że to jest przyszłość, jeśli chodzi o w ogóle systemy IT plus drony bardzo pomagają w zorientowaniu się, jakby tak, dla tego dowódcy akcji, co się dzieje, gdzie są potrzebne siły i środki większe, gdzie można je zluzować i podczas organizacji takiej akcji jest to no, istotne moim zdaniem. No i idziemy w tym kierunku, tak, żeby coraz lepiej móc się zorganizować na miejscu. My jesteśmy z Suwałk i u nas jest to doposażenie duże. już sobie widać zresztą, jak strażacy mają coraz nowsze samochody. Myślę, że tutaj jest tak samo, tak? Zresztą przychodziliśmy przez plac i strażacy dostają nowy sprzęt, są doposażani. Myślę, że z tym jakby nie ma problemu i myślę, że strażacy sami, którzy użytkują to i mają ten sprzęt, że potwierdzą. Tak jakby przekazanie informacji, ich dokładność, sposób jest ważna. Wcześniej podczas akcji bazowane było na relacji od dowódcy przez radio. Ta łączność była przerywana. W dzisiejszych czasach no, ważne jest, żeby to było przekazane bardzo dokładnie. Co się dzieje, co się pali, na jakiej powierzchni, jaki jest rozwój tego pożaru, skąd wieje wiatr. Myślę, że właśnie w tym, podczas tych ćwiczeń chcemy to przećwiczyć, poprawić, pokazać może też nawet, żeby tego typu akcje duże, bo chodzi o duże akcje, żeby ten przebieg był jak najbardziej sprawny, żeby nie było jednostek, które gdzieś czekają, żeby wjechać do akcji pomoc, żeby dowódca wiedział, że gdzieś w odwodach jeszcze czeka jakaś pomoc, mógł wykorzystać ten samochód, albo żeby te jednostki, które gdzieś są w zagrożeniu, można było poinformować, że front pożaru idzie w ich kierunku, żeby mogli uciec, tak jak było to w Kuźni Raciborskiej, tak? Myślę, że w obecnych czasach już czegoś takiego nie będzie miało miejsca, no bo już dowódca dobrze wie, gdzie, kto jest, w którym miejscu i co się dzieje.
2: Mówi komendant Łomżyńskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Obrycki.
9: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że jest pożar tutaj w leśnictwie Jednaczewo. Działania strażaków polegają na złapaniu tego pożaru. Niestety ze względu na silny wiatr ten pożar się rozprzestrzenia. No i trzeba zadysponować coraz większe siły i środki. Z jednej strony ograniczyć dostęp zabudowań, które się znajdują wzdłuż drogi, a jednocześnie no, złapać ten pożar w odpowiednim momencie. Około 50 zastępów, 50 samochodów pożarniczych i ponad 200 osób. Strażacy, którzy biorą udział, to są wszyscy z powiatu łomżyńskiego. Komendy Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych całego powiatu łomżyńskiego. Ćwiczenia służą przede wszystkim doskonaleniu ratowników, współpracy, bardzo dobrej współpracy między ratownikami PSP i OSP. Jak widać, to są bardzo duże ćwiczenia. To też jest praca nad konsolidacją tej grupy. Różne czynniki wchodzą w grę. Współpraca na działce łączności, tak? pomiędzy odpowiednimi odcinkami. Współpraca samochodów, współpraca z dostarczaniem wody, dowożeniem wody. Także ogólnie rzecz pojęta jakby współpraca między wszystkimi strażakami. No najważniejsze właśnie jest koordynacja tych działań, tak? Ze względu na to, że jeśli doszłoby do takiego pożaru wielkopowierzchniowego, jest to duży teren działań, no i trzeba skoordynować wszystkie siły i środki. I to właśnie te ćwiczenia mają na celu tą koordynację, pełną koordynację, żeby nie było na zasadzie takiej, że strażacy przyjeżdżają wszyscy w jedno miejsce i gdzieś powstaje korek i jakieś tam nie jest to odpowiednie działanie. I właśnie ku temu te ćwiczenia mają cel. Mieliśmy do czynienia, nasi strażacy tutaj z powiatu łomżyńskiego działali chociażby na pożarach tutaj, gdzie miały miejsce koło Moniek, odnośnie, gdzie się paliły suche trawy w dolinie, tak? Także są takie pożary. Wiadomo, anomalie występują susze, silne wiatry, co powoduje, że no niestety musimy być gotowi na wszelkiego rodzaju anomalie czy pożary.
10: Jak jest duże zagrożenie, realne zagrożenie właśnie tymi dużymi pożarami w naszym regionie?
9: Powiem tak, aktualnie nie ma tego zagrożenia, bo wiadomo, jest prawie jesień. Natomiast w okresie letnim jak najbardziej jest duże zawsze zagrożenie, ze względu na to, że pomimo opadów w deszczu, to te zagrożenie występuje, bo są takie fragmenty, że nie wiem, dwa tygodnie nie pada i niestety wtedy ściółka w lesie, kto był, to wie, że jest jak kartka papieru. I do tego, mówię, dochodzi silny wiatr, gdzieś tam nieostrożność osób dorosłych, no powoduje to, że jest duże prawdopodobieństwo takich pożarów. Mieliśmy duży pożar albo bardzo duży pożar na styku Turośl z Bujna. I było tam, ja pamiętam, jeszcze pracowałem w Komendzie Powiatowej w Kolnie. Nie pamiętam ile, ale powiedzmy 6 hektarów, 8 hektarów, jak z tego co kojarzę, to miało takie miejsce pożar. A tak ostatnio mieliśmy w Śniadowie, nie wiem, w tamtym roku? tamtym roku koło Śniadowa też około 2 hektarów lasu nam się spaliło i też dosyć, tak mówię, zagęszczenie było duże, leśne, no i trzeba było znacznych sił i środków użyć, nawet mówię, wzywaliśmy na pomoc dromadery, także chyba 2 dromadery nam tam zrzuty robiły, ze względu na to, że suchość powierzchni, z jednej strony zgasimy ten pożar, ugasimy, przemieścimy się, jak nie będziemy przelewali, to ponownie jakby wiatr wznieci ten pożar. Każdy pożar jest inny, natomiast no sama nazwa, jak mówi, pożar wielkopowierzchniowy, to jest ogrom terenu, no i trzeba tym zasobem ludzkim odpowiednio zarządzać, żeby z jednej strony ugasić pożar, z drugiej strony zabezpieczyć ratowników przed różnego rodzaju nieprzewidywanymi sytuacjami, tak? Chociażby na południu Europy, tak? Gdzie mówię, pożar potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością 100 na godzinę, 150 na godzinę, niewyobrażalna prędkość, coś takiego może mieć miejsce, a ma, tak? Także tak to wygląda.
2: SK Łomża. Około 60%. Na tyle szacuje się wykonanie prac w ramach drugiego etapu budowy łomżyńskich bulwarów. A z nowej infrastruktury rekreacyjnej mamy skorzystać za około rok. O szczegółach mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
11: Ponad 60% zakresu robót budowlanych zostało wykonane w związku z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Mamy już oczywiście wykonane nasypy. Spory zakres związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Mamy już postawione sporo część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży i wiele z tych robót jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Oczywiście wszystkie kwestie związane z budową przyłączy, cała ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie wiązał się już z takim dużym wizualnym, można powiedzieć, efektem postępu tego zakresu. Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i w uzgodnieniu z panią Iwoną Gryczewską również do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych, ponieważ jest już zgromadzony sprzęt, który będzie wykonywał układanie masy asfaltowej właśnie na tych nawierzchniach. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków. I też już rampa, która będzie służyła dostępowi i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, więc tutaj spory ten zakres, tak jak wspomniałem, już jest wykonany. W najbliższych miesiącach oczywiście będą też realizowane nasadzenia, bo przypomnę, że zgodnie z decyzją konserwatora zabytków każde drzewo, każdy krzew, który musiał być usunięty ze względu na kolizję z tą inwestycją, będzie odsadzony i w związku z tym w obszarze bulwarów będzie nasadzonych ponad 100 drzew. Do tego 60 drzew, które będą nasadzone w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Łomża. W obszarze bulwarów i Starego Miasta będzie nasadzonych 2800 krzewów, 14600 ziół różnych gatunków i 54 pnącza. Więc bardzo nas zależy, aby ten obszar również był terenem, który nie tylko będzie funkcjonalny i taki wyposażony w wiele urządzeń takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale też aby było jak najwięcej zieleni, która też jest dla nas bardzo ważna i ważna dla naszych mieszkańców.
7: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem? Tak za rok już one będą gotowe?
11: Tak, na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie. Co bardzo ważne, oczywiście oprócz tego, że ta inwestycja postępuje zgodnie z planem, równolegle następują postępy związane z procedurą przetargową dotyczącą trzeciego etapu rozbudowy bulwarów. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie oceny i badania ofert i spodziewam się, że w najbliższych dniach ogłosimy już wybór wykonawcy na trzeci etap, bo wiemy, że cały ten kompleks będzie już naprawdę na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i już łącznie te bulwary mają liczyć ponad około 2,5 km. Jest bardzo duże zainteresowanie związane z budową drugiego etapu łomżyńskich bulwarów. Im bardziej te roboty postępują, im bardziej one nabierają kształtów, tym większe budzą zainteresowanie i takie oczekiwanie, że to ruszy jak najszybciej. Bardzo byśmy chcieli, aby ten obszar mógł funkcjonować już w najbliższym sezonie letnim. Oczywiście to wiąże się z ukończeniem przed terminem związanym z oddaniem inwestycji zgodnie z zapisami umownymi. Ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, odbywają się zebrania Rady Budowy i robimy wszystko, aby te postępy były jak najszybsze i na pewno będzie to olbrzymi zastrzyk taki związany z poprawieniem tej bazy sportowo-rekreacyjnej w naszym mieście, z jeszcze większym otwarciem Łomży na rzekę i takiej integracji, prawda, z rzeką Narew. Będzie to również duża atrakcja turystyczna dla osób, które odwiedzają nasze miasto i z pewnością przyciągnie nie tylko naszych mieszkańców, ale osoby, które będą nasze miasto odwiedzały. Liczymy na to, że będzie to też impuls do rozwoju gospodarczego, na przykład powstawania nowych miejsc gastronomicznych, które przy bulwarach będą mogły funkcjonować, bo takie miejsce również jest przewidziane w ramach projektu.
2: SK Łomża. A teraz zaproszenie do obejrzenia jednej z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. O bursztynowej wystawie mówi Jerzy Jastrzębski.
12: Jest to wystawa Bursztyn w dorzeczu Narwi. Kolekcja, która tworzona jest w okresie zaraz po II wojnie światowej przez Adama Chętnika. Oczywiście rozwijana i uzupełniana. I ta wystawa jest jakby taką prezentacją tak zwanego, podkreślam, tak zwanego bursztynu kurpiowskiego. Bursztyn powszechnie znany jest oczywiście z tego, że występuje nad morzem, ale gdybyśmy popatrzyli na to, jak dokładnie mówiąc genetycznie, to jest ten sam bursztyn, co bursztyn bałtycki. Bursztyn jako taki wywodzi się w zasadzie z północy Europy. Musielibyśmy się cofnąć jakieś 40 milionów lat temu. Tam były wtedy wielkie obszary zalesione z temperaturą dużo wyższą niż obecnie. To była taka puszcza tropikalna. Tam te drzewa, tak zwane bursztynodajne, rosły, padały. Woda je zalewała i pozostawały na miejscu. I dopiero z tamtego terenu, w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, lodowce zepchnęły te pokłady bursztynu na teren, który moglibyśmy określić nad Zatokę Gdańską, generalnie rzecz biorąc. I tam zostało osadzone. Tam się utworzyła taka duża delta rzeki, nazywana Erydian, gdzie te materiały, zarówno jeżeli chodzi o materiał drzewny, jak i wszystko to, co spłynęło rzeką, osadziło się. I w tym miejscu mamy właśnie te złoża bursztynu. Ale to nie koniec, bo następne zlodowacenia z kolei powodowały przesunięcie na południe jeszcze tych nawarstwień i tym sposobem bursztyn trafił właśnie w Dolinę Narwi. Północna część ponad Narwią to są w zasadzie te najważniejsze złoża tego bursztynu. Polegało to na tym, że lodowiec spychający przed sobą tę masę ziemi w pewnym momencie zaczął topnieć. Zaczął topnieć, wypływała spod niego woda. I ta woda wymywała także i te pokłady bursztynu, które osadzały się właśnie na brzegu. No wtedy to była potężna pradolina i to są tak zwane piaski zandrowe, to co w zasadzie jest na kurpiach podstawową ziemią, prawda? Czyli piaski, karaski i to jest to środowisko, w którym ten bursztyn się tutaj zgromadził. No i potem oczywiście osadnictwo, przybyli ludzie, zaczęli najpierw spotykać go przypadkowo, w miarę rozwoju i zarówno techniki, jak i osadnictwa ten bursztyn zaczął być wydobywany. Powstały głównie w XIX wieku kopalnie. Oczywiście nie mówimy o tych kopalniach typu śląskiego, tylko to są kopalnie polegające na tym, że po prostu kopano doły. Doły w ziemi, a jeżeli była potrzeba, to je obudowywano drewnem. No, można było wtedy sięgnąć do głębszych pokładów, z tym, że zawsze był tam problem z wodą, która podciekała, więc trzeba było się śpieszyć i uciekać, jeżeli ta woda napłynęła. No więc bursztyn jako surowiec najpierw. Potem ten bursztyn zaczął też w XIX wieku, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, funkcjonować już w kulturze materialnej. Oczywiście w kulturze materialnej w ramach kurpiowskiej Puszczy Zielonej, czyli kurpiów. I tutaj jakby stał się już pewnym elementem, który trafił głównie do ich stroju, czyli te najbardziej znane to są oczywiście korale bursztynowe, które mają no, różne kształty, różną wielkość. Jakby najbardziej charakterystyczny element, ale oprócz tego także był wykorzystywany do takich ozdób wewnątrz chałupy, to jest pająk, kierec, taki stożkowa ozdoba. W przypadku stroju męskiego może mniej był używany, ale trafiał do klamerek na kapelusze, do guzików, do lejbzików, czyli do tych kamizelek kurpiowskich. I to jest ta część może związana ze strojem, ale oczywiście bursztyn jako no, pewna wartość materialna służył też jako pieniądz, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Za bursztyn można było kupić coś. Oczywiście był to handel wymienny. Dawało się określoną ilość bursztynu w zamian za określone towary. No, bursztyn też funkcjonował także w medycynie ludowej. Nim okadzano, jego używano już chyba najbardziej znana nalewka bursztynowa, prawda, do smarowania, czy też nawet do innych czynności. I to jest ta tradycja, która na Kurpiach przez wiele lat była kontynuowana, tak praktycznie póki te zasoby się nie wyczerpały. Bo to, co jakby wykopano do pewnej głębokości, więc w tej chwili to są raczej na tym terenie przypadkowe znaleziska, a z drugiej strony, żeby móc wydobywać bursztyn, trzeba mieć koncesję, a to wiąże się z dużo innymi, większymi problemami. Tu mamy już pewne wybrane zbiory, tak jak powiedziałem, no to już jest kilkadziesiąt lat zbierania i układ wystawy jest taki, że rozpoczynamy od tych takich elementów, które można właśnie spotkać. Poza tym są to też takie dosyć charakterystyczne fragmenty, które obrazują, jak powstawał ten bursztyn, czyli jeżeli to była żywica, wiadomo, że ona spływała, więc są sople, prawda, różnej wielkości. Tutaj są elementy, na których widać dziurki po igłach. Tu widać nawet fragment igły. To znowu wchodzimy w coś, co można jakby też dzielić na różne elementy wynikającego, w którym miejscu się żywica gromadziła. To, co spływało na zewnątrz, to były sople. To, co między korą się gromadziło, to mamy tutaj odciski właśnie tej kory, odciski drewna. Także w zależności od tego miejsca to zostało potem złożona, czyli ta żywica potem wydobyte ma swój określony kształt i określoną wielkość. No i to, co też jest ciekawe w przypadku bursztynu, to są tak zwane mikluzje, czyli coś, co zostało przez tą żywicę zalane. Mówimy tutaj zarówno o zwierzętach, no typu głównie małe owady, ale i to też inkluzjach roślinnych, które zresztą na Kurpiach określone są jako wścibki, czyli coś, co wścibiło się, weszło w ten bursztyn. Tu mamy właśnie przykłady różnego rodzaju tych wścibków, czy też tych elementów inkluzji. Ciekawą rzeczą są tak zwane bursztyn w bursztynie, czyli jeżeli był spływ jednej warstwy, prawda, to ona pewnie się zasychała. I to, co dało się tam zatem przykleić, prawda, jakieś drobne owady, były pokrywane drugą warstwą. I to jest tak zwana sklejka, czyli między tymi dwoma warstwami są właśnie zachowane na przykład zwierzęta, które w tym czasie na terenie tego lasu bytowały. Z tym, że oczywiście mówimy tu raczej o niewielkich owadach, chociaż w bursztynie na Bałtyckim znaleziono także jaszczurkę. Oczywiście nie jest to wielki okaz, no ale jednak została w ten sposób także zachowana dla potomności. No mamy tu przykłady różnych właśnie brył. Pewną ciekawostką i charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o ten tak zwany bursztyn kurpiowski, jest to, że ponieważ on był zgromadzony w ziemi i podlegał różnym wahaniom zarówno temperatury, zarówno słońca. On pokrywa się tak zwaną koszulką, skorupką, warstwą zewnętrzną, która jakbyśmy w przypadku metalu powiedzieli rdza, prawda? To to jest coś takiego, co właśnie tworzy taką zewnętrzną warstwę. I ona czasami właśnie wygląda tutaj taka krystaliczna, ale w innych przypadkach jest właśnie bardziej gładka. Zachowuje też fragment bursztynu. Tu wspomniałem właśnie o tym, że bursztyn był używany do leczenia. Są przykłady kawałków bursztynu, które służyły do leczenia chorób oczu. To wykorzystywano tutaj te właściwości bursztynu, który po potarciu rozgrzewa się i przyciąga na przykład papier. W tym momencie wykorzystywano to poprzez przyciąganie, wyciąganie z oka na przykład jakichś tam elementów, które wpadły do oka i dało się w ten sposób to wyjąć. Czyli to są tak zwane właśnie leki. No inny przykład, który tutaj mamy w dalszej kolejności, to mamy przykłady narzędzi, które służyły do poszukiwania i dobywania. Bo na kurpiach, oprócz tego, że bursztyn był, trzeba go było najpierw wydobyć. Żeby go wydobyć, trzeba mieć pewne umiejętności i także mieć narzędzia. Tu mamy przykłady tych narzędzi, które służyły do wydania, ponieważ to była zarówno rzeka, bagno, piasek, więc i te narzędzia też są różnorodne. Na przykład tu mamy narzędzia, które służyły do poszukiwania bursztynu. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ta gleba, która tutaj była na kurpiach, głównie to był piasek sypki, więc te wszystkie narzędzia metalowe w postaci tych szpikulców dawały możliwość jakby dziobania w tą ziemię. Zakładając, że on w zasadzie powinien być bez żadnych wtrętów, typu kamienie i tak dalej, jeżeli gdzieś się tam dziobnęło i był jakiś opór, można było przewidywać, że tam jest bursztyn. Z kolei na glebach bardziej bagnistych używano tych narzędzi z takimi zadziorami. Po wbiciu i wyciągnięciu na tych zadziorach pozostawała ziemia, która tam się mieściła. I wtedy fachowcy, tak zwani majstrowie, potrafili na podstawie koloru ziemi określić, czy ten bursztyn jest, czy go nie ma. Tu mamy właśnie przykłady tych różnych tak zwanych ziem bursztynowych, które dawały możliwość określenia, że bursztyn jest i że warto kopać. Ale po wykopaniu ten bursztyn trzeba było obrobić, więc mamy tu cały zestaw obrabiarek. Oczywiście najprostszą metodą to było skrobywanie go, bo wyjmując bursztyn tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Szczególnie jeżeli mówimy o tym bursztynie kupiowskim. W przypadku bursztynu bałtyckiego on w zasadzie nie ma tak dużej warstwy zewnętrznej. Można mieć rozpoznać jaki kolor. Za tym ruch piasku i wody powoduje, że jest szlifowany ciągle. A ten ma swoją skorupkę, więc trzeba go było jakby dostać się do środka. Używano tych wszystkich obrabiarek, które najpierw dawały możliwość zerwania tej zewnętrznej warstwy, a potem, jeżeli była taka potrzeba, zrobienia dziurki, oszlifowania, w zależności od potrzeb, do czego ten bursztyn miał być wykorzystywany. No i tu już mamy bursztyny, które pokazują swoje wnętrze, czyli kolor, przezroczystość bursztynu. Tak jak widzi pani, tu jest bardzo duża różnorodność, praktycznie rzecz biorąc jest od przezroczystych bursztynów do bursztynów nieprzezroczystych, tak w środku tak zwany kościany, czyli zarówno struktura, jak i barwa nawiązuje tutaj do tego określenia. I przykłady też jakby wyrobów, rozpoczętych wyrobów, które potem były już używane w zależności od tego, jaka była potrzeba. No i w końcu wyroby, gdzie najbardziej charakterystyczne to są te naszyjniki, ale mamy tutaj różne klamerki, serduszka, wisiorki, różańce, spinki, bransoletki.
2: SK Łomża News. Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. 18. Dywizja Zmechanizowana świętowała dziś w Łomży. To z okazji 8 urodzin. Za nami uroczysty apel, defilada i piknik dla mieszkańców. Mówi generał Dariusz Lewandowski, dowódca dywizji.
13: 18. Dywizja jest jednym z młodszych związków taktycznych i formowana tak naprawdę od 2018 roku. Ale naszą taką złotą zasadą i ideą był najpierw ludzie, ich wyszkolenie, później sprzęt, a później dopiero infrastruktura, bo nic nie zastąpi wyszkolonego żołnierza. Tak? Uczyliśmy się od najlepszych, przyjęliśmy w swoje strukturę dwie istniejące już brygady tutaj, które były widoczne, czyli 21. Brygada Strzelców Podkrańskich, którą wtedy miałem przyjemność dowodzić, i 1. Brygadę Pancerną. I to stanowiło, te dwie takie bardzo silne, stare brygady z tradycjami, stanowiły dla nas siłę, stanowiły dla nas, można powiedzieć, bazę szkoleniową i także bazę dla kadry. 18. Dywizja dzisiaj to jest ponad 18 tysięcy żołnierzy. Rozlokowani jesteśmy od przepięknej Łomży, w której się dzisiaj spotykamy, i mojego miasta rodzinnego, no, tak naprawdę, praktycznie do Nowego Sącza. Cała wschodnia granica Polski, 70% to jest 18. Dywizja. 18. Dywizja to jest też kilka tysięcy systemów różnego rodzaju uzbrojenia. Widzimy tutaj z tyłu za mną czołgi Abrams, SEP-3, czyli M2, to jest najnowsze. Tylko Polska i Stany Zjednoczone posiadają te czołgi. Mają ich ponad 300. To są także KTO Rosomak, które widzieliśmy z ZSSW. Tych KTO będziemy mieli prawie 600 sztuk. Mamy bardzo dużo systemów artyleryjskich, ponad 300 różnego rodzaju systemów z możliwościami rażenia do 300 km. Ale tak naprawdę to ludzie. Ten sprzęt jest sprzętem z jednej strony łatwym, ale także wymagającym perfekcyjnego wyszkolenia, żeby jego możliwości były wykorzystane w 100%. Po to jesteśmy żołnierzami, szczególnie 18. Dywizji, Żelaznej Dywizji, żeby zapewnić w miarę możliwości swoich oczywiście ochronę dla Rzeczpospolitej, społeczności, dla całego narodu, także dla naszych rodzin. Nam na tym zależy. Nasze rodziny są na wschodzie, więc przede wszystkim bronimy swoich rodzin, co też jest atutem. Nie jesteśmy dywizjami z zachodu, które gdzieś przyjdą walczyć na terenie dla siebie nieznanym. My znamy ten teren, doskonale go rozumiemy, świetnie znamy specyfikę i kulturę Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, więc dla nas jest to naturalne nasze środowisko. My tu się urodziliśmy, mamy stąd rodziny, nasze dzieci tutaj dorastały i chyba nie może być większej motywacji jak dla żołnierza, jak obrona swojego gniazda, tak jak dla ptaka. Dobrych ludzi, przede wszystkim ludzi społeczeństw lokalnych, w szczególności, którzy rozumieją armię. Jeżeli nie rozumieją, to po prostu niech ją wspierają. Armia jest specyficzna, tak jak każdy inny specjalistyczny zawód, ale przede wszystkim armia to jest grupa ludzi, którzy się wzajemnie szanuje i rozumie. I tego wymagamy od poszanowania, od naszych przełożonych, od naszych partnerów społecznych i od wszystkich, którzy patrzą w kierunku armii. Bywam w Łomży, bo odwiedzam mamę, a tak na marginesie. Natomiast w Jedwabnym byłem kilka lat temu, ostatnio na grobie dziadków. Niestety moja służba jest trudna od żagania przez Przemyśl, Rzeszów, więc trudno mi tutaj jest w Łomży bywać. Rzadko prywatnie jestem, ale tak wam powiem coś na marginesie. Z tego miejsca 37 lat temu i 14 dni, czyli dokładnie 1 września 87 roku, wsiadłem w autobus do Łomży, do Warszawy, jako cywil. I nigdy nie wróciłem już jako cywil, zawsze jako żołnierz. Ten autobus zawiózł mnie do Warszawy, z której pojechałem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Cieszę się, że tu jestem. Nie jestem jedynym generałem z Łomży pochodzącym, nie jedynym żołnierzem. Cieszę się też, że w Łomży jest pułk logistyczny, że jest to jednostka 18. Dywizji. I życzę nam wszystkiego dobrego.
2: Mówi pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
14: Dzisiaj Łomża stała się stolicą 18. Dywizji Zmechanizowanej. W zasadzie to, co pan generał mówił w przemówieniu, przeszłość połączyła się z teraźniejszością i powiedzmy przyszłością. 18. Łomżyński Pułk Logistyczny jest integralną częścią dywizji. Tutaj na placu apelowym mieliście państwo możliwość zobaczenia pocztów sztandarowych jednostek, więc jest ich wiele, od praktycznie Przemyśla po Łomżę. I dzisiaj jest wielkie święto, tak? Rocznica 8. Ja wiążę również swoją rocznicę dzisiaj, bo 7 lat temu na rynku w Łomży otrzymywałem decyzję od ówczesnego ministra odnośnie zadania formowania pułku. Pułk dzisiaj jest, myślę, że integralną częścią dywizji, szerokim zadań realizowanych, które mamy na co dzień, ale też rozwojem samej jednostki w sobie, co na co dzień widać również naocznie przy Alei Legionu. Mówimy o dywizji ze względu na to, że przełożony zawsze układa możliwość realizacji święta. Święto ogólnie rzecz biorąc w innym terminie wypada, 5 września, natomiast w związku z tym, że szereg zadań było w tym okresie, to święto zostało wspomniane tutaj. Tak jak jest to w planie przedsięwzięć, dzisiaj jest tutaj uroczysty apel. Jutro jest gala i część też również jest dzień otwarty koszar już w garnizonie Siedlca. Jeżeli można powiedzieć, to jest to ogromne wyróżnienie ze względu na to, że jest to, tak jak powiedziałem, dywizja jest kolebka dywizji jest tutaj. I to dla miasta z tradycjami jest ogromny zaszczyt i dla mnie jako dowódcy jednostki, ale również dowódcy garnizonu Łomży.
15: Przyjechał tutaj do nas taki nasz mały przyjaciel. To jest syn mojego brata i chcieliśmy mu po prostu pokazać, jak wygląda Wojsko Polskie.
16: No właśnie, podoba ci się?
17: Tak.
16: Co widziałeś?
17: Widziałam żołnierzy, wymierzyłam mundur, zrobiłam 25 wysiadów.
16: Okej, a powiedz mi, czy ty myślisz o tym, żeby kiedyś zostać żołnierzem?
17: Tak.
16: A dlaczego?
17: Bo chcę.
16: Interesuje cię to?
17: Tak.
16: Co pan myśli o takich piknikach, tak? Że wojsko wychodzi do ludzi, pokazuje to, co ma, jaki ma sprzęt, jak to wszystko wygląda?
15: No myślę, że dobrze jest pokazać społeczeństwu, jak to wszystko wygląda. Czy, no może nie tyle, czy jesteśmy przygotowani, ale generalnie tą naszą mobilność wojska, tak? Bo jeżeli jesteśmy tu mobilni, to jesteśmy wszędzie mobilni, tak?
16: No, a takie małe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli widzicie ten sprzęt, te pojazdy, jest?
15: No myślę, że jest. Że jest takie bezpieczeństwo. Jak to można obejrzeć, zobaczyć, dotknąć, jak to wygląda. I że to takie duże, bo kiedyś takiego sprzętu nie mieliśmy, tak?
16: Dlaczego pan dzisiaj tutaj jest?
18: Syn mnie poprosił, więc krótka odpowiedź.
16: Co pan chciał pokazać synowi?
18: Proszę, tutaj stoi czołg Abrams, tam jest haubica Homar. Bardziej syn mi chciał pokazać, ponieważ on się techniką militarną interesuje, więc jestem tutaj też dla syna.
16: Przyszły żołnierz?
18: Nie.
16: Nie, zdecydowanie nie, ale zainteresowania.
18: Tak, lubię czołgi, pojazdy pancerne ogólnie.
16: Co panowie myślą o tym, że właśnie wojsko wychodzi do ludzi, tak? Pokazuje ten sprzęt, pokazuje to, co ma, co być może kiedyś będzie nas bronić.
18: Bardzo dobrze, że wojsko wychodzi do ludzi, natomiast ja uważam, że powinno być jeszcze więcej, powinno być ogólnie wzmocniony potencjał obrony społeczeństwa, przyzwyczajenie społeczeństwa do zagrożeń wynikających z możliwych konfliktów.
19: No, zainteresowałam się tym wydarzeniem, przejeżdżając tu ostatnio rowerem. Dowiedziałam się, że będzie tutaj taka uroczystość. No i myślę, że w tych czasach warto się pointeresować troszeczkę, zainteresować się wojskiem, obroną. Jestem zadowolona, że tu przyjechałam, bo przyjechałam rowerem, byłam na wycieczce rowerowej. No i ten swój czas poświęciłam właśnie tutaj.
16: A myśli pani, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie wojsko wychodziło do ludzi, pokazywało ten sprzęt, pokazywało te pojazdy?
19: Myślę, że tak, jak najbardziej. Należy tego tematu dotknąć blisko, ponieważ ja też jakby na co dzień nie mam z tym do czynienia. No fajnie, że tutaj przyszłam, bo dla mnie to jest nowość. Tylko oglądałam to w filmach czasami, a tutaj panowie są bardzo mili, wszystko opowiadają. Może nie na wszystkim się znam do końca, ale fajny sprzęt.
16: No właśnie, te pojazdy robią wrażenie?
19: Robią wrażenie. I co mnie tak jako kobietę przykuło tutaj uwagę, że wszystkie te sprzęty są takie czyste. Myślałam, że one z garażu są wyciągnięte. No niestety, ale muszą się prezentować i oni muszą o to dbać, żeby to tak ładnie wyglądało.
16: Dlaczego pani dzisiaj tutaj jest?
20: No, słyszałam, że jest święto właśnie tutaj pułku z Łomży, że zjeżdża się dużo jednostek, że będzie defilada, no i że malutki cokolwiek zobaczył, więc też mamy wolne. Stwierdziliśmy, że nawet w środku tygodnia, ale to nikomu nie przeszkadza, więc odwiedziliśmy, żeby pooglądać. No i bardzo ciekawie, można wiele rzeczy się dowiedzieć ze stanowisk, które tutaj się porozstawiały, każdej po prostu pod oddziału, pod dywizji, nie wiem. Każda czymś innym tam dowodzi, więc można się od nich coś dowiedzieć. Jest grupa saperów, tak? Jest też pan ratownik, który jest w budce, więc można sobie poćwiczyć pierwszą pomoc. Bardzo ciekawe dla dzieci, więc nawet rodzinką przyjść. Tutaj z tego, co widziałam, można jeszcze zjeść, także grochóweczkę. Także bardzo fajnie zrobione, jakieś zdjęcia można porobić, właśnie tak jak tutaj jeszcze widać na horyzoncie dla dzieciaków, bardzo fajny żołnierzyk na tle, na ściance, żeby móc sobie zrobić zdjęcia.
0: Więc uważam, że bardzo super pomysł przyjść tutaj.
21: Myślę, że możemy czuć się troszeczkę bezpiecznie, dlatego że po prostu widzimy ten mundur, widzimy ten sprzęt, który mamy, że to nie jest tak, że nic nie ma, że wszystko jest w ukryciu i my mamy, ale tak naprawdę wy nie wiecie, co my będziemy mieć, tak? Więc fajnie, że można właśnie zobaczyć, pozwiedzać, w ogóle wejść, zobaczyć ludzi, którzy wiedzą, co robią i poczuć się tak właśnie bezpieczniej.
2: SK Łomża. 45 tysięcy złotych, 2000 dolarów i złotą biżuterię straciła 72-latka z gminy Grabowo. Kobieta została oszukana metodą na wnuczka. O szczegółach mówi Ewa Gołąbek z kolneńskiej policji.
22: Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę i poinformowała, że weszła wraz z mamą na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kobieta, która jechała samochodem, by ją ominąć, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Następnie została zabrana karetką do szpitala, gdzie zmarła. Według relacji rozmówczyni na miejscu obecny był również prokurator, który zaproponował kaucję w wysokości 125 tysięcy złotych w zamian za uniknięcie kary więzienia. Następnie seniorka w słuchawce telefonu słyszała głos innej kobiety, która z kolei podała się za policjantkę z kolneńskiej komendy. Rzekoma funkcjonariuszka wywierała presję na 72-latce i ciągle ją pospieszała. W trakcie dalszej rozmowy została poinstruowana, by pieniądze, które posiada, spakowała do foliowej reklamówki i wyniosła przed dom. Po ich odbiór zgłosił się mężczyzna podający się za policjantę z Kolna, któremu seniorka przekazała 45 tysięcy złotych, 2000 dolarów oraz złotą biżuterię. Po upływie około 15 minut do 72-latki ponownie zadzwoniła nieznana jej kobieta, która potwierdziła, że pieniądze dotarły, a prokurator zwolni jej córkę i wnuczkę tuż przed północą. Dodała, że po zwolnieniu policjantka z Kolna odwiezie jej do domu i poleciła, by w tym czasie seniorka do nikogo nie dzwoniła. Zgodnie z poleceniem 72-latka dopiero następnego dnia zadzwoniła do swojej wnuczki i wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa, bo żaden wypadek z ich udziałem nie miał miejsca.
2: Jak chronić dziedzictwo, aby zachować je dla przyszłych pokoleń i jednocześnie odpowiadać na nowe wyzwania? To główne tematy ogólnopolskiej konferencji Przyszłość Przeszłości, która odbędzie się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Będzie również mowa o przyszłości skansenu kurpiewskiego w Nowogrodzie koło Łomży, mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
23: Witam wszystkich Państwa oczywiście w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, w naszym muzeum na wolnym powietrzu, które, jak Państwo pamiętają, kilka dni temu obchodziło dziesięciolecie swojego funkcjonowania. To było bardzo duże wydarzenie, ważne wydarzenie dla tego muzeum. I muzeum to również kontynuuje następne dzieło, w którym jest też partnerem. Drodzy Państwo, 25 i 26 września w muzeum w Ciechanowcu, to jest muzeum imieniem księdza Krzysztofa Kluka, Muzeum Rolnictwa, odbędzie się duża konferencja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Co to są Europejskie Dni Dziedzictwa, to zaraz Panie opowiedzą. I będzie to przedsięwzięcie, którego partnerami będą trzy nasze muzea należące do samorządu województwa podlaskiego, tak zwane muzea na wolnym powietrzu. To jest Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka, to główny gospodarz, tam będzie się to wszystko zostanie zorganizowane. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, tak jak wcześniej powiedziałem, i trzecie nasze, najmniejsze można powiedzieć, ale bardzo urocze muzeum, to jest Muzeum Kurpiowskie imieniem Adama Chętnika w Nowogrodzie. Do tego dołącza się oczywiście Instytut Kronenberga i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, gdzie całe przedsięwzięcie jest zorganizowane pod patronatem marszałka województwa. Czego dotyczy? Drodzy Państwo, chcemy stworzyć taką płaszczyznę dyskusji na temat naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, ale zwłaszcza ochrony dziedzictwa szeroko pojętej architektury drewnianej, która zresztą dominuje właśnie w muzeach na wolnym powietrzu. Jak Państwo doskonale wiedzą, Samorząd Województwa Podlaskiego stara się utrzymać te trzy jednostki na wysokim poziomie. Do tego są oczywiście potrzebne inwestycje, dodatkowe środki finansowe. To się wszystko dzieje, ale nad mechanizmami i usprawnianiem funkcjonowania tychże właśnie muzeum i zachowania dziedzictwa, które w nich mamy, więc architektury drewnianej, będziemy na tej konferencji dyskutować. Dyskutantami będą oczywiście pracownicy i dyrekcja tych instytucji, ale nie tylko z naszego województwa, ale z wielu innych muzeów w Polsce. Zapraszamy też cały świat samorządowy, a więc głównie tych przedstawicieli samorządów, którzy są właścicielami tego typu instytucji, tego typu muzeów czy architektury drewnianej. Zapraszamy oczywiście świat naukowy, nauki z całej Polski. Kilka uniwersytetów tam będzie miało swoje wystąpienia i zapraszamy oczywiście cały świat organizacji pozarządowych do tego przedsięwzięcia i też

0: serdecznie podziękować za takie dobre partnerstwo. Oczywiście Samorząd Województwa Podlaskiego wspiera to przedsięwzięcie finansowo. Wierzę, że jakieś, znaczy nie jakieś, na pewno dobre wnioski z tego wyciągniemy, które będziemy później mogli zastosować w rozwoju naszych trzech muzeów na wolnym powietrzu, które są w województwie podlaskim.
1: Mówi dyrektor Departamentu Kultury Agata Michałowska.
2: Szanowni Państwo, konferencja, o której dzisiaj mówimy, odbywa się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przyszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest przekazywanie historii, tradycji, kultury, ale również dbanie o budowanie więzi i relacji w naszych małych ojczyznach. To również, drodzy Państwo, okazja, żeby pokazywać, przypominać, szanować, ale również przekazywać to nasze dziedzictwo kolejnym pokoleniom. W ramach tej ta konferencja odbywa się w ramach większej inicjatywy, ponieważ w naszym województwie podlaskim w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się jeszcze wiele innych wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, muzea oraz organizacje społeczne. Są to wydarzenia takie jak warsztaty, prelekcje, pokazy historyczne. Nasze Muzeum Podlaskie również organizuje takie wydarzenia. Zapraszam do śledzenia relacji w naszych mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o informacje dotyczące wydarzeń organizowanych zarówno w naszym województwie, jak również w całej Polsce, informacje zamieszczane są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez nasze jednostki kultury, będą one zamieszczane na naszych mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, tak jak wybrzmiało tutaj wcześniej, konferencja odbędzie się w Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, które niewątpliwie jest perłą kultury naszego dziedzictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w wydarzeniach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz do udziału w konferencji, która odbędzie się w formule online.
1: Mówi prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki.
3: Gdy myślimy o dziedzictwie, rodzi się potrzeba określenia tego wydarzenia, które w tej chwili zapowiadamy, takim oto słowem: zjednoczeni wspólną troską. Ale też można powiedzieć zjednoczeni wspólnym duchem. Te dwa cytaty mają to do siebie, że są również zobowiązaniem. Bo jeżeli jesteśmy tutaj w tak zacnym gronie z udziałem pana marszałka, to musimy sobie zdawać sprawę, że rodzi się współpraca. Po raz pierwszy bowiem w Białymstoku, na Podlasiu, trzy muzea zawiązały sojusz na rzecz tego, co się nazywa rozmowa. Jeżeli szukamy wspólnych rozwiązań, wspólnym językiem będziemy operowali, to musimy sobie zdać sprawę, że to, co nas łączy, jest wartością. I musimy o tym mówić, musimy o tym wspominać, musimy to nazywać. Rzecz nie nazwana jest niczym, zatem powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiemy tytuł naszej konferencji: Przyszłość przeszłości, dziedzictwo zagrożenia. Ktoś powie: bardzo poważny. Tak, bo sytuacja jest poważna, wymagająca reakcji, przygotowania na różnego rodzaju konflikty, które być może, oby nie, nas czekają. Zagrożenie to nie tylko punkt zwrotny, ale to również coś, co powinno nas łączyć w poszukiwaniu tego, co nas chronić będzie. Co będzie chronić nasze wartości, co będzie chronić nasze dziedzictwo, zarówno te materialne, architekturę zbudowaną, jak i te niematerialne. Proszę Państwa, chciałbym, aby wybrzmiało tutaj podczas tej konferencji takie oto zestawienie czterech słów: przyszłość, autentyzm, drewno i zarządzanie. Każdy z tych elementów jest cząstką tego, o czym będziemy rozmawiać. Pierwszą sesję, która będzie poświęcona przede wszystkim przyszłości. Co dalej, z kim dalej, w jaki sposób dalej. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że nasze spotkanie z tym tematem to jest nasza obietnica, że będziemy współpracować. Chciałbym podkreślić tutaj, kończąc moje wystąpienie, że w naszą koncepcję uwierzyły następujące instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Narodowy Instytut

0: Muzeum. Wielkie dwie organizacje międzynarodowe. ICOM i ICOMOS. Ktoś powie, w jaki sposób do Białegostoku zjeżdżają, do Ciechanowca zjeżdżają tak wybitni reprezentanci tak wybitnych instytucji. Bo jest taka potrzeba, bo nam zaufano. I pierwsza sesja poświęcona będzie właśnie tego, co się nazywa dziedzictwo, ale w kontekście, jakim ono jest kapitałem regionu, jakim jest kapitałem Polski i co powinniśmy uczynić, aby to, co się nazywa nasze dziedzictwo, było w naszych sercach.
1: Mówi dyrektor skansenu w Nowogrodzie, Anna Szynkiewicz.
2: Druga sesja jest to sesja poświęcona autentyzmowi, którym zajmiemy się w wielu wymiarach. Dokładny tytuł to Autentyzm jako kryterium wzorowej ekspozycji muzealnej. I tutaj referaty programowe wygłoszą profesor doktor habilitowana Dorota Folga-Januszewska, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz pan profesor doktor habilitowany Jan Święch, muzeolog, etnolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas panelu dyskusyjnego, którego będę moderatorem, zajmiemy się autentyzmem w odniesieniu do rzeczy, które nas otaczają, które tworzymy, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Ale też będziemy mówić o autentyzmie w wymiarze współczesnym, czyli wykorzystaniu nowych technologii AI. Powiemy sobie o tym, czy one rzeczywiście mogą być autentyczne.
3: SK Łomża.
1: Mówi dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Katarzyna Ancipiuk.
4: Tak jak powiedział pan marszałek Jacek Piorunek, oczywiście jesteśmy w tym roku jubileuszowym dziesięciolecia i też z tej okazji Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał nam środki na przeniesienie kościoła z Seroczyna, gdzie trwają intensywne właśnie budowa tego kościoła i mi w zaszczycie wypadło mówić o panelu trzecim o architekturze drewnianej jako żywej części naszego dziedzictwa, która wymaga wyjątkowego podejścia między surowcem a turystą. Chciałabym zwrócić uwagę na trzy kluczowe elementy, a mianowicie powiedzieć o pozyskiwaniu, konserwacji i udostępnianiu. Celem jest połączenie wiedzy eksperckiej i praktycznej, by dać drewnianym obiektom nowe życie. Oczywiście dwa wykłady wprowadzające będą mieć pan doktor inżynier architekt Marcin Górski oraz doktor inżynier architekt Włodzimierz Witkowski. W panelu udział weźmie pani Agata Michałowska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pan Filip Gawliński, pan Mirosław Grzyb, profesor doktor habilitowany, inżynier architekt Jerzy Uścinowicz. Moderatorem będę tego panelu ja.
1: Mówi dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Dorota Łapiak.
5: Mnie akurat w udziale przyszedł do moderowania panel w sesji czwartej, która odbędzie się 26 września, więc już w sobotę. Tytuł tej sesji to jest Zarządzanie i nowe technologie w muzeum na wolnym powietrzu. Głównym takim punktem wyjścia do dyskusji będzie rola dyrektora muzeum jako muzealnika i menedżera. Ale pomyślimy też o tym, jaka rola przypada organizatorowi, który naszym zdaniem powinien właśnie dążyć i prowadzić regionalną politykę muzealną. A więc w tej sesji będziemy też rozmawiali o problemach, o wyzwaniach, jakie stają dzisiaj przed wszystkimi muzeami w Polsce. Więc zastanowimy się nad takimi pytaniami, jak na przykład wprowadzanie nowych technologii, a jednocześnie też zachowanie autentycznego dziedzictwa. Zastanowimy się nad pytaniem, czy podołamy właśnie wymogom prawnym. Chciałabym tutaj nadmienić, że muzea są zobowiązane do przestrzegania 17 ustaw, i chyba kilkudziesięciu aktów wykonawczych, więc no, można w tym trochę się zagubić. Muzea mają też problemy, może nie problemy, ale na pewno trudności finansowe, a więc chcielibyśmy porozmawiać też o skutecznych sposobach pozyskiwania zewnętrznych środków, jak też o samej właśnie problematyce prowadzenia muzeum, zarządzania muzeum w tych nowych okolicznościach, w nowych warunkach, w nowych wyzwaniach. Te i tego typu pytania, zagadnienia będą właśnie tematem czwartej sesji. Sesja, zresztą cała konferencja będzie też prowadzona online, a więc zachęcam wszystkich do włączenia się, do uczestniczenia w tej sesji. No i cóż, zapraszam też do Ciechanowca. Myślę, że tyle na dzisiaj możemy powiedzieć, ale Państwo też mogą zapoznać się z informacjami na temat sesji, wchodząc właśnie na stronę internetową naszego muzeum i myślę, że też strony internetowe pozostałych skansenów również mogą przekierować Państwa do tej zakładki. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i cieszę się, że to nasze właśnie pierwsze spotkanie i pomysł realizacji zadań naszego województwa, pomysł na to, żebyśmy właśnie zaczęli działać wspólnie. My co prawda już do tej pory pewne takie zadania, pomysły czy też wydarzenia staraliśmy się organizować, aczkolwiek myślę, że ta konferencja będzie, no głównym jej jakby zadaniem będzie też to, abyśmy mogli wypracować markę muzeów województwa podlaskiego.
3: SK Łomża News.
1: Ruszamy z kolejnym magazynem reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska, zapraszam. A magazyn zaczynamy od budowy mediateki. Prace budowlane mają ruszyć już niebawem. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać podpisana umowa z wykonawcą, który na budowę obiektu będzie miał czas do końca lutego 2028 roku. O tym, a także o tężni solankowej mówi zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.
6: Na jakim etapie jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o budowę mediateki?
7: Jesteśmy już na zaawansowanym etapie związanym z wyborem wykonawcy. Wybraliśmy już wykonawcę, z którym 23 września podpiszemy umowę na roboty budowlane. Jest to firma Texom z Krakowa, która będzie miała do 29 lutego 2028 roku wykonać cały zakres związany z robotami budowlanymi. Umowa ta będzie opiewała na 32 612 tysięcy złotych, a po wykonaniu tego zamówienia zostanie ogłoszone odrębne postępowanie na wyposażenie, dostawę i zakup i dostawę wyposażenia obiektu i cały ten proces związany z projektem ma zakończyć się do 30 czerwca 2028 roku.
1: Jest szansa, że te prace ruszą jeszcze w tym roku?
7: Tak, najpóźniej w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Ten już sygnalizował gotowość do rozpoczęcia robót budowlanych, więc jestem przekonany, że cały ten proces będzie przebiegał sprawnie. Liczę na to, że też zostanę zaangażowany tutaj być lokalne firmy, które często jako podwykonawcy są zaangażowani w wykonanie konkretnych branż i to zawsze też jest dodatkowy impuls gospodarczy dla naszego miasta, ale tak czy inaczej to już będzie po stronie wykonawcy, kierownika budowy, a tak aby uzgodnić kwestie związane z skompletowaniem odpowiednich sił do realizacji tego zakresu. My ze swojej strony na pewno pewno dopełnimy wszelkich formalności, obowiązków. Będzie wyznaczony inspektor nadzoru, inspektorzy branżowi, którzy będą nadzorowali z ramienia Urzędu Miejskiego poszczególne etapy i zakresy tych robót. Ponad 30 milionów złotych. Dofinansowanie to będzie około 80% kosztów realizacji tej inwestycji. Dofinansowanie było nawet większe niż faktyczna umowa, natomiast w wyniku przetargu oferty były niższe niż przewidywał kosztorys inwestorski. Przede wszystkim Mediateka ma zastąpić miejską bibliotekę publiczną, ma pełnić funkcję właśnie biblioteki, centrum edukacyjnego, przestrzeni do rozwoju kultury oraz miejsca pracy z nowymi technologiami. Jej taka multifunkcyjność będzie powodowała, że będzie to obiekt dostosowany do potrzeb ludzi w każdym wieku, od tych najmłodszych po najstarszych. Znajdą się tam biblioteki, czytelnie, wypożyczalnie, zarówno dedykowane dorosłym, jak i dzieciom. Bardzo duży nacisk w tym obiekcie został położony na akustykę. Ma to zapewnić odpowiednie warunki zarówno do spokojnej pracy i czytania, jak też prowadzenia zajęć oraz nagrań czy wydarzeń, które będą mogły być realizowane, ponieważ przypomnę, że znajdą się tam również sale nagrań wideo i audio, sale gier, pracownie plastyczne, strefy kreatywności. Będzie też sala wystaw, w której będą mogły odbywać się na przykład spotkania autorskie, ale również klub o kawiarnia, która również na pewno spowoduje, że ten obiekt będzie bardziej przystępny dla ludzi, otwarty i no, mamy ogromną nadzieję, bo że ten ogromny potencjał tego miejsca będzie mocno wykorzystywany przez mieszkańców Łomży i gości, którzy odwiedzają nasze miasto.
6: Właśnie, czy liczycie na to, że to miejsce będzie tętniło życiem? No bo wiemy, że miejska biblioteka no, nie do końca jest miejscem takim tłumnie odwiedzanym.
7: Myślę, że na pewno trzeba liczyć się z tym, że kiedy już ten obiekt zostanie otwarty, no to skala tej inwestycji, jedna z największych takich inwestycji kulturalnych w historii Łomży, z pewnością przyciągnie wiele osób, które będą chciały zobaczyć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje i bardzo nam zależało, projektując ten obiekt, aby on był już był nowoczesny, odpowiadający współczesnym standardom, też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby był w pełni dostępny, niezależnie od wieku, niezależnie od sytuacji zdrowotnej też i tutaj kwestie te wszystkie zostały przewidziane, ale też właśnie nowoczesne technologie, które też zostały zaimplementowane do tego projektu, więc mamy nadzieję, że nie tylko ten pierwsze zainteresowanie spowoduje obecność wielu naszych mieszkańców, ale że to będzie taka stała dobrze funkcjonująca placówka. Wiele będzie oczywiście zależało od załogi, kadry miejskiej, która dzisiaj funkcjonuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale znając tych Państwa, ich kreatywność, to myślę, że naprawdę bardzo długo czekali na to, żeby ten obiekt powstał. Też oni jako oddani pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, też oddani swoim czytelnikom i na pewno już w ich głowach tętni wiele pomysłów, które chcieliby wdrożyć w tym nowym obiekcie i zrobią wszystko, aby je wdrożyć, wcielić w życie już po otwarciu bram tego obiektu.
6: Co z naszą tężnią? Miała zacząć działać wakacje, ale no właśnie, tak się nie stało. Na jakim etapie jesteśmy i kiedy ta tężnia w końcu rusza?
7: Jesteśmy już po odbiorze zakresu, który wykonała firma realizująca budowę samego obiektu tężni, natomiast obecnie rozpoczynają się roboty budowlane realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej związane z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, bo bardzo istotne jest to, aby powstały tam alejki doprowadzające do tego miejsca, nowe nasadzenia, obiekty małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie, tak aby również to miejsce było dobrze skomunikowane, bezpieczne i funkcjonalne.
6: Ile może to kosztować?
7: Spodziewam się, że te roboty mogą potrwać do listopada bieżącego roku. Myślę, że jest jeszcze szansa, że w tym roku będzie uruchomiona, natomiast trzeba się nastawić, że dopiero ten przyszły sezon będzie w pełni takim pierwszym wykorzystującym już potencjał tego nowego miejsca do spędzania wolnego czasu.
6: W ostatnim czasie pojawiły się takie doniesienia o czystości, a raczej braku czystości takich miejsc. No właśnie, jak miasto będzie dbało o ten stan sanitarny?
7: Przez 3 lata, zgodnie z umową, z wykonawcą, utrzymanie, serwisowanie, uzupełnianie solanki i wszelkie kwestie związane właśnie z takim funkcjonowaniem, za to będzie odpowiedzialna firma, która wykonywała tę tężnię. Natomiast pracownicy MPGKM również są przeszkalani do tego, aby mieć wpływ na to, jak ta tężnia będzie funkcjonowała i żeby później płynnie już przejąć odpowiedzialność za funkcjonowanie tego obiektu. To na pewno będzie musiało być eksploatowane w sposób bezpieczny dla mieszkańców. To jest dla nas bardzo ważne. My będziemy robili wszystko, aby funkcjonowanie tego obiektu odbywało się zgodnie ze sztuką związaną z jego funkcjonowaniem. Mamy tutaj doświadczenia już innych samorządów. Wiemy, że na pewno musi to być wykonywane z należytą starannością. To musi być na bieżąco serwisowane, musi być badane tak, aby było to zgodnie z przepisami sanitarnymi, bezpieczne dla zdrowia ludzi, którzy będą spędzali tam czas.
3: SK Łomża.
1: A teraz rozmowa z Witoldem Długozimą.
8: Pan Witold Długozima, założyciel Teatrzyku Żywego Słowa Logos, jest dziś w moim studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Zbliża się kolejna edycja konkursu recytatorskiego Uśmiechnięte Strofki. Zanim porozmawiamy o konkursie, no to chciałabym zapytać, czym są tak właściwie uśmiechnięte strofy i skąd w ogóle pomysł na ten konkurs?
9: Pomysł narodził się w 1986 roku. Był moment, że pandemia COVID-a nam przerwała, więc musieliśmy się troszeczkę na nowo gdyby organizować, ale 20 lat już mija i 20. edycja będzie właśnie w tym roku. Konkurs jest adresowany do tych najmłodszych mieszkańców, czyli tych, którzy lubią wędrować z plecakiem poezji po ścieżkach dzieciństwa i dlatego też uśmiechnięte strofki. Z tego powodu, że ten utwór poetycki, ten wierszyk ma jak gdyby pomóc dziecku pokonać te bariery współczesnego, rozpędzanego świata. Oni muszą się po prostu wrócić do pięknej polskiej klasyki, do pięknych utworów naszych, takich jak Tuwim, jak Brzechwa, Staw, czy Jachowicz, czy nawet Bełza. To są przesympatyczne wspomnienia. Między innymi kilka miesięcy temu, jakoś tak tuż przed rozpoczęciem wakacji, jedna z pań z przedszkola zapytała, proszę pana, no już naprawdę tych uśmiechniętych strofek nie będzie? Ja mówię, będą. Na pewno jeszcze ich, chociaż jedna edycja, ale będą. No i to mnie skusiło, że po prostu znalazłem życzliwych, bardzo życzliwych ludzi. Udało mi się zdobyć tomiki poetyckie, wierszyki dla dzieci, dla każdego małego aktora, więc każdy dostanie dyplom honorowy, tomik właśnie wierszy. No i specjalne podziękowanie, natomiast wszyscy najlepsi recytatorzy otrzymają jeszcze dodatkowo jakieś tam drobiazgi. Nazbierałem tego.
8: Czy myśli pan, że młodzi ludzie nadal w dzisiejszych czasach potrafią zachwycać się poezją?
9: To znaczy jest jedna rzecz, która po prostu takie przyjazne słowo skierowane do dziecka więcej znaczy, jak jest najdroższym prezentem, jaki możemy jemu ofiarować. I myślę, że to jest właśnie ważne, że starajmy się temu dziecku dać to, co jest ciepłe, życzliwe, pełne takie życzliwości ludzkich. Dziecka nie można ustawiać. Można z nim razem współpracować, wędrować. I to jest, ja wiem z przykładu własnego wnuczka, który jak ten dziadek, chodź sobie, posłuchamy czegoś albo po wierszyki poopowiadamy. Jest to bardzo, bardzo ciepłe. Ja powiem szczerze, że jestem dumny z tego powodu.
8: No właśnie, a co cieszy pana najbardziej, kiedy widzi pan młodych ludzi wychodzących na scenę i mówiących wiersze?
9: To znaczy, bardzo mi cieszy u nich, że jest to takie, mówią ten tekst, czy w ogóle, jak bawią się tą poezją na scenie, mówią całym sobą. są tacy zafascynowani tym, co robią, że to naprawdę aż gdzieś tam człowiek buja w obokach razem z tym małym recytatorem.
8: Uśmiechnięte strofy. Tutaj właśnie sama nazwa wskazuje na to, na bardzo pogodne podejście do wierszy, do poezji. No właśnie, czy poezja rzeczywiście może być sposobem na poprawę humoru?
9: Tak. Dlatego, że ja wiem tak z obserwacji tych młodych ludzi, tych małych jeszcze, przepraszam, tak też nazywam. Nie lubię słowa dzieciaków, bo mnie to denerwuje. To wolę dzieci albo mali aktorzy, jak biorą udział w konkursach. Po prostu jest to o tyle ciekawe, że jest, jak oni wędrują po tej poezji, można z nimi zawsze nawiązać przyjazne słowo. Można się jak gdyby znali wspólny język, a to jest ważne, bo ja myślę, że współczesna literatura troszeczkę się rozpędziła i zapomnieliśmy o tym, że mamy dzieci, że mamy im dać materiał, który im w życiu się przyda, a nie tylko ćwiczyć, szkolić, ćwiczyć i tak dalej. To nie tędy droga. Po prostu zgubimy to najmłodsze, kochane społeczeństwo.
8: A jakie wiersze najczęściej wybierają uczestnicy konkursu? Czy młodzi mają swoje jakieś ulubione teksty, czy raczej sięgają po rzeczy, które podsuną im nauczyciele?
9: Zdarza się tak, że korzystają z pomocy swoich opiekunów, nauczycieli, ale dzieci mają swoich wybranych autorów. Bardzo często sięgają do poezji, z czego się zdziwiłem, bo ona dla dzieci mało pisała, ale Ludmiła Mariańska. To była taka poetka bardziej religijna, ale teksty ma przesympatyczne. Bardzo piękne teksty są Jachowicza, chociażby o tym chorym kotku. Także też Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Ostatnio właśnie Juliana Tuwima dyskutowaliśmy z książki nad wierszykiem Idzie Grześ przez wieś, co się bardzo podobało. Ja i dziadko się tym tekstem bawiliśmy. Także to są, ale jest i Maria Konopnicka, i jest Konstanty Gałczyński. Także jest, dzieci sięgają raczej do klasyki.
8: Czy zdarzyło się panu usłyszeć podczas konkursu jakąś interpretację wiersza, która szczególnie zapadła panu w pamięć, bądź też zupełnie pana zaskoczyła?
9: Tak, powiem szczerze, jedno z dzieci mówiło tekst Jak Krasnal sprzedał tęczę. To właśnie tekst pana Franciszka Kobryńczuka. I tekst się kończy takim momentem: wraca Krasnal z lasu, ten głośno strzela z bicza. Dokąd to tak jedziesz? Na targ do Łowicza. I później to ten piękna łowiczanka, tą melodię ostatnią zwrotkę śpiewa. Gdzie podziałeś tęczę? Bo kupił na ulicę, łowiczanki kupiły ją na spódnicę. Tak mówię, bo tak autentycznie, bo dlatego, że dokładnie tekstu nie pamiętam. Ale i to dziecko tak wspaniale zatańczyło to ten łowicki walc, czy tam polonez, że mnie się to strasznie podobało i dziewczynka dostała ogromne brawa. I to jest takie coś, że dzieci jednak, i pytam się, kto ci podpowiedział? Sama. To było takie bardzo, bardzo ciepłe. Także no, są takie momenty, że no, wzruszają. Ongiszcze się mówiło, że takie teksty szczypatielne. Ale rzeczywiście tak, zresztą nie ukrywam, że ja bardzo często lubię wrócić też do literatury dziecięcej. Pamiętam tekst przedszkola jeszcze z zakładu w Laskach Warszawskich, gdzie uczyłem się wierszyka o jak to Małgosi, która wracała, szła do przedszkola w majowy poranek. I to już tyle lat, a jednak się pamięta.
8: No właśnie, Teatr Żywego Słowa Logos działa już od lat.
9: W 81 roku, przepraszam, bo już datę pomyliłem, w 80 roku, 15 lutego, przy ognisku pracy pozaszkolnej powstał pomysł stworzenia Teatrzyku Żywego Słowa Logos. On się najpierw biesiadował i zajmował pomieszczenia w szkole numer 4 podstawowej, dzięki wspaniałej, cudownej osobie, którą wspominam, pani Zosi Napiórkowskiej, ówczesny dyrektor. No i ta pani była rzeczywiście też pochłonięta poezją. Później się przeniosłem do klubu wojskowego
8: I
9: na razie korzystam ze spotkań, z koncertów, organizuję tam konkursy, bo to jest druga placówka w Łomży, która jest życzliwa. Jeśli chodzi o stałe takie zajęcia, bo tak to bardzo mile mi się współpracuje z Miejskim Domem Kultury, z panem dyrektorem, w ogóle z ekipą, bo są mi bardzo pomocni w wielu rzeczach. Ich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę. Także Miejska Biblioteka Publiczna, która która też tam wspomaga mnie czasami i jurorem, i jakimś tomikiem poetyckim. Także no, są no i życzliwi sponsorzy, których po prostu cenię sobie bardzo, że jednak poezja jest bliska sercu, a bardzo dużo łatwiej wędruje się z poezją przez życie, bo człowiek zapomina o tych problemach, które nas czasami przygniatają.
8: A jak wyglądają na co dzień spotkania z poezją w Teatrzyku Żywego Słowa Logos?
9: Znaczy, staram się, żeby na takie spotkanie przygotować konkretny materiał. Na przykład, czy wracamy do wspomnień takich biograficznych, a więc poezja, czyli chociażby naszych tu rodzimych poetów, pana Leszka Czyża z Lemana, czy pana Jarka Choromańskiego, czy ostatnio odkryłem Andrzeja Cholewickiego. I staram się szukać to, co takich młodych ludzi interesuje. Ja nie narzucam nigdy repertuaru. Także po prostu kilka dni temu odkryłem materiały poetyckie pani Wiesi Czartoryskiej. Powiem szczerze, że zachwycony byłem tymi opisami, ujętym tak delikatnie w tą poetycką strofę, ubarwione takim opisem, tym pejzażem. Może pani powie, że ja się w pewnym momencie w tych kamedułach znajdowałem nad rzeką Narew, bo było to bardzo, bardzo takie sympatyczne. Także no i myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby nie narzucać tematu, a żeby przybliżyć, ewentualnie ukierunkować, bo narzucanie nic to nie, dlatego że kiedyś ktoś powiedział, że z niewolnika nie ma roli. No, to chyba jest prawdziwe.
8: A czego scena uczy młodego człowieka?
9: To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim kontakt z widzem, kontakt z drugim człowiekiem, bo to jest bardzo ważne, umiejętność posługiwania się prawdziwym, poetyckim, polskim językiem. Poza tym poznawanie literatury. To jest najważniejsza rzecz, jaka może być dla tych młodych ludzi, dlatego że oni nie siedzą na komputerze, nie siedzą cały czas na gierkach, a starają się szukać jakiegoś ciepła ujętego w strofy poetyckie. To jest właśnie dobre.
8: Czego możemy spodziewać się podczas tegorocznych uśmiechniętych strofek?
9: No ja to bym życzył wszystkim tym milusińskim, tym małym aktorom, żeby byli głównymi laureatami, ale myślę, że jak zawsze wynoszę z tego konkursu dużo, dużo radości. Mnie to jak gdyby po prostu dodaje skrzydeł i staram się, jak zawsze się zawziąłem, że to jest ostatnia impreza, więcej nie będzie. Ale jak przychodzi czas, jak jest to takie piękne, szkoda z tego zrezygnować. I to jest właśnie chyba, ma taką wartość, którą trzeba po prostu. Tym bardziej, że szczególnie teraz powinniśmy budować ten nasz ojczysty język. Nie możemy posługiwać się tymi różnymi, ja to nazywam stylem językowym, tak zwanymi parobkami obcojęzycznymi, bo mnie to denerwuje, bo nasz piękny, kulturowy, ojczysty język jest naprawdę, ma wartość ponadświatową i powinniśmy go pielęgnować i być na co dzień i uczyć się tego piękna i go szanować.
8: To teraz terminy. Uśmiechnięte strofki. Kiedy? Czy trwają zgłoszenia? Do kiedy te zgłoszenia?
9: Zgłoszenia są do 9 października. Konkurs odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, area Legionu 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Mam już jury, skład jury, ale niestety nie zdradzę. Jest taki zwyczaj. No natomiast jest dużo pytań dotyczących jak gdyby repertuaru. Czy na przykład mogą być takie teksty jak jeszcze Jemickiewicz i tej Słowacki. Ja mówię, oczywiście to jest ta gama tych utworów poetyckich jest otwarta i dziecko szuka tego, z czym będzie mogło się dobrze czuć na scenie. Także mam nadzieję, że to będzie po prostu. Natomiast można korzystać ja w tych informatorach, które przekazałem do przedszkoli. Jest strona internetowa, jest telefon. Jeśli ktoś by był zainteresowany jakąś bliższą informacją dotyczącą repertuaru, jestem do dyspozycji, nie ma sprawy.
8: Czyli zgłoszenia dotyczą przedszkolaków?
9: Zgłoszenia dotyczą przedszkolaków. Tam napisałem w regulaminie, że naszego miasta, ale jak się mi zgłosi recytator ze Śniadowa, z innych okolic, nie ma sprawy, miejsce się znajdą w tej ojczyźnie poezji znajdzie.
8: Przedział wiekowy, czy to te starsze przedszkolaki, czy
9: nie,
8: bez
9: to jest, zeszłego roku były nawet 3-latki. Także i 6-latki to chyba ten oddział, jak to zero się nazywa, ja nie wiem, bo się pogubiłem w tych przedszkolnych oddziałach, ale i to jest dla przedszkolaków, dlatego że to dziecko, tak jak już wspomniałem wcześniej, popisuje się na scenie, w tym słowie popisuje pozytywnie, chcę powiedzieć, całym sobą. Ona jest, gdyby błądzi w tej krainie poezji, a to jest piękne. Opiekunem konkursu, jak gdyby honorowy patronat nad tym uśmiechniemy z torbkami, objęła pani Bernadeta Krynicka, pani dyrektor Mocniru w Łomży i radna sejmiku województwa podlaskiego. To ona jest jednym z głównych sponsorów upominków i nagród książkowych. Za to bardzo serdecznie dziękuję.
8: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdyby mógłby pan przekonać jakiegoś naszego słuchacza do tego, żeby wziął udział w konkursie, to jakby pan to zrobił?
9: Ja myślę, żeby po prostu za wszelką cenę otworzył sobie zbiory w domu, w którym, bo w każdym domu jest, dom z książkami to jest taka świątynia, więc w każdym domu znajduje się coś, co dziecko dla siebie znajdzie. Ja myślę, że jak sobie poszuka, powędruje, to się zaciekawi, to go wzbudzi, to zainteresowanie i będzie chciał się pokazać w tym koncercie finałowym, a to jest bardzo ważne, dlatego, że wtedy dziecko, gdyby zaczyna wchodzić w ten inny świat, świat nawet, ośmielę się mówić słowo, artystyczny, bo chyba to jest też dobrze. Ja mam trójkę bodajże aktorów, którzy chodzili do mojego zespołu kilka lat, kilkanaście, a dzisiaj są na scenach Opola, Krakowa czy Wrocławia, także no miło to.
8: No właśnie, a czy ma pan informacje o losach pana podopiecznych?
9: Staram się czasami z nimi nawiązywać kontakty, ale aktor to jest takie po prostu, kiedyś powiedział jeden z chłopców, że mówi, proszę pana, aktor to się zajmuje swoją rolą, tak jak rolnik, jakby zaczyna się wiosna i musi być cały czas w swoim żywiole.
8: Czyli raz jeszcze przypomnijmy, Uśmiechnięte Strofki. Kiedy, gdzie, dla kogo?
9: Uśmiechnięte Strofki dla przedszkolaków z Grodu nad Narwią. Finał odbędzie się 20 października w klubie wojskowym w Łomży, Aleja Legionów 133. Otwarcie imprezy o godzinie 10. Zapraszamy serdecznie. Już dziś czekam na wszystkich tych małych, milusińskich, kochanych aktorów.
3: SK Łomża.
1: A teraz Wędrówka przez wieki. To jedna z wystaw stałych w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, którą w każdej chwili można obejrzeć. A o tym, co ciekawego znajdziemy na wystawie, mówi Magdalena Bilewicz z muzeum.
10: Bardzo ciekawe rzeczy mamy na naszej stałej wystawie. To, co jest najciekawsze tak naprawdę, co wszystkich interesuje, to jest rekonstrukcja grodziska, które znajduje się w Starej Łomży. I to jest bardzo ciekawa makieta, przy której właściwie wszyscy się zatrzymują, ponieważ ona przedstawia ostatnią fazę funkcjonowania tego niezwykle ważnego i ciekawego grodziska, które jest bardzo blisko nas. Tam na tym grodzisku były prowadzone wykopaliska w latach 60. i 80. Teraz do tego wróciliśmy i można zobaczyć zabytki, które zostały tam odkopane. Eksponaty, które znajdują się na tej wystawie, zostały przekazane nam właśnie po wykopaliskach albo nadzorach archeologicznych podczas prowadzenia prac w Łomży i w Starej Łomży. Także to są zabytki, które dotyczą naszego miasta i okolicy. To jest bardzo duże założenie. To jest jedno z największych założeń, jedno z największych grodzisk północno-wschodniego Mazowsza. Więc to już jest interesujące. Poza tym jego ostatnia faza funkcjonowania, jego budowa jest bardzo niezwykła. Myślę, że kolejne wykopaliska odpowiedzą nam na wiele pytań, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi, ale właśnie ta wielkość tego założenia i nietypowy kształt tak naprawdę tego założenia. Niestety bardzo niewiele wiemy na ten temat, ponieważ tak jak grodzisko na przykład, mamy grodzisko w Wiźnie i ono po informacje pisane na temat tego założenia, że funkcjonowało grodzisko w Wiźnie, mamy w dokumentach pisanych, natomiast na temat Starej Łomży nic nie mamy, żadnych doniesień, a to grodzisko jest dwa razy większe niż to, które było w Wiźnie, co znaczy, że ono było dużo ważniejsze. Natomiast nie mamy żadnych informacji pisanych na ten temat, dlatego tylko wykopaliska mogą nam przynieść jakieś informacje na temat jego znaczenia, kto tutaj mieszkał, w jakim okresie, jak tutaj żyli ludzie, czym się zajmowali, co jedli i tego typu informacje. Pierwsze hipotezy już mamy z lat 60. z wykopalisk profesora Żurawskiego, Później z lat 80. te jego hipotezy zostały częściowo potwierdzone, że były trzy fazy tak naprawdę funkcjonowania. Były dwa grodziska, wcześniej było w IX wieku mniej więcej, zakłada się, że była tutaj osada. W XI wieku powstało pierwsze grodzisko cyplowe, potem ono zostało zniszczone i druga faza, to jest mniej więcej druga połowa XII wieku, powstało drugie grodzisko, które zostało zniszczone mniej więcej pod koniec XIII albo na początku XIV wieku i już nie zostało odbudowane. Także to prawdopodobnie tak funkcjonowało, ale tak jak mówię, dopiero po ponownych wykopaliskach, po zyskaniu próbek, które będą mogły zostać przebadane, tak naprawdę będziemy wiedzieli o prawdziwej chronologii tego stanowiska. I Łomża, i Stara Łomża również świadczą o tym, że tutaj było bogaci mieszkańcy tak naprawdę byli tych terenów. Oczywiście nie wspomniałam jeszcze o wzgórzu Świętego Wawrzyńca, gdzie zostały odkopane fundamenty kościołów. Natomiast te zabytki, które zostały pozyskane z wykopalisk ze Starej Łomży, świadczą o bogactwie tak naprawdę mieszkańców, którzy tutaj żyli, ponieważ na przykład zawieszka brakteatowa z okolic Gotlandii, która tutaj została znaleziona, misa śląska, świadczą o tym, że kogoś było stać na to, żeby tutaj, żeby kupić taką ozdobę, która na pewno była bardzo droga. Poza tym też świadczy o bardzo szerokich kontaktach handlowych, więc na pewno świadczy to o tym, że to miejsce było bardzo znaczące, było na szlaku handlowym, szlakach handlowych tak naprawdę, ponieważ tutaj się krzyżowały szlaki handlowe. I kupcy, którzy tutaj przybywali z bardzo odległych terenów. To znaczy, że było warto tutaj się zatrzymywać. Mamy również bardzo ciekawy skarb, który został odkopany. Akurat nie w Starej Łomży, tylko na Górze Strękowej. On został przekazany w latach 80. do naszego muzeum, ale to też świadczy, że tutaj to były tereny, gdzie przebiegały szlaki handlowe. Jakiś kupiec, który miał bardzo drogie rzeczy, tędy się przemieszcza, co znaczy, że po raz kolejny dowodzi, że szlaki handlowe, które tutaj funkcjonowały, były bardzo ważne. Eksponatów jest mnogość, mamy też zabytki, które zostały na przykład pozyskane z wykopalisk, które odbywały się na Starym Rynku, nie ostatnich, tylko poprzednich. Tutaj został odkopany na przykład warsztat szewski. Możemy tutaj zobaczyć podkówki, które były wykorzystywane do budowy butów. Mamy tutaj fragmenty skór, z których wytwarzano właśnie buty, ale mamy tutaj też piękne ozdoby, które zostały znalezione i na grodzisku w Starej Łomży, czyli kabłączki skroniowe. Mamy tutaj również przedmioty, takie zwykłe przedmioty codziennego użytku. Warto zobaczyć, że na przykład nóż, który był używany 2000 lat temu, ma dokładnie taki sam kształt, jaki w tej chwili jest używany i wystarczy tylko przymocować rączkę i on dokładnie ma taki sam kształt jak 2000 lat temu. Dokładnie tak samo jest na przykład ze sprzęczkami od pasa. W czasach wpływów rzymskich, czyli też mniej więcej 2000 lat temu, sprzączki od pasa wyglądały dokładnie tak samo jak w tej chwili. Bardzo serdecznie zapraszamy. Naprawdę jest tutaj dużo ciekawych zabytków do obejrzenia.
3: Radio SK. Radio SK.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: SK Łomża.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?